0: Super FM. Pogoda.
1: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czatowicz.
2: Zaprasza Bartek Czatowicz.
1: Dzień dobry.

0: Jest szósta. Wiadomości Super FM.
1: Znamy wysokość przyszłorocznej pensji minimalnej. Sezon infekcyjny wystartował, w przychodniach większy ruch. Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą, dziś wieczorem Bułgaria.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Miriam Lipińska. Prawie 5 tysięcy złotych wyniesie nowa płaca minimalna, dokładnie 4950 zł brutto, czyli mniej więcej 3700 zł na rękę. To wzrost o 3%. Nową kwotę zatwierdził rząd. Wejdzie w życie w styczniu. Straż Miejska dostała nowe uprawnienia, częściowo takie, jakie ma policja. Strażnicy mogą już karać za fotografowanie obiektów strategicznych i za przewinienia na przejazdach kolejowych. Chodzi o to, by odciążyć policjantów, mówi rzecznik lubelskiej Straży Miejskiej Robert Gogola.
3: Przepisy zmieniają się w wyniku pewnych sytuacji, pewnych zmian u nas w regionie, u nas w mieście, na świecie, a więc są dostosowane do obecnych oczekiwań.
1: Poważniejsze konsekwencje finansowe grożą za powodowanie zagrożenia na torach. Mandat może wynieść nawet 3000 zł. Minister obrony poleci do Stanów Zjednoczonych na rozmowy o bezpieczeństwie. Władysław Kosiniak-Kamysz w przyszłym tygodniu spotka się z szefem Pentagonu, Pete'em Hegsethem. Jak mówi, rozmowy mają dotyczyć współpracy wojskowej, ewentualnej stałej bazy USA w Polsce i zagrożenia wschodniej granicy NATO ze strony Rosji. W pobliżu niemieckiej bazy lotniczej znaleziono szczątki rozbitego drona. Bezzałogowiec spadł w Dolnej Saksonii na północnym zachodzie Niemiec. Służby na razie nie podają wielu szczegółów. Trwają poszukiwania kolejnych fragmentów maszyny. Na początku sierpnia rosyjskiego uzbrojonego drona znaleziono na lotnisku w Lipsku. Sezon infekcyjny powoli się rozkręca. W przychodniach pojawia się coraz więcej osób z objawami chorób zakaźnych. Lekarze diagnozują nie tylko grypy, ale też COVID-19. Zwraca na to uwagę lekarka rodzinna Marzena Boguń-Hajkowska.
4: Zaczęła się szkoła, powroty z wakacji powodują to, że u nas mamy przypadki importowane COVID-19.
1: Według lekarzy wrzesień to najlepszy moment na szczepienie. Zapowiada się bardzo ciepła jesień, takie są najnowsze prognozy. Wysokie temperatury wrócą, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
5: W perspektywie tych najbliższych dni, czy jesieni, trzeba się liczyć z takimi uderzeniami ciepła. Temperatura globalnie rośnie, to teraz wystarczy podmuch powietrza z południa, a taki podmuch po prostu będzie, mówiąc kolokwialnie, robił rekordy.
1: I właśnie dziś będziemy mieli taki ciepły podmuch na południu Polski, wyraźnie powyżej 20 stopni. I na koniec sport. Kolejny krok w stronę obrony Mistrzostwa Europy zrobiony. Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą 3-0. Wynik z pozoru pewny, ale Ukraińcy też pokazali dobrą siatkówkę, szczególnie w trzecim secie, kiedy wychodzili nawet na prowadzenie. Mówił tuż po spotkaniu nasz siatkarz Marcin Komenda.
6: Były momenty, w których Ukraińcy mieli swoje sytuacje, swoje dobre momenty i różnie się ten mecz mógł potoczyć, natomiast w końcówkach to my utrzymywaliśmy, szczególnie w pierwszym i trzecim secie, jakość gry i grało się przeciwko nam ciężko. Drugi set to myślę, że koncert w naszym wykonaniu i to cieszy.
1: Dziś ostatni mecz grupowy. Polska zmierzy się ze współgospodarzami tej imprezy, Bułgarią. Biało-czerwoni są pewni wygrania grupy, a jeśli znowu zostaną mistrzami Europy, będą też pewni wyjazdu na Igrzyska Olimpijskie.
2: Super FM. Pogoda.

0: Super FM. Pogoda.
1: Deszczowo, tak dzisiaj będzie w Szczecinie, opad deszczu w nocy, teraz też kropi i tak będzie przez większość dnia, maksymalnie 17 stopni i tak się składa, że termometry już pokazują 17 stopni. Jutro będzie lepiej, jutro będzie cieplej, jutro więcej słońca, jutro 18 kresek.
2: Dzień dobry, tu Super FM. Zaprasza Bartek Czetowicz.
1: Enrique Iglesias, Kid Laroi, Justin Bieber czy Anastasia. Do godziny 7 informacje dla kierowców. To jest program Dzień Dobry, tu Super FM.
2: Dzień dobry.

0: drogowa w Radiu Super FM.
1: Oczywiście może być ślisko, bo opady deszczu. Widoczność też jest ograniczona. Spore zachmurzenie na niebie. Trzeba uważać na kierowców, przechodniów. Myślę, że przede wszystkim teraz bez kolejek zarówno na szosie Stargardzkiej w drodze do centrum na Prawobrzeżu, jak i na Gumieńcach czy w Bezrzeczu. Natomiast to będzie się zmieniać i my też będziemy o tym informować w następnej pomocy drogowej o 7.20.

6:47 na zegarach. Dzień dobry, tu Super FM w środę. Rihanna przed momentem, Sombr już za chwilę, Bryan Adams także. Najlepsza muzyka w środę rano. Nie wiem, czy widzieliście, jak będzie wyglądać nowa przestrzeń w centrum Szczecina, no bo trwa przecież modernizacja dziedzińca kompleksu Pazim. Wizualizację znajdziecie na naszej stronie internetowej www.super.fm. Dziedziniec zostanie kompleksowo zmodernizowany. No a celem tej inwestycji jest stworzenie nowoczesnej, funkcjonalnej i przyjaznej przestrzeni. Tak brzmi definicja. Patrzę na wizualizację, no i rzeczywiście, moi drodzy, naprawdę bardzo dobrze to wygląda. Nie tylko jeżeli chodzi o przestrzeń, no jest zieleń, ale ma to być takie miejsce, gdzie ludzie jednak będą się przemieszczać w jakiś sposób, jeszcze bardziej niż do tej pory. Także będzie to wyglądać bardzo, bardzo dobrze. Jeżeli zastanawiacie się jak, zaglądajcie na naszą stronę internetową www.super.fm. Tam są wizualizacje. Wizualizacje.

0: Dwa słowa. Bryan Adams w Super FM. To łącznie cztery przynajmniej słowa. Nie no, chodziło mi o to, że Bryan Adams to są dwa słowa. Imię i nazwisko. Już za moment dużo więcej dobrej muzyki i wiadomości na naszej antenie o godzinie 7:00. To następny krok, potem prognoza pogody. Mokro w nocy, mokro od rana, mokro będzie przez cały dzień. A jak będzie jutro? Odpowiedzi na te pytania, na te wątpliwości za rogiem.
1: Reklama. Pamiętajcie o ogrodach. Tradycyjny kiermasz ogrodniczy na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Już w najbliższy weekend. Wszystko na działkę i do ogrodu. Zapraszamy także na wałówkę z przysmakami, czyli kiermasz jadła regionalnego. Pamiętajcie o ogrodach i wałówka z przysmakami już w najbliższy weekend na Wałach Chrobrego.
2: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Bońkowscy British Auto, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Szczecinie.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
1: I po reklamie.
5: Jest 7:00. Wiadomości Super FM.
6: Będą surowsze kary za łamanie przepisów na przejazdach kolejowych. Szef MON o nowych ustaleniach w sprawie drona z Rusinowa. System kaucyjny w Lizbonie obudził demony, mówi burmistrz i apeluje do portugalskiego rządu.
1: Super FM. Wiadomości.
6: Miriam Lipińska. Rząd przyjął projekt ustawy zaostrzającej kary dla łamiących przepisy na przejazdach kolejowych. Po zmianach za wjazd na przejazd kolejowy, m.in. przy czerwonym świetle, będzie można stracić prawo jazdy na 3 miesiące, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
7: Przełamanie szlabanu, omijanie opuszczonego szlabanu, wjeżdżanie na te przejazdy przy zapalonym czerwonym świetle. No, ewidentne łamanie przepisów, które wynika z nieodpowiedzialnego postępowania.
6: Do tego zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata, jeśli kierowca zostanie skazany za katastrofę kolejową lub wypadek na przejeździe kolejowym. Rząd chce, by zaostrzone kary weszły w życie jak najszybciej, jeszcze jesienią tego roku. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał nowe informacje na temat drona wyłowionego z Bałtyku w Rusinowie niedaleko Jarosławca. To najprawdopodobniej dron Gerbera nowego typu, który Rosja utraciła podczas testowania nowych zdolności w rejonie Bałtyku, mówi minister.
8: Nowy dron przejęty przez państwo natowskie i badanie tego dronu będzie na pewno ciekawe dla naszego rozwoju technologicznego i świadomości tego, jaką technologią posługuje się dzisiaj Federacja Rosyjska.
6: Przy wyjaśnianiu incydentów z udziałem rosyjskich dronów Polska będzie współpracować z Litwą. W nocy z poniedziałku na wtorek natowskie myśliwce zastrzeliły bezzałogowca z ładunkiem wybuchowym, który naruszył litewską przestrzeń powietrzną. Ruszył proces, jaki prezydent wytoczył Onetowi. W czasie kampanii wyborczej portal opisał czasy, gdy Karol Nawrocki pracował jako ochroniarz w Grand Hotelu w Sopocie. Prezydent uznał, że naruszono jego dobra osobiste. Mieliśmy potwierdzenie z kilku źródeł, mówi redaktor naczelny Onetu Bartosz Węglarczyk.
9: Te źródła mówiły wprost to, co było w artykule napisane, że pan Karol Nawrocki, pracując w ochronie Grand Hotelu w Sopocie, przywoził prostytutki zamawiane przez klientów tego hotelu.
6: Sąd zdecydował, że proces zostanie utajniony. Natychmiast skończmy z systemem kaucyjnym, apeluje do portugalskiego rządu burmistrz Lizbony. Carlos Moedas ocenił, że wprowadzenie 10-centowego zwrotu za każdą butelkę PET i puszkę doprowadziło do chaosu w stolicy i wyzwoliło w społeczeństwie patologiczne zachowania. Chodzi o okradanie automatów na butelki. Coraz więcej osób grzebie też w śmieciach w poszukiwaniu butelek i puszek. Kiedyś były naturalnym elementem wiejskiego krajobrazu, teraz próżno ich szukać. Kuropatwy. W całym kraju przyrodnicy starają się odtworzyć ich populację. Wczoraj pod Poznaniem samorządowcy, leśnicy i myśliwi uwolnili 600 tych ptaków pochodzących z hodowli.
10: Pierwszy raz są w telewizji, to były w szoku. I w radio.
11: To był dobry znak, tak?
10: Tak.
11: Że one tak spokojnie wyszły.
10: To bardzo dobry znak, widać, że są zdrowe, widać, że nie są jakieś zestresowane wielce. No to miejsce też jest tak fajnie wybrane, nie? Że tu mają zaraz buraki, mogą się schować, łąkę, tam mają kukurydzę, kawałek lasu. To jest taki typowy teren dla kuropatwy.
6: Mówił Wojciech Fabisiak z Nadleśnictwa Konstantynowo. Powodem zmniejszenia się populacji kuropatw są zmiany w prowadzeniu upraw i rosnąca liczba drapieżników.
0: Super FM. Pogoda. Dzisiaj deszczowo w Szczecinie, dzisiaj mokro w Szczecinie, 17 stopni maksymalnie, teraz już 17-18 stopni, no i więcej nie będzie. Będzie natomiast jeszcze dzisiaj padać wiatr umiarkowany i spore zachmurzenie w naszym mieście. Jutro z przejaśnieniami, jutro 17, jutro już tak padać nie powinno, a w czwartek to jutro, w piątek, sobotę powinno być naprawdę dobrze. W piątek 20 stopni i bardzo dużo słońca.
5: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czatowicz.
0: Pięć minut po godzinie siódmej. Ci, którzy wstali dzisiaj wcześnie rano, pomyśleli sobie pewnie, po co żeśmy to zrobili. A ci, którzy już zwalniają w kolejce przed Estakadą Pomorską, myślą sobie pewnie, że trzeba stać, oczywiście. Więcej o tym w pomocy drogowej Radia Super FM, czyli już za chwilę.

Maroon 5 w Super FM w środę rano, 11 minut po godzinie 7. Cześć, dzień dobry, witajcie, Sarsa, Daft Punk za chwilę, czyli to nie koniec muzyki, wręcz przeciwnie, dopiero się rozgrzewamy. Urząd Miasta zatrudnił wirtualnego asystenta przez 24 godziny na dobę. Podpowiada, jak załatwiać sprawy, bezpłatny czat AI w serwisie e-Urząd Szczecińskiego Magistratu. Tak, tak. To nowy pracownik Urzędu Miasta? Wirtualny asystent podpowie, jak przygotować dokumenty i formularze, ale także jakie są ewentualne opłaty i terminy dotyczące danej procedury? No to było raczej nieuniknione w 2026 roku, prawda? No aby skorzystać z pomocy, trzeba wejść na stronę internetową eurząd.szczecin.pl. No i tam jest ikona z dymkiem komentarza w prawym dolnym rogu. No i wówczas uruchamia się ten nasz wirtualny asystent. Tam nie trzeba żadnego numerka pobierać, wręcz przeciwnie, zawsze jesteśmy obsługiwani bez kolejki, priorytetowo, luksusowo. No to myślę, że każdy chciałby, żeby tak zawsze było, prawda?

0: Na program zaprasza sponsor WAKU, stacja kontroli pojazdów Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Dzwonią do nas słuchacze, którzy zatrzymują się na Moście Pionierów w drodze do Estakady Pomorskiej. Posłuchajmy tych relacji z tego miejsca, jadąc w stronę centrum Szczecina oczywiście.
3: Aż włos szlak jasny trafi, krew nagła zaleje.
2: Tak, no bo trzeba stać już od Mostu Pionierów oczywiście do Estakady Pomorskiej. Zwalniamy dzisiaj wyjątkowo szybciej niż wczoraj czy przedwczoraj. A więc tam też trzeba uzbroić się w cierpliwość i powoli od Mostu Pionierów w stronę centrum Szczecina. Ale na szczęście na przedwęzeł Kijewo dobrze wygląda. Szosa Stargardzka myślę, że też. Mimo tych prac drogowców, no bo tam zwężka do jednego pasa. No i może być nieprzyjemnie. Floriana Krygiera przejezdna w obie strony. Reda tutaj dobrze. Rondo Uniwersyteckie, Rondo Hakena. Gumieńce dodałbym do tej mapy korków jeszcze, czyli ku Słońcu Okulickiego, Wrocławska, Europejska. Jeżeli chodzi o północ Szczecina, dobrze jest przy węźle Głębokie, Zagadłowicza, Kupczyka, Miodowa bez utrudnień, a jeżeli chodzi o północ dalej, no to Królewskiego, Chopina, Wszystkich Świętych i Bogumińska. Na Wszystkich Świętych jest kolejka samochodów przed skrzyżowaniem z Arkońską i Niemierzyńską, no ale sami musicie przyznać, ci, którzy tam stoicie, że bywało dużo gorzej.
0: Program zaprasza sponsor WAKU, stacja kontroli pojazdów Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
2: 21 minut po godzinie 7.

0: To brzmi jak zaklęcie, prawda? Azizam i Ed Sheeran w Radiu Super FM. No jeżeli to ma być zaklęcie, które pomoże wstać, rozbudzić się w środę rano, to niech będzie. Wingardium Leviosa z Harry'ego Pottera, a obok Azizam od Eda Sheerana. 24 minuty po godzinie 7, a za 5 minut najważniejsze wiadomości na antenie Radia Super FM. Tam też będzie o czym mówić. Coraz więcej samochodów na ulicach Szczecina, coraz dłuższe kolejki, na przykład na Krasińskiego, w okolicach skrzyżowania z Chopina, na Wszystkich Świętych, czyli Niebuszewo się budzi oczywiście do życia. No trudno nie wspomnieć o estakadzie pomorskiej, tutaj już zwalniacie na moście Pionierów, na szczęście na węźle Kijewo, czy na ulicy Struga jest przejezdnie we wszystkich relacjach. O tym jeszcze będziemy mówić, słuchacie Szczecińskiego Radia Super FM.
1: Reklama. Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
2: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blue w sercu Szczecina.
1: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje, po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
2: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
1: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin.
3: Znudziły Ci się premiery w salonach? Masz wrażenie, że ciągle oglądasz to samo? W Lip Motor Gazette przygotowaliśmy premierę, o której długo nie zapomnisz. Dwa nowe modele Lip Motor są już w Szczecinie. Od 16 do 19 września w salonie grupy Gazette przy rondzie Hakena. Testujemy B03X oraz B05. Poznaj najnowsze nasze samochody w praktyce. Sprawdź niskie koszty ładowania, zasięg i precyzję prowadzenia. B03X to miejska zwinność i łatwe parkowanie. B05 to komfort i zaawansowane systemy bezpieczeństwa. W piątek, 18 września, zapraszamy na program na żywo w Radiu Super FM, prosto z naszego salonu. Dni otwarte Lip Motor Grupy Gazette, Szczecin Ustowo 57. Przyjdź i umów jazdę próbną.
4: Kaskada, ty i ja!
5: Od 15 lat tu wszystko gra!
4: Już w ten piątek i sobotę zacznij urodzinowe świętowanie z Kaskadą.
5: Graj w strefie rozrywki, a za zakupy odbieraj prezenty z wyjątkową grafiką.
4: Świętuj z nami w Galerii Kaskada.
6: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Praca się zmienia, technologie się zmieniają. A ty? Postaw na studia podyplomowe na Politechnice Morskiej w Szczecinie i zdobądź wiedzę, którą możesz wykorzystać od razu w pracy. Big data, sztuczna inteligencja, analiza danych i technologie cyfrowe. Morskie elektrownie wiatrowe, do tego nowoczesna energetyka, zarządzanie energią i projekty infrastrukturalne. Rozwijaj się z ekspertami i praktykami branży. Nie czekaj na przyszłość. Przygotuj się na nią na Politechnice Morskiej. Rekrutacja trwa do 30 września.
11: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
12: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
11: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
12: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
2: Andrzej Kutas, dzień dobry. Między innymi pediatra, nefrolog czy chirurg plastyczny, w sumie 20 osób, lekarzy i studentów medycyny, po raz kolejny jedzie do Afryki, aby nieść pomoc potrzebującym w jednej z najbiedniejszych prowincji Kenii, czyli Meru. Przez kilka lat wyjazdów misja Medycy dla Kenii stała się dla szczecińskiego środowiska wyjątkowa, mówi lekarz Maciej Ćmil.
3: Mówiąc szczerze, to było takie moje marzenie od dzieciństwa i jak obserwowałem tutaj naszą grupę, nasz team ze szpitala klinicznego ze Szczecina, no to stwierdziłem, że to już czas spełnić te marzenia.
4: Aleksandra Gawlikowska-Sroka. Chciałabym wspomóc tą akcję, którą podziwiam.
5: Elżbieta Petriczko koordynuje od lat misję. To bardzo zmienia też sposób postrzegania samego siebie, takiego powrotu do tego pierwotnego celu, dla którego ludzie idą studiować medycynę, po to, żeby właśnie pomagać.
2: Będą leczyć w Kenii przez 9 dni. Zawiozą także okulary zbierane w Szczecinie dla potrzebujących. Organizatorzy misji Medycy dla Kenii podkreślają, że ich wyjazd nie byłby możliwy bez ogromnego zaangażowania darczyńców i wszystkich wolontariuszy, którzy wspierali ich w przygotowaniach.
0: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
2: Ale żeby nie było tak miło, to dzisiaj w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 dyskusja o cenach paliwa. Humor od rana zepsuje wam Michał Kaczmarek, który zaprosił gości do studia. Dzień dobry, Michale.
6: No trochę zepsuje. Cześć, Andrzeju. Dzień dobry, bo nawet ostatnio czytałem artykuł o tym, że stacje paliw zaczynają się zastanawiać, co zrobić z pylonami, jeżeli ceny będą powyżej 10 zł za litr, co wcale nie jest takie wykluczone. Tak ostatnio dyskutowano na zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Paliw Płynnych. Jego przedstawiciel będzie tutaj razem z nami w studiu. Podobnie jak przedstawiciel Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych. Czyli czy ceny powyżej 10 zł za litr diesla są możliwe, czy nie? Na razie dobijają do dziewiątki, więc nie jest dobrze.
2: A ja to zostawię może bez komentarza. Dyskusja już po godzinie 8. Zapraszamy.
0: Wiadomości Super FM. Możesz komentować na naszym Facebooku.
2: No to zakończmy te wiadomości czymś przyjemniejszym. Ciekawostka, wyróżnienia dla piłkarzy Pogoni. Dwóch zawodników piłkarskiej Pogoni Szczecin znalazło się w najlepszej 11 ósmej kolejki Ekstraklasy. To pomocnik Patryk Dziczek i skrzydłowy Darko Czurlinow. Przypomnijmy, portowcy w ostatni weekend na własnym stadionie pokonali 2-0 Wieczystą Kraków. Dziczek w tym meczu zagrał pełne 90 minut, zanotował dwie asysty, Czurlinów również całe spotkanie i jedna bramka. Portowcy po zwycięstwie nad Wieczystą zajmują 7 miejsce w ligowej tabeli. Ich następne spotkanie to wyjazdowe starcie z 6 Piastem Gliwice. A co więcej dzieje się w sporcie, bo oczywiście się dzieje, o tym już teraz w Radiu Super FM.
1: Super FM. Sport.
7: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Na razie nie stracili nawet seta. Polscy siatkarze zapewnili sobie zwycięstwo w grupie B Mistrzostw Europy. Wczoraj pokonali w Sofii Ukrainę 3-0 w setach do 20, 13 i 22. Wyrównany bój Ukraińcy toczyli tylko w trzeciej partii, bo jak mówi trener Nikola Grbicz, nie udało się odrzucić rywali od siatki.
8: Jestem zadowolony, specjalnie z te pierwsze dwa seta. W trzecim zagrywka nie zrobiła to, co robiła pierwsze dwa seta i walczyliśmy.
7: Dziś na zakończenie fazy grupowej Polacy zagrają z Bułgarią mecz o 18:00. Górnik Zabrze umocnił się na prowadzeniu w piłkarskiej Ekstraklasie. W zaległym meczu lider pokonał w Kielcach Koronę 2-0, mówi trener Michał Gaszparik.
9: Obawiałem się tego meczu, bo trudny teren, super transfery zrobili, mają świetnych piłkarzy, bardzo dobrego trenera. Ciężki ten system, bo mają jakościowych piłkarzy i utrzymają się przy piłce, ale chłopacy dzisiaj naprawdę super taktycznie zagrali, bo ważna pierwsza bramka zdecydowała o tym wyniku, bo w tej drugiej połowie już ci chłopacy zagrali to, co potrzebowaliśmy.
7: Z 8 meczów Górnik wygrał 7 i ma 5 punktów przewagi nad Legią. W drugim zaległym meczu Raków Częstochowa przegrał z Zagłębiem Lubin 2-3 i wciąż jest ostatni w tabeli. Polonia Bytom jako ostatni awansowała do 1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski. W zaległym meczu drugiej rundy pierwszoligowa drużyna pokonała w Łodzi występujące dwie klasy niżej rezerwy Widzewa 2-1. Losowanie kolejnej fazy odbędzie się jutro o godzinie 14. Nairobi będzie za 3 lata pierwszym afrykańskim gospodarzem lekkoatletycznych mistrzostw świata. Tak zdecydowała Federacja World Athletics. Stolica Kenii rywalizowała o organizację z Londynem, Rzymem i Monachium. Niemcy zorganizują imprezę 2 lata później, w 2031 roku. A skoro już przy lekkiej atletyce jesteśmy, Anastazja Kuś została nominowana przez Federację European Athletics w plebiscycie na najlepszą zawodniczkę tego roku w kategorii schodząca gwiazda. 19-latka zdobyła złoty medal mistrzostw świata juniorów seniorów w Eugene, ustanawiając rekord Polski do lat 20 w biegu na 400 metrów.
1: Super FM. Pogoda.
10: 17, no może 18 stopni dzisiaj w Szczecinie i już teraz tyle mamy. Termometry na tym poziomie właśnie. 16 pokazują aktualnie, może 17. Kresek, opady deszczu. Padało w nocy, pada rano. Przelotne opady deszczu i bardziej intensywne również w ciągu dnia. Wiatr umiarkowany. Jutro ma być sucho. 17 i z przejaśnieniami. Jutro tak będzie wiać w porywach do 25 km na godzinę. Czyli bez przesady, to nie będzie nic złego. W piątek już 19, po południu nawet 20 stopni. Podobno, tak słyszałem takie plotki, że w sobotę ma być naprawdę ładnie, a w niedzielę to już tak, żeby zostać w domu.
0: Dzień dobry, tu Super FM. Zaprasza Bartek Czetowicz.
10: 7.35, Post Malone teraz, pomoc drogowa za chwilę, ale więcej niespodzianek muzycznych i nie tylko. Przed godziną 8 będziemy jeszcze mówić o Urzędzie Miasta w Szczecinie. Nie wiem, czy powinienem wstać, jak to mówię, moment, to wstanę w takim razie. O Urzędzie Miasta w Szczecinie. Będziemy mówić już za chwilę. Bądźcie z nami. Słuchacie szczecińskiego radia Super FM.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa. Ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: Walczą kierowcy, którzy wybrali się estakadą pomorską, którzy jadą mostem Pionierów w kierunku centrum Szczecina, no bo już na moście Pionierów zatrzymują się w długiej kolejce w związku z tymi pracami na estakadzie pomorskiej. Walczą, przepychają się, żeby dostać się do centrum Szczecina.
4: A my na tej wojnie ładnych parę lat
3: w okopach. Natomiast, moi drodzy, kiedy już miniecie estakadę pomorską, to dalej będzie dobrze. I trasa zamkowa, i most długi, tutaj utrudnień po prostu nie ma, czyli można sobie wybrać już do wyboru, do koloru. Jeżeli chodzi o Gumieńce, to tam też plus 5 minut, europejska, dworska, Okulickiego i ku słońcu, rzecz jasna. Długa kolejka na ulicy Zagadłowicza, dłuższa niż wczoraj, czy przedwczoraj, za wyjazdem z Pilchowa. Wyjedziecie z Pilchowa, 2, może 3 zakręty i już zwalniamy, żeby dojechać do skrzyżowania z Miodową i Kupczyka. Na Kupczyka na Miodowej jest dobrze, w ciągu Alei Wojska Polskiego także bez utrudnień, aż do skrzyżowania Wojska Polskiego z Wawrzyniaka. Tam też prace drogowców w tych okolicach, czyli Piotra Skargi, Wawrzyniaka, Wojska Polskiego, robi się gęsto o tej porze. Oczywiście Bezrzecze, Koralowa Modra, tutaj raczej standard o tej porze. Topolowa Łukasińskiego tak samo, czyli Mierzyn też budzi się do życia. I Szczecin, i Mierzyn, i Bezrzecze, i Szosę Stargardzką. Wszystkich pozdrawiamy. Dobrze, że jesteście z nami. Będzie więcej wskazówek dla kierowców już po godzinie 8.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa. Ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
3: Czego można sobie życzyć, kiedy stoi się długo w kolejce? Słodkiego, miłego poranka i życia oczywiście kombi w Radiu Super FM. Za 18 minut będzie godzina 8. Już wspominałem, że o Urzędzie Miasta będziemy mówić jeszcze przed godziną 8. Zróbcie głośniej, najlepsza muzyka, informacje ze Szczecina. To po prostu Radio Super FM. A teraz już kombi.

10, dokładnie 10 minut zostało do godziny 8. Cześć, dzień dobry, witajcie czołem. Przeglądamy najważniejsze informacje ze Szczecina i w internecie. Czytam o tym, że właśnie wdrażany jest nowy system rezerwacji wizyt w Urzędzie Miasta w Szczecinie i dlatego do 27 września mogą występować ograniczenia w dostępności terminów umawianych przez internet. No to ciekawe, bo wydawało mi się, że tam zawsze są problemy z rezerwacjami wizyt. Spore zmiany w urzędzie. Uwaga, ma być lepiej. Co więcej, w serwisie e-Urząd Szczecińskiego Magistratu pojawił się bezpłatny czat AI, czyli sztucznej inteligencji. Wirtualny asystent podpowie, jakie przygotować dokumenty i formularze, jakie są ewentualne opłaty i terminy dotyczące danej procedury. No to dzieje się, prawda? Szok, można powiedzieć. Czyli tak, sztuczna inteligencja, urzędomaty, online, internet. No a gdzie ten kontakt z drugim człowiekiem, ja się pytam, żeby nie zaniknął czasami? No przecież taka rejestracja samochodu, bez biegania po okienkach, bez źle wypełnionego wniosku, bez potrzeby powiedzenia komuś w kolejce: ja już tutaj stałem, tylko potrzebuję wejść na chwilę. No bez tego wszystkiego załatwienie sprawy to już nie to samo. Najlepsza muzyka w Super FM, oto dowód. Wilki, moi drodzy, wy bądźcie jak wilki, zdobywajcie środę i to tak zdecydowanie, z pazurem, urkę i wilki w Super FM za 8 minut, godzina 8. Nic nie

0: wilki w radiu Super FM, a już za chwilę wiadomości o godzinie 8.
1: Reklama.
2: Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
3: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blue w sercu Szczecina.
2: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
3: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
2: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin.
4: Kaskada, ty i ja!
5: Od 15 lat tu wszystko gra!
4: Już w ten piątek i sobotę zacznij urodzinowe świętowanie z Kaskadą.
5: Graj w strefie rozrywki, a za zakupy odbieraj prezenty z wyjątkową grafiką.
4: Świętuj z nami w Galerii Kaskada!

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Najlepszy. Najlepszy możliwy. Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Bońkowscy British Auto, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Szczecinie.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement

0: diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2 – nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Praca się zmienia, technologie się zmieniają. A ty? Postaw na studia podyplomowe na Politechnice Morskiej w Szczecinie i zdobądź wiedzę, którą możesz wykorzystać od razu w pracy. Big data, sztuczna inteligencja, analiza danych i technologie cyfrowe, morskie elektrownie wiatrowe, do tego nowoczesna energetyka, zarządzanie energią i projekty infrastrukturalne. Rozwijaj się z ekspertami i praktykami branży. Nie czekaj na przyszłość. Przygotuj się na nią na Politechnice Morskiej. Rekrutacja trwa do 30 września.
2: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
3: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
2: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
3: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Znudziły Ci się premiery w salonach? Masz wrażenie, że ciągle oglądasz to samo? W Lip Motor Gazette przygotowaliśmy premierę, o której długo nie zapomnisz. Dwa nowe modele Lip Motor są już w Szczecinie. Od 16 do 19 września w salonie grupy Gazette przy rondzie Hakena. Testujemy B03X oraz B05. Poznaj najnowsze nasze samochody w praktyce. Sprawdź niskie koszty ładowania, zasięg i precyzję prowadzenia. B03X to miejska zwinność i łatwe parkowanie. B05 to komfort i zaawansowane systemy bezpieczeństwa. W piątek, 18 września, zapraszamy na program na żywo w Radiu Super FM, prosto z naszego salonu. Dni otwarte Lip Motor Grupy Gazette, Szczecin Ustowo 57. Przyjdź i umów jazdę próbną.
8: I po reklamie.
9: Jest 8. Wiadomości Super FM.
10: Polskie myśliwce w akcji. Trwa rosyjski atak na Ukrainę. Premier apeluje do prezydenta w sprawie ustawy o podatku dla koncernów paliwowych. A potem lalka Bolesława Prusa we współczesnej odsłonie. Dziś debiut wyczekiwanego serialu.
8: Super FM. Wiadomości.
10: Miriam Lipińska. Polska poderwała dziś rano myśliwce w związku z kolejnym rosyjskim atakiem na Ukrainę. Jak podało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, uderzeń dokonują rosyjskie drony odrzutowe. W komunikacie dodano, że działania w polskiej przestrzeni powietrznej mają charakter prewencyjny i że chodzi o jej ochronę, zwłaszcza w rejonach graniczących z Ukrainą. Mieszkańcy powiatów na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu dostali alert RCB. Z kolei w nocy wojsko usunęło elementy drona znalezionego w poniedziałek na plaży w Rusinowie koło Jarosławca w Zachodniopomorskim. Wcześniej pirotechnicy zdetonowali te jego elementy, które mogły stanowić jakieś zagrożenie. A tuż po znalezieniu maszyny resort obrony informował, że jest to bezzałogowiec wojskowy z Rosji, najprawdopodobniej utracony podczas manewrów nad Bałtykiem i wszystko wskazuje na to, że to nowy model drona typu Gerbera. Nie ma się nad czym zastanawiać. Prezydencie podpisuj, apeluje do Karola Nawrockiego premier Donald Tusk. Chodzi o ustawę nakładającą podatek od nadzwyczajnych zysków na firmy paliwowe, a stawką jest powrót pakietu CPN.
11: Za chwilę będziemy mieli rzeczywiście rekordowe ceny. Ja gwarantuję, że jeśli prezydent wreszcie podpisze ustawę o nadzwyczajnych zyskach, to zrealizujemy kolejny wariant CPN, czyli obniżenia cen paliw.
10: Poprzednią ustawę prezydent odesłał do Trybunału Konstytucyjnego. Wczoraj rząd przyjął te same przepisy ponownie, dziś zajmie się nimi Sejm. Wpływy z nowego podatku mają sfinansować przywrócenie rządowego pakietu paliwowego. Ostatnio CPN wprowadzono na 2 tygodnie sierpnia. Wtedy obniżenie VAT-u na paliwo kosztowało budżet państwa 500 000 000 zł. Sezon infekcyjny można uznać za rozpoczęty. Warto więc się zaszczepić. Jak informuje resort zdrowia, są już dostępne 3 szczepionki na grypę. Bezpłatnie zaszczepią się dzieci, kobiety w ciąży i osoby 65+, czyli ci, którzy są najbardziej narażeni na powikłania. Mówi lekarka rodzinna Marzena Boguń-Hajkowska.
12: Najbardziej narażone są dzieci i osoby starsze. Osoby starsze najczęściej mają chorobę układu sercowo-naczyniowego, chorobę układu oddechowego, choroby nowotworowe, inne choroby przewlekłe, więc takie osoby przede wszystkim wszystkim powinny być szczepione przeciwko grypie.
10: Szczepionka nie oznacza, że na pewno nie zachorujemy, ale pozwala uniknąć groźnych powikłań. I na koniec zmieniamy temat. To jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji tego roku. Za godzinę na platformie Netflix zadebiutuje serial Lalka Pawła Maślony. Nie jest to klasyczna ekranizacja powieści Bolesława Prusa, a jej bardzo współczesna reinterpretacja. Ten projekt to dla mnie ogromne wyzwanie, przyznaje reżyser.
13: Czasami mam poczucie, że ekranizujemy Nowy Testament. Po prostu jest tak wielkie oburzenie, tak są silne reakcje po prostu na każdą wzmiankę o tych różnych zmianach, o tym jak odchodzimy od pierwowzoru Prusa, no ale biorę to na klatę.
10: W serialu Netflixa Stanisława Wokulskiego gra Tomasz Szuchart, a w rolę Izabeli Łęckiej wciela się Sandra Drzymalska. Z kolei za 2 tygodnie, tym razem do kin, wchodzi druga lalka w reżyserii Macieja Kowalskiego z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych.
1: Po 8:00 poranna rozmowa w Super FM. Zaprasza Michał Kaczmarek.
14: O paliwach będziemy dzisiaj rozmawiać. Tak jak zapowiedziałem, w studiu Dariusz Matulewicz, prezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych. Kłaniam się, dzień dobry panie prezesie.
15: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie rektorze.
14: Miał być z nami również pan Wojciech Teszner z Polskiej Izby Paliw Płynnych, aczkolwiek no, nie jest łatwo dojechać do studia, które znajduje się w centrum miasta i pana Tesznera zatrzymały zatory drogowe, więc panie prezesie, musimy dźwignąć we dwójkę. 9,19 rekord polski diesla, tyle obecnie na jednej ze stacji paliw krajowych możemy zobaczyć na pylonach. W Szczecinie jeszcze 9 nie widziałem, ale to chyba tylko kwestia czasu. Jak wy się na to zapatrujecie? Jakie są prognozy przewoźników drogowych?
15: Jako przewoźnicy z przerażeniem patrzymy na to, co się dzieje. Mniej może na pylony i na te rekordy, które się pojawiały na pylonach, bo to przewoźników mniej troszkę interesuje. Najbardziej interesują nas ceny hurtowe. I to jeszcze ceny hurtowe netto, więc tutaj one faktycznie biją rekordy. Dzisiaj już w hurt netto Orlenu dochodzi do 7,5 zł, więc dla przewoźników no to jest coś, czego nie są w stanie udźwignąć bez korekty cenowej. I wiem, że przewoźnicy po tych wcześniejszych falach podwyżek w miarę już są przygotowani na tego typu rzeczy. Natomiast tempo podwyżki tego paliwa no jest tak duże, że nie nadążają z tym, żeby codziennie, albo nawet i 2 razy dziennie czasami aktualizować swoje ceny. Jest to praktycznie technicznie niemożliwe.
14: Ale 2 razy dziennie aktualizować ceny, to znaczy, że w tym momencie przewoźnicy, jak już na przykład ofertują swoich klientów, to podchodzą do tego na zasadzie: drogi kliencie, to co mi powie hurtownik, to ja będę musiał powiedzieć tobie, czy jak to wygląda w takich tematach?
15: Pamiętajmy, że przewoźnicy mają umowy długoterminowe i one zawierają pewne klauzule paliwowe. Te klauzule nie są oczywiście rozliczane codziennie. A patrząc na ceny Orlenu, tak powinno to wyglądać. Więc one są rozliczane w różnych okresach. Jedne są w jednych przypadkach tygodniowo, w innych przypadkach dwutygodniowo, miesięcznie. Miesięcznie to w tej chwili chyba najdłuższe, jakie słyszałem, bo jakby dłuższe okresy nie mają tutaj w ogóle racji już bytu. No najczęściej są to okresy tygodniowe i dwutygodniowe.
14: Rozmawialiśmy, panie prezesie, dość dużo wiosną na temat cen paliw, kiedy ten konflikt na Bliskim Wschodzie tak naprawdę przeżywał ten swój pierwszy etap. Rozmawialiśmy na początku września też o tym, że to wejście w jesień jest trudniejsze zarówno po likwidacji pakietu CPN, jak i ogólnie dla was, jako dla przewoźników drogowych. Dzisiaj mamy już przekroczoną połowę września. Czy ta sytuacja jest rzeczywiście realnie z tygodnia na tydzień coraz trudniejsza? Czy przedsiębiorcy już muszą być trochę impregnowani na to, co nawet pan teraz przegląda na telefonie, oglądając ceny orlenowskie?
15: Czy jeśli chodzi o przewoźników to tutaj i sytuację w transporcie, no to pamiętajmy, że mamy jesień. Rozpoczęła nam się już ta transportowa jesień, chociaż w kalendarzu chyba jeszcze nie do końca, ale ona już się w transporcie rozpoczęła i ten szczyt jesienny się pojawił, więc tutaj jakby przewoźnicy mają łatwiejsze zadanie, jeśli chodzi o korekty cenowe i podnoszenie tych cen, bo tych ładunków jest troszkę więcej. Popyt na transport jest większy niż na wiosnę, więc to łatwiej jest nam korygować ceny. Natomiast pamiętajmy, na co to wpłynie. To wpłynie głównie na inflację. Tutaj ceny paliwa wpływają na ceny transportu. Jeżeli się państwo rozejrzycie, słuchacze nasi, jeśli państwo się rozejrzycie dookoła siebie, to nie ma rzeczy, która nie została przewieziona przez samochód ciężarowy, tam gdzie stoicie. I mogę to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością. Więc każdą rzecz, którą widzicie, ktoś kiedyś przywiózł albo musi przywieźć, no to niestety kosztuje i kosztuje nas coraz więcej. W tej chwili Wcześniej mówiliśmy, że ceny paliwa w kosztach transportu to jest około 20-25, czasami do 30% dochodziły. No w tej chwili już możemy powiedzieć, że przekroczyły 30% w niektórych gałęziach transportu. Przy wykorzystaniu jakichś specjalistycznych sprzętów tutaj już mamy nawet koszty rzędu 40%.
14: To panie prezesie, zakładając hipotetycznie, że ten scenariusz pesymistyczny będzie się przedłużać, czyli ta dziewiątka na pylonach pojawi się regularnie, a w hurtach to już nie będzie 7,50, a nie wiem, 7,70 czy nawet jeszcze więcej, to co to faktycznie będzie oznaczało dla transportu, spedycji, logistyki, przewoźników drogowych, bo no, wyobrażam sobie, że no, nieskończoność tych korekt wprowadzać nie można.
15: No to będzie wymagało od przewoźników no niestety podjęcia rozmów i zmian cen na usługi transportowe z klientami. W przypadku klientów mniejszych no jest to troszkę łatwiejsze. W przypadku klientów dużych, korporacyjnych, tutaj ta bezwładność jest olbrzymia i jest to trudne do przeprowadzenia. Natomiast no do zrobienia, innego wyjścia nie mamy. Tu apeluję też do wszystkich przewoźników, żeby sprawdzali dokładnie, jak to wygląda, jak wygląda ich struktura kosztów i korygowali swoje oferty, jeśli chodzi o ceny. I tutaj nie ma co już się w tej chwili obawiać, że coś będzie nie tak. Przy aktualnej sytuacji rynkowej jest to możliwe.
14: Ale spodziewa się pan, że rzeczywiście ta dziewiątka pęknie, albo nawet, już mówiłem to w zapowiedzi, że pojawiają się takie dyskusje problemowe pod tytułem, czy jak na pylonie umieścić kwotę powyżej 10 zł. I to możemy oczywiście trochę się z tego śmiać, ale to już nie jest jakieś takie science fiction, tylko naprawdę o tym się dyskutuje.
15: Są na świecie i w Europie są znane takie rozwiązania, tu już można zrobić cenę za 100 litrów, no i będziemy mieli wtedy jedynkę tak z przodu, czy tam. Także to technicznie jest do wykonania, więc jakby mamy to, to jest do zrobienia. Natomiast pytanie, czy pęknie, no nie wiem, to nie do nas pytanie. My byśmy woleli, żeby ta cena była w miarę stała, ona nie musi być super niska, byle była stała, byle nie było tak dużych wahań, jak mamy w tej chwili.
14: W tym momencie dużo się mówi o tym i nawet w tym serwisie informacyjnym, który poprzedził naszą rozmowę, że rząd będzie musiał analizować powrót programu ceny paliw niżej, że trochę nawet w poniedziałkowej rozmowie tutaj z posłem Rzepą rozmawialiśmy o tym, kto jest bardziej winny temu, że te ceny są takie wysokie, czy prezydent Trump, czy prezydent Nawrocki. Pana w te dyskusje polityczne nie będę wciągać, ale jednocześnie zastanawiam się, czy wy jako przewoźnicy drogowi w ogóle zwracacie uwagę na to, że jakiś program osłonowy, taki powiedzmy bardziej skierowany do osób fizycznych jest wprowadzany? Czy to tak naprawdę dla działalności gospodarczych nie ma większego znaczenia?
15: Dla przewoźników nie ma to praktycznie żadnego znaczenia, jeśli chodzi o wyniki finansowe. Możemy dyskutować jedynie o tym, jak wyglądają przepływy, w takim przypadku przepływy finansowe, natomiast dla wyników nie ma to żadnego znaczenia i przewoźnicy, wielokrotnie to już powtarzałem, nie dostali żadnego wsparcia, jeśli chodzi o te ceny, o te wahania, tak duże wahania cen paliw na rynku. Nie dostaliśmy żadnej pomocy ze strony rządu.
14: Czy rozumiem, że CPN was nie cytuje? Pytanie, czy są jakiekolwiek inne działania osłonowe, którymi jesteście zainteresowani? Mówię o tych działaniach, które, nie wiem, były być może wprowadzane albo proponowane, ale też o tych, o których no, coraz częściej się postuluje, bo wiem, że wy również chyba jako stowarzyszenie nawet wczoraj mieliście wystosować pismo do rządzących.
15: Tak, to pismo już wczoraj wysłaliśmy do ministra infrastruktury, do wiadomości również innych ministerstw, które są powiązane z tym problemem. Natomiast jeśli chodzi o CPN i to, co widzimy, to tutaj niepokoi nas taka akcja, bo ona jakby stabilizuje sytuację pod tym względem, że osoby, które kupują paliwo na swój użytek prywatny, nie widzą faktycznego wzrostu do momentu, dopóki ta akcja trwa. A przewoźnicy widzą go natychmiast, więc to jest takie troszeczkę legitymizowanie i ułatwianie podnoszenia cen. Jeśli chodzi o inne rozwiązania, to my postulujemy, żeby rząd wprowadził rodzaj dopłat do paliwa profesjonalnego dla profesjonalistów, którzy wykorzystują sprzęt do świadczenia usług transportowych, tych usług, które są tak niezbędne dla każdego z państwa. I tutaj również na tą chwilę nie otrzymaliśmy ani odpowiedzi, ani wsparcia, jeśli o to chodzi. Rozmawialiśmy też o innych rodzajach wsparcia, no to chociażby to paliwo profesjonalne, podobnie jak jest to w tej chwili, czy przygotowywane są rozwiązania dla rolnictwa. Uważamy, że tutaj powinno być analogiczne rozwiązanie, wsparcie dla przewoźników w związku z tymi drastycznymi cenami, bo te ceny nie będą trwały w nieskończoność, one muszą się, będą skorygowane na pewno.
14: Oj, rozmawialiśmy o tym wiosną, że już niedługo będzie trochę łatwiej i tutaj
15: no
14: chyba...
15: i było.
14: Dwa miesiące, 8 tygodni, 9 tygodni względnego spokoju i ta sytuacja jesienią wróciła ze zdwojoną siłą, to panie prezesie, ostatni wątek to jak wysokich dopłat byście oczekiwali, jaka sytuacja albo jaka rekompensata satysfakcjonuje przewoźników, żeby powiedzmy ten taki trudny galop zakończyć?
15: No, na tą chwilę myślę, że cena, tak jak to analizujemy, że cena paliwa w okolicach 6 zł jest tą, na którą przewoźnicy są przygotowani i która nie będzie burzyła kalkulacji, nie będzie burzyła możliwości świadczenia usług na poziomie, który przynosi zyski dla transportu.
14: Ale to jest duża zmiana, bo jeżeli pan mówił, że hurtowo 7,50 albo nawet więcej, to do 6 zł, to 1,50 zł za litr paliwa, kiedy wiemy dobrze, że samochody ciężarowe nie tankują tyle, co samochody osobowe, to byłaby rekompensata, która trochę by budżet pociągnęła po kieszeni.
15: Generalnie to i tak ciągnie i tak. No, tutaj mamy dosyć spore jakby ilości firm, które się zamykają. Pamiętajcie Państwo, że tylko w tym roku liczba firm, które się zamknęły, już jest liczona w tysiącach firm transportowych. Widać to wyraźnie po statystykach Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, gdzie tam dokładnie jest pokazane, ile licencji transportowych, ile wypisów na pojazdy się zniknęło i firmy się wypisują z tej branży, nie chcą ludzie ryzykować. Jest to ryzyko olbrzymie, które w innych branżach się nie pojawia.
14: Panie prezesie, dziękuję pięknie. Dariusz Matulewicz, prezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych, był z nami na żywo w środę w Radiu Super FM. Raczej bez pozytywnych prognoz związanych z cen paliw. Dziękuję bardzo, panie prezesie.
15: Dziękuję bardzo.
16: Super FM. Pogoda.
17: Jeny, to jakaś kumulacja negatywnych prognoz, bo nie będzie pozytywnych prognoz też, jeżeli chodzi o pogodę. To znaczy, chyba że lubicie opady deszczu, wtedy będziecie zachwyceni. Dzisiaj będzie padać jeszcze, padało w nocy i te opady jeszcze się pojawią około godziny 10, 11, 12 w Szczecinie, teraz 16 stopni, 17, 18 w ciągu dnia. Natomiast jutro już słonecznie, dużo słońca, 17 i 18 pokażą termometry. W naszym mieście jutro padać nie będzie.
18: Dzień dobry. Tu Super FM. Zapraszam Bartek Czetowicz.
17: 16 minut po godzinie 8. Kylie Minogue. Pomoc drogowa, informacje dla kierowców. Zebraliśmy te najważniejsze i przedstawimy wam już za 3 minuty.

0: spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Kolejki w drodze do centrum Szczecina. Wydaje się, że z minuty na minutę jest coraz lepiej. No i wydaje się, że te kręte drogi doprowadzą was do celu. Albo jak to mawiał były już trener Pogoni Szczecin.
3: W życiu często też tak jest, że te kręte drogi prowadzą do ładnych miejsc. I ja głęboko wierzę, że ta kręta nasza droga nas zaprowadzi w piękne miejsce.
2: Tego też życzymy wszystkim kierowcom o poranku w Radiu Super FM, żeby kręte drogi prowadziły do pięknych miejsc. Gdzie te kręte drogi? Na przykład Zagadłowicza, węzeł Głębokie. Ja wiem, że tam jest w miarę prosto, ale kręte metaforycznie. No bo kolejki przed skrzyżowaniem z Miodową i Kupczyka. Gumieńce, czyli ku Słońcu, Okulickiego, Wrocławska. Tutaj gęsto od samochodów można powiedzieć, że lusterko w lusterko dojeżdżacie do tych skrzyżowań. No i czekacie na przejazd. Coraz mniejsza liczba samochodów w drodze do Estakady Pomorskiej, bo mieliśmy kolejki od Mostu Pionierów, a teraz już tak skraca nam się z minuty na minutę ta kolejka. Myślę, że jest coraz lepiej, za chwilę już powinno być całkowicie dobrze. Węzeł Kijewo, okolice, szosa Stargardzka, droga krajowa numer 10. Tam oczywiście prace drogowców, zwężka do jednego, dwóch pasów. Tam trzeba jechać powoli, natomiast utrudnienie nie ma, jest przejezdnie. 21 minut po godzinie 8.
0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
4: To jest nowa piosenka. Nowość.
5: Nowość.

0: To Kuba i Kuba w Radiu Super FM, 25 minut po godzinie 8, mamy środę. Mam nadzieję, że ta dobra muzyka rozgoni chmury, te opadowe również. Jakie plany? Wiadomości w Radiu Super FM o godzinie 8.30, informacje sportowe, prognoza pogody też będzie.
1: Reklama. Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
2: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blu w sercu Szczecina.
1: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje, po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
2: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
1: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blu. Blue Hotel Szczecin.
3: Kaskada, ty i ja!
4: Od 15 lat tu wszystko gra!
3: Już w ten piątek i sobotę zacznij urodzinowe świętowanie z Kaskadą.
4: Graj w strefie rozrywki, a za zakupy odbieraj prezenty z wyjątkową grafiką.
3: Świętuj z nami w Galerii Kaskada!
5: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach, na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
6: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
7: Biznes to relacje, a najlepsze rodzą się przy wspólnym stole. Restauracja Hotel Jachtowa w Szczecinie zaprasza do organizacji firmowych spotkań integracyjnych, szkoleń, konferencji, wigilii firmowych, biznesowych rautów w niepowtarzalnym klimacie z widokiem na Odrę. Smak, elegancja i profesjonalizm. Wszystko w jednym miejscu. Restauracja i Hotel Jachtowa, ulica Lipowa 5. Wyjątkowa przestrzeń na wyjątkowe chwile dla biznesu.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
11: Dobra, zdradź sekret.
10: Jaki sekret?
11: No, ten twój patent na zakupy.
10: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
11: Tylko w Modivo?
10: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
11: I co z tym cashbackiem?
10: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
11: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
12: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
13: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
14: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
15: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
14: Twoja definicja dobrego snu.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
2: Przed mikrofonem Andrzej Kutys. Mieszkańcy apelują w sprawie Drudzkiego-Lubeckiego. Nie mamy ani jednego dnia odpoczynku od nieustannego hałasu, piszą mieszkańcy Drudzkiego-Lubeckiego w petycji skierowanej do Urzędu Miasta. Podkreślają, że ruch ciężarówek powoduje drgania w domach i nadmierny hałas. Problem opisywali w rozmowie z portalem szczecinie.pl.
3: Mieszkam 14 lat. Te 3-4 ostatnie lata to jest po prostu nagminne narastanie. Jest tego coraz więcej. Tirów jest bardzo dużo.
4: Prędkość ta, powiew powietrza mało mnie nie zdmuchnął z chodnika. Trzeba zejść, bo jest po prostu niebezpiecznie.
5: To nie może tak być, że jest taki nieustanny hałas, który po prostu przeszkadza.
2: W piśmie mieszkańcy wnioskują o przeprowadzenie pomiarów hałasu i rozważenie wyłączenia Drudzkiego-Lubeckiego z ruchu dla samochodów ciężarowych. Jak do petycji, pod którą podpisało się na razie niecałe 150 osób, odniesie się Urząd Miasta. Do tego tematu będziemy wracać.
0: Więcej na stronie super.fm.
2: Na sytuację patrzą z przerażeniem. Tempo podwyżek jest tak duże, że nawet firmy, które korygowały swoje prognozy, nie są w stanie zrekompensować strat. Tak mówił w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 Dariusz Motulewicz z Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych, komentując sytuację na stacjach benzynowych. Sytuację firm poprawia jesienny wzrost zapotrzebowania na przewozy, ale efekt niestety zobaczymy w sklepach, zwraca uwagę Motulewicz. Do tego wątku, a także do sprawy postulowanej pomocy rządu dla branży wrócimy w wiadomościach za godzinę, a całej rozmowy posłuchacie wkrótce jeszcze raz w podcastach na naszej stronie.
0: To są wiadomości w Radiu Super FM.
2: Jeden Polak w drugiej rundzie szczecińskiego turnieju tenisowego, tylko Filip Pieczonka awansował do drugiej rundy turnieju singlistów podczas trwającego turnieju tenisowego Invest in Szczecin Open 2026. Polak w trzech setach pokonał Portugalczyka Tiago Pereirę. Podkreślał, że pomogli mu w tym kibice.
6: Uwielbiam grać w Polsce, uwielbiam grać w Szczecinie, to też bardzo uwielbiam to miejsce. Także no, jak w pewnym momencie sobie mówiłem, że zaraz mogę nie dać rady fizycznie, to patrzyłem na te wszystkie twarze, które mi kibicowały i ciągnęły mnie do przodu.
2: Wczoraj grał również inny Polak, Daniel Michalski, ale on już pożegnał się ze szczecińskim turniejem. A co jeszcze dzieje się w sporcie? O tym już teraz w Radiu Super FM.
1: Super FM. Sport.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. 4 mecze, 4 zwycięstwa, wszystkie do zera. Polscy siatkarze przez fazę grupową Mistrzostw Europy idą jak burza. Wczoraj bez większych problemów pokonali Ukrainę, która miała na koncie komplety zwycięstw. Są jeszcze rzeczy do poprawy, uważa nasz rozgrywający Marcin Komenda.
8: Trzeci set na pewno dał nam też materiał do analizy, pokazał, że musimy cały czas trzymać koncentrację i że proste błędy mogą dać tlen przeciwnikowi. I całe szczęście, że wygraliśmy tego sezonu, bo nie wiadomo, jakby się ten mecz potoczył.
7: Dziś na zakończenie fazy grupowej Polska zagra o 18:00 z Bułgarią. Niezależnie od wyniku, nasz zespół pozostanie na pierwszym miejscu. Jagiellonia Białystok jako pierwszy polski zespół zadebiutuje dziś wieczorem w fazie ligowej piłkarskiej Ligi Europy. Na początek starcie w Pireusie z Olympiakosem. Grecki klub przeżywa spore zawirowania. Nowy szkoleniowiec Imanol Alguacil pracuje z drużyną od 6 dni, a ligowe spotkanie przegrał. Pytanie o polski zespół, piłkarze z Pireusu odpowiadają raczej dyplomatycznie, mówi pomocnik Santiago Ese.
9: Co do Jagiellonii, myślę, że to dobra drużyna, bo nie ma w Lidze Europy drużyn, które znalazły się tu przypadkiem. W tych rozgrywkach wszystkie drużyny będą dla nas trudne. Najważniejsze jest, żebyśmy byli przygotowani i przekonani, że jako drużyna i jako zespół będziemy mogli wygrać i zacząć Ligę Europy w odpowiedni sposób.
7: Początek meczu o 21:00. Lech Poznań, grę w Lidze Europy zacznie jutro od starcia w Londynie z Crystal Palace. W Ekstraklasie obaj pucharowicze muszą gonić Górnika Zabrze, a ten ucieka. Wczoraj w zaległym meczu wygrał w Kielcach z Koroną 2-0. Było to 7. zwycięstwo Górnika w 8. meczu. Ostatni w tabeli jest wciąż Raków Częstochowa, który przegrał z Zagłębiem Lubin 2-3. W środku tygodnia gra też La Liga. Real Madryt z kłopotami ograł na wyjeździe Elche 3-2. 3 punkty królewskim zapewnił już w doliczonym czasie rezerwowy napastnik Carlos Espi. Prowadząca w tabeli Barcelona dziś wieczorem zagra z Racingiem Santander. I jeszcze pożegnanie Leo Messiego. Argentyńczyk po mundialu poinformował, że kończy przygodę z reprezentacją. Czeka go jeszcze jednak mecz pożegnalny. 6 października wicemistrzowie świata zmierzą się towarzysko w Buenos Aires z Beninem.
1: Super FM. Pogoda.
10: Dzisiaj pada deszcz, moi drodzy. Dzisiaj dzień pod znakiem opadów deszczu. Deszcz i jego krople.
11: Taki mokry, że już bardziej mokry być nie może.
10: Po raz Parasolki, parasole przydadzą się zdecydowanie, płaszcze przeciwdeszczowe, foliaki i inne sztormiaki, to się mówi, prawda? Takie też się przydadzą. Dzisiaj mokro i deszczowo, ale z pewnością natura podziękuje za to, bo tutaj oczywiście woda się przyda. Maksymalnie 18 stopni, teraz termometry pokazują 17, jutro już padać nie będzie, jutro będzie bardzo słonecznie.
0: Dzień dobry, tu Super FM. Zaprasza Bartek Czatowicz.
10: 8.35, mamy bardzo ambitne plany do godziny 9 w Radiu Super FM, bo już za chwilę informacje dla kierowców, te najważniejsze z dróg i ulic Szczecina, a następnie jeszcze przed godziną 9 na kilka chwil wpadną do nas Dawid Latuszek i Sergiusz Brasławski, czyli twórcy szczecińskiego filmu Okres Przejściowy, i oni nam powiedzą o tym, czy już pracę nad filmem ukończyli, no i gdzie będzie można film zobaczyć. Oczywiście. Alex Warren i Fever Dream już teraz w Super FM.

0: spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Coraz lepiej, z minuty na minutę na ulicach Szczecina, krótsze kolejki na Estakadzie Pomorskiej, a więc Gdańska. Tutaj delikatny oddech dla kierowców, podobnie na Zagadłowicza, węzeł Głębokie. Oczywiście cały czas stoicie na Kusłońcu, na Europejskiej, Wrocławska, Okulickiego, Dworska, także z problemami, czyli popularne szczecińskie Gumieńce oczywiście. Aleja Wojska Polskiego, skrzyżowanie z ulicą Wawrzyniaka, częściowo prace drogowców generują utrudnienia. Północ Szczecina, Bogumińska, Chorza, ale także Wilcza, z Czanieckiej. Tutaj jest przejezdnie w obie strony.
0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
2: Z głośnika Foster the People słuchacie szczecińskiego radia Super FM i Szczecińskie Sprawy. O filmie Okres Przejściowy, szczecińskim filmie, będziemy rozmawiać kilka chwil z jego twórcami. Sergiusz Brasławski, Dawid Latuszek w studiu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Jak się czujecie? Jak mija wam poranek?
3: Emocjonująco.
2: Trudne pytania od samego rana. Moi drodzy, za chwilę z chłopakami będziemy mówić o tym filmie. O czym film? Gdzie będzie można go zobaczyć? Słuchamy muzyki i czekamy.

0: To piękna piosenka Coldplay, Viva la Vida. Za 13 minut będzie godzina 9. Razem ze mną w studiu Sergiusz Brasławski, Dawid Latuszek, czyli twórcy filmu Okres Przejściowy. Panowie, jeszcze raz dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: To film finansowany ze stypendium twórczego miasta Szczecin. No to ja muszę zapytać, dopytać. Mamy kilka chwil, żeby o tym filmie porozmawiać. O czym jest ten film?
1: Jeśli miałbym tak zacząć, to film jest o latach 90. Tylko że nie o tych klasycznych latach 90., z którym jest kojarzony Szczecin, generalnie Polska i kraje po odbudowie, po upadku Związku Radzieckiego, tylko jest to film o zwykłych ludziach. Bo zazwyczaj się skupiamy na tym bandytyzmie, ale warto też opowiedzieć historię tych zwykłych, normalnych jednostek, które wbrew pozorom no, próbowały tam wtedy przetrwać, ale też i w tym filmie badamy temat izolacji, badamy kwestie tego, że niektórzy ludzie nie załapali się na ten przysłowiowy pociąg przemian i zostali gdzieś w tyle.
0: Okej, czyli to jest film o zwykłych ludziach, czyli rozumiem, że będziecie pokazywać zwykłych ludzi, jakąś historię. Wiem, że nie chcecie spoilerować za bardzo, no ale coś chciałbym, żebyście powiedzieli. Jacy to zwykli ludzie? Jaki jest motyw przewodni? Jaka jest historia?
1: Motywem przewodnim na pewno jest jesienny Szczecin. To jest taki nostalgiczny jesienny Szczecin, którego można, może nie widać aż tak bardzo, ale widać go w tych mieszkaniach. W tych mieszkaniach, w których to się wszystko dzieje. I kuchnie, to jest bardzo ważne, bo wszystko się dzieje na naszych kuchniach, gdzie ludzie ze sobą rozmawiają, ustalają ważne rzeczy i tak samo nasi bohaterowie.
0: No tak, nie ma domówki bez rozmowy w kuchni, prawda?
1: To prawda. Dokładnie tak. No i właśnie to jest trochę o tym film, że nie za dużo się w tych ich życiach dzieje. Ale też o to chodzi, bo w życiach zwykłych ludzi wtedy nie było aż tak wielkiego ruchu. Więc my ten brak ruchu trochę pokazujemy.
0: Okej, okay,
1: czyli taki zastój nawet.
0: Brak ruchu przez dynamizm w filmie. Dawid, to gdzie będzie można ten film obejrzeć, zobaczyć?
3: Premierę filmu planujemy na grudzień tego roku, więc całkiem szybko. Czeka nas multum pracy w montażu i udźwiękowianiu tej produkcji, także trzymaj proszę za nas kciuki. Nie zdradzamy jeszcze gdzie, ale wszystkiego się Państwo na pewno dowiedzą.
0: Ale w Szczecinie. W Szczecinie.
3: Tak, oczywiście, że tak.
0: W Szczecinie będzie można zobaczyć, będzie można obejrzeć. No to też chyba emocje, prawda, związane z tym, rozumiem, że taką pierwszą emisją filmu.
3: Prawda, no to trochę takie nasze kolejne dziecko, więc trzeba o nie zadbać, dopieścić je i pokazać je jak najszerszemu gronu.
0: Okej, okay, no a jeżeli chodzi o plany, jeszcze dopytam 2-3 zdania, no bo taka pierwsza emisja w Szczecinie, a potem co? Będziecie jeździć z tym filmem po Polsce i go prezentować?
3: Festiwale po całej Polsce, także czeka nas kolejny rok bardzo intensywny.
0: Dobrze, okres przejściowy, gdzie szczegóły powiedzcie? Gdzie szukać informacji na ten temat? Gdzie odpalicie bombę i opublikujecie, gdzie można obejrzeć film? Facebook?
1: Facebook, YouTube, na pewno na mojej stronie prywatnej Sergiusz Brasławski, ale także wkrótce pojawi się strona filmu Okres Przejściowy, gdzie będzie można znaleźć wszystkie szczegóły.
0: Okej, okay, moi drodzy, Okres Przejściowy. Warto zapamiętać tytuł Kinomaniacy, film przygotowywany we współpracy czy przy pomocy stypendium twórczego miasta Szczecin. Sergiusz Brasławski, Dawid Latuszek byli gośćmi studia Radia Super FM. Bardzo wam dziękuję.
3: Dziękujemy.
0: No, mam nadzieję, że chłopacy przynieśli taką atmosferę, że deszcz przestanie padać.

0: Mam nadzieję, że słońce przyniesie na antenę radia Super FM Jarek Fengler, bo za oknem opady deszczu. Jarek, cześć, dzień dobry.
1: Prawdziwa jesień za oknami. W muzyce postaramy się trochę więcej słońca wyczarować. Ja już zacząłem przeglądać te nasze radiowe słoneczne

0: wysokiej pozycji.
1: No, o tym rozmawialiśmy też w porannej audycji Radia Super FM, no bo przecież sztuczna inteligencja będzie odpowiadać na pytania w Urzędzie Miasta w Szczecinie. Naprawdę, będzie tak. AI, specjalne narzędzie AI będzie odpowiadać na różne wątpliwości.
0: To ja już wolę z panią Marysią z,
1: no właśnie,
0: z okienka.
1: A gdzie jest to podchodzenie w kolejce? Pan tu stoi, pan jest ostatni.
0: Ale ja już do tego jestem przyzwyczajony.
1: Ja tak, tylko nie... na chwilę, ja tylko na chwilę.
0: Tak, tak, absolutnie. Jeżeli chodzi o mnie, to ja obiecuję, że na pewno będę przychodził.
1: Tak, ja też będę przychodzić. Moi drodzy, 5 minut zostało do godziny 9:00. To był program Dzień Dobry, tu Super FM. Bartek Czotowicz, do usłyszenia.
2: Reklama. Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
3: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
4: Kaskada, ty i ja!
5: Od 15 lat tu wszystko gra!
4: Już w ten piątek i sobotę zacznij urodzinowe świętowanie z Kaskadą.
5: Graj w strefie rozrywki, a za zakupy odbieraj prezenty z wyjątkową grafiką.
4: Świętuj z nami w Galerii Kaskada!
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
12: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
13: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
14: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
13: Twoja definicja dobrego snu. To twój

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Jak tak? To Allegro.
3: Znudziły ci się premiery w salonach? Masz wrażenie, że ciągle oglądasz to samo?

0: Gazet. Przygotowaliśmy premierę, o której długo nie zapomnisz. Dwa nowe modele Leapmotor są już w Szczecinie. Od 16 do 19 września w salonie grupy Gazet przy rondzie Hakena. Testujemy B03X oraz B05. Poznaj najnowsze nasze samochody w praktyce. Sprawdź niskie koszty ładowania, zasięg i precyzję prowadzenia. B03X to miejska zwinność i łatwe parkowanie. B05 to komfort i zaawansowane systemy bezpieczeństwa. W piątek, 18 września, zapraszamy na program na żywo w Radiu Super FM, prosto z naszego salonu. Dni otwarte Leapmotor Grupy Gazet, Szczecin Ustowo 57. Przyjdź i umów jazdę próbną.
1: I po reklamie.
2: Jest 9. Wiadomości Super FM.
3: Polskie myśliwce wróciły do baz. Zakończył się rosyjski atak na Ukrainę. Bardzo duże kolejowe utrudnienia w Katowicach przez awarię. Wiadomo już, ile wyniesie w przyszłym roku pensja minimalna.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Miriam Lipińska. Zakończyła się wojskowa prewencyjna operacja w polskiej przestrzeni powietrznej w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych podało, że poderwane dziś rano myśliwce wróciły już do baz. Odwołano już także alert RCB dla części Lubelszczyzny i Podkarpacia. Poważne problemy w kursowaniu pociągów w Katowicach. Powodem jest awaria urządzeń sterowania ruchem. Grzegorz Kozieł.
4: Od godziny 3 w nocy problemy występują na odcinku od Chorzowa-Batorego po Katowice-Ligotę, Mysłowice i Będzin. Przewoźnicy kolejowi wprowadzili wzajemne honorowanie biletów. Bilety kolei śląskich są również honorowane w komunikacji ZTM na całym obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, informuje Bartłomiej Wnuk, rzecznik kolei śląskich.
5: W związku z rozległym obszarem awarii, opóźnienia i odwołania pociągów są możliwe na terenie całego województwa śląskiego. Pasażerów planujących podróż prosimy o sprawdzenie aktualnych informacji o utrudnieniach na stronie www.kolejeslaskie.pl.
4: Awaria jest poważna, a jej skutki mogą być odczuwalne przez cały dzień. Składy kolei śląskich mają już w sumie około 1000 minut opóźnień.
3: Być może jeszcze jesienią wejdzie w życie nowe, surowsze prawo dla kierowców, którzy łamią przepisy na przejazdach kolejowych. Rząd przyjął projekt nowelizacji kodeksu drogowego. Musieliśmy zadziałać radykalnie, mówi premier Donald Tusk.
6: Niektóre z tych sytuacji będą traktowane nawet jako przestępstwo. 3 miesiące utraty prawa jazdy w każdym takim przypadku, kiedy czerwone światło czy szlaban zostaną zlekceważone przez kierowców. Nie możemy ryzykować ludzkim życiem.
3: Resort infrastruktury zapowiada też więcej kamer na przejazdach kolejowych. Ministerstwo Rolnictwa chce ulżyć rolnikom w związku z drogimi paliwami. Jak zapowiedział minister Stefan Krajewski, resort przygotowuje dopłaty do paliwa dla rolników. Wsparcie ma wynieść 52 grosze na litr paliwa. Korupcyjna afera na Ukrainie z przekazanymi Kijowowi wagonami warszawskiego metra w tle. Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy i Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna wykryły grupę przestępczą, która przywłaszczyła sobie ponad 137 milionów hrywien należących do przedsiębiorstwa Kijowskie Metro. Do przekrętu doszło przy organizacji transportu 60 wagonów podziemnej kolejki podarowanych przez warszawskie metro. Koszt ich przewozu miała pokryć strona ukraińska. Przetarg wygrała firma, która zaoferowała transport po znacznie zawyżonej cenie za 190 milionów hrywien. Według śledczych, gdy tylko firma dostała płatność, środki natychmiast przelano na rachunki innej kontrolowanej spółki za granicą. A potem również za granicą znaleziono firmę, która zgodziła się przewieźć wagony za znacznie mniejsze pieniądze. Różnica, czyli ponad 137 milionów hrywien, trafiła do kieszeni nieuczciwych urzędników. I na koniec zmieniamy temat, ale też będzie o pieniądzach. 4950 zł. Brutto. Tyle wyniesie od stycznia pensja minimalna. To o 144 zł więcej niż obecnie. Z kolei minimalna stawka godzinowa będzie wyższa o niespełna złotówkę i wyniesie od stycznia 32 zł i 30 groszy.
1: Super FM. Pogoda.
7: Kurtki, parasole, coś nieprzemakalnego dzisiaj bez tego ani rusz. 16 stopni teraz niedaleko bramy portowej, a na mapach meteo dzisiaj maksymalnie do 18 stopni.
2: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Fendler.
7: 4 minuty po godzinie 9. Dzień dobry, kłaniam się. Słuchacze z Pomorzan informują, że jezdnia w kierunku Śródmieścia rozpadła się i wciąż nie wiadomo dlaczego. I to nie wszystko. Teraz zaczyna się również zapadać jezdnia w kierunku Pomorzan. Co się dzieje z Aleją Powstańców Wielkopolskich? Będziemy to dla Was sprawdzać.
2: Super FM z widokiem na Szczecin.
8: Przedpołudnie z radiem Super FM. Sponsorują delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Włoska jakość dla wymagających.
7: To przedpołudniowy program. Za oknami już chyba jesień, a my spróbujemy dla Was znaleźć więcej słońca w muzyce Super FM, by nam wszystkim pracowało się przyjemnie. Do 14 przy mikrofonie Jarek Fengler. Kłaniam się.

0: mi.
1: Rotary na jednej z dzikich plaż, Super FM z widokiem na Szczecin. Ten widok, no właśnie, dzisiaj trochę deszczowy. Paulina przed momentem napisała do mnie: bardzo kupuję to, jak za oknem szaro, buro i deszczowo, a w Super FM moje ulubione słoneczne hity. Jakoś człowiek inaczej podchodzi do tego, kiedy z góry kap, kap na parasol. Polak mądry przed szkodą. Dzisiaj kolejne spotkanie z naszym ekspertem Pawłem Skotnickim, który pokazuje nam w Super FM, czym różni się bycie ubezpieczonym, a posiadanie polisy ubezpieczeniowej. I to spotkanie po 13, a ja mam w związku z tym dla was 3 egzemplarze książki Pawła Skotnickiego, Polak mądry przed szkodą. Kto chciałby, wystarczy zadzwonić do mnie 912455 i powiedzieć: chciałbym książkę Pawła Skotnickiego. O, takie krótkie hasło. Chciałbym książkę Pawła Skotnickiego. 912455, pomarańczowy super telefon. Czekam na tych, którzy chcieliby jeden z 3 egzemplarzy.

0: studiu Andrzej Kutys, a jak o tej porze po dziewiątej pojawia się Andrzej, zawsze przypomina mi się wakacyjna pocztówka.
1: No to jest taka nasza konwersacja z kiedyś, której nie słyszeliście, natomiast jeżeli słuchaliście naszej rozmowy od rana, to tak ładnie koresponduje z tą pogodą, bo o cenach na pylonach było, o tym, co się dzieje w branży transportowej.
0: Chcesz powiedzieć, że pogoda ma wpływ na ceny...
1: Nie, nie dość, że patrzysz za okno, jest szaro, buro, chmurno i ponuro i jeszcze do tego masz ceny paliw, które są szare, burę, chmurne i ponure. I do tego jeszcze przedstawiciel branży transportowej mówi, że rząd nic nie robi, aby poprawić ich sytuację. No to jest cud, miód i malina.
0: No, nie rozpędzałbym się, Andrzeju. Zobaczymy, poczekamy, bo to tak, wiesz...
1: A nie, to zacytujemy razu... zaraz, to nie ma co się rozpędzać. To naprawdę, to nie moje słowa są.
0: O 9.30 wiadomości w Super FM.
1: Trudno, co robić.
2: Przedpołudnie z radiem Super FM. Sponsorują delikatesy włoskie Vino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Vino Toscani. Włoska jakość dla wymagających.
3: Posłuchaj w Super FM. Nie czekaj, aż zdrowie przypomni ci o sobie. W Klinice Zdrowia rozmawiamy o tym, co naprawdę ważne. O profilaktyce, leczeniu, zdrowiu i codziennym dbaniu o siebie. Klinika Zdrowia. W każdy czwartek po 13 w radiu Super FM. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk. Klinika Zdrowia, bo lepiej wiedzieć wcześniej.
4: Na program zaprasza organizator pierwszego szczecińskiego forum psychoonkologicznego i opieki paliatywnej oraz sponsor Kliniki Zdrowia, forumonkologiczne.com.
3: Posłuchaj w Super FM.
5: Reklama. Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
6: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
7: Pamiętajcie o ogrodach. Tradycyjny kiermasz ogrodniczy na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Już w najbliższy weekend. Wszystko na działkę i do ogrodu. Zapraszamy także na wałówkę z przysmakami, czyli kiermasz jadła regionalnego. Pamiętajcie o ogrodach i wałówka z przysmakami już w najbliższy weekend na Wałach Chrobrego.
8: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
9: Biznes to relacje, a najlepsze rodzą się przy wspólnym stole. Restauracja Hotel Jachtowa w Szczecinie zaprasza do organizacji firmowych spotkań integracyjnych, szkoleń, konferencji, wigilii firmowych, biznesowych rautów w niepowtarzalnym klimacie z widokiem na Odrę. Smak, elegancja i profesjonalizm. Wszystko w jednym miejscu. Restauracja i Hotel Jachtowa. Ulica Lipowa 5. Wyjątkowa przestrzeń na wyjątkowe chwile dla biznesu.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
0: Zbliża się w pół do dziesiątej. Wiadomości. Andrzej Kutys.
1: Zacznijmy od cytatu. Rząd nic nie robi, aby poprawić sytuację branży transportowej, gdy ceny paliwa osiągają rekordy, a pakiet CPN w praktyce tylko ułatwia podnoszenie cen. Tak mówił w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 Dariusz Motolewicz z Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych. Tłumaczył, że pakiet CPN nie był i nie będzie adresowany do firm, które kupują paliwo w hurcie.
12: Przewoźnicy, wielokrotnie to już powtarzałem, nie dostali żadnego wsparcia, jeśli chodzi o te ceny, o te wahania, tak duże wahania cen paliw. Żadnej pomocy ze strony strony rządu. Natomiast jeśli chodzi o CPN, niepokoi nas taka akcja, bo ona jakby stabilizuje sytuację pod tym względem, że osoby, które kupują paliwo na swój użytek prywatny, nie widzą faktycznego wzrostu do momentu, dopóki ta akcja trwa, a przewoźnicy widzą go natychmiast, więc to jest takie troszeczkę legitymizowanie i ułatwianie podnoszenia cen.
1: Tłumaczył przedstawiciel przewoźników w naszym studiu. Matolewicz zwracał także uwagę, że jesienią przewozów jest więcej, ale firmy będą musiały zmienić stawki, co finalnie zobaczymy w sklepach, czyli wyższe ceny i wzrost inflacji.
3: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
1: Zmieniamy temat. Inwestycja, na którą mieszkańcy czekali niemal dwie dekady, tak władze powiatu polickiego opisują, remont głównej drogi w Ustowie, który wchodzi w ostatni etap prac. Od października kierowcy będą mogli korzystać w niej w całości, mówi Sylwia Turkiewicz, czyli rzecznik prasowy powiatu polickiego.
13: Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z harmonogramem, roboty zakończą się 30 września. Oznacza to, że już niebawem mieszkańcy będą mogli w pełni korzystać z przebudowanej drogi bez dotychczasowych utrudnień i w znacznie bardziej komfortowych warunkach.
1: Zakres prac w Ustowie obejmuje przebudowę około kilometrowego odcinka drogi, w tym skrzyżowań, chodników i przejść dla pieszych.
3: Więcej na stronie super.fm.
1: Jeszcze środek tygodnia, ale u nich emocje rosną. Piłkarki ręczne Pogoni szykują się do debiutu w hali SDS-u 2-0. Zawodniczki Esper Pogoni Szczecin liczą oczywiście na szczęśliwe otwarcie w pierwszym meczu szczecińskiego domu sportu 2-0. W sobotę podejmą koronę handball Kielce. Czujemy delikatny stres już teraz, przyznaje bramkarka granatowo-bordowej drużyny Katarzyna Zimny.
14: Bardzo nam się podoba, ale dobrze się tu czujemy, więc mamy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Lekki stresik jest. Widziałyśmy, że u chłopaków było dużo ludzi i liczymy też na taką frekwencję.
1: To oczywiście w sobotę o godzinie 19, więc do tematu jeszcze będziemy wracać. Zagrają piłkarki ręczne Esper Pogoni Szczecin z koroną Kielce, a teraz jeszcze więcej sportu w Radiu Super FM.
11: Super FM Sport.
15: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Historyczny debiut Jagiellonii, zespół z Białegostoku, rozpoczyna grę w Lidze Europy. Wieczorem zespół Adriana Siemieńca zmierzy się na wyjeździe z Olympiakosem Pireus.
16: Jest w nas dużo radości, jest w nas dużo entuzjazmu, jest duma z miejsca, w którym jesteśmy, ale po drugiej stronie mamy przeciwnika, który jest rozczarowany, że nie gra w Lidze Mistrzów. Inaczej patrzy na rozgrywki Ligi Europy i ma zupełnie inne oczekiwania względem tych rozgrywek, nie zbierania doświadczenia, a pewnie zwalczenia o to, żeby w tych rozgrywkach zajść jak najdalej.
15: Meczy w Grecji o 21:00. W Lidze Europy zagra również Lech Poznań. Mistrzowie Polski zmierzą się jutro na wyjeździe z Crystal Palace. Znamy komplet drużyn, które zagrają w drugiej rundzie piłkarskiego Pucharu Polski. W ostatnim zaległym meczu pierwszej rundy Polonia Bytom wygrała w Łodzi z rezerwami Widzewa 2-1. Losowanie drugiej rundy już jutro. Na tym etapie do rozgrywek wejdą tegoroczni pucharowicze Lech, Jagiellonia, Górnik Zabrze, Raków Częstochowa i GKS Katowice. Dwaj z nich wczoraj odrabiali zaległości w Ekstraklasie. Górnik wygrał w Kielcach z Koroną 2-0 i umocnił się na pozycji lidera, a Raków przegrał z Zagłębiem Lubin 2-3. Komplet zwycięstw i nawet jednego straconego seta. Polscy siatkarze, pokonując Ukrainę 3-0, zapewnili sobie awans do fazy pucharowej Mistrzostw Europy z pierwszego miejsca w grupie. Dziś zatem mecz bez większego znaczenia, za to z wymagającym rywalem, bo biało-czerwoni zmierzą się z grającymi przed własną publicznością Bułgarami, czyli aktualnymi wicemistrzami świata, mówi rozgrywający Marcin Komenda.
17: Jest to przeciwnik bardzo groźny przed swoimi kibicami. Myślę, że będzie chciał się zaprezentować dobrze i spodziewam się trudnego starcia. Myślę, że siła Bułgarii jest bardzo podobna jak Ukrainy, czyli mocna zagrywka, ryzyko w ataku, więc tego trzeba się spodziewać. Natomiast my mamy swoje atuty i myślę, że będziemy próbowali je pokazać.
15: Mecz w Sofii dziś o 18:00. Mistrzostwa świata w lekkiej atletyce po raz pierwszy w historii odbędą się w Afryce. World Athletics ogłosiła wczoraj, że w 2029 roku gospodarzem będzie Nairobi. Stolica Kenii rywalizowała o organizację z Londynem, Rzymem i Monachium. W Bawarii mistrzostwa odbędą się ostatecznie dwa lata później, a najbliższe Mistrzostwa Świata za rok zorganizuje Pekin.
11: Super FM. Pogoda.
0: Padało jeszcze po kropli do 15:00. Środa w prognozach zachmurzona. Jutro więcej przejaśnień i od 19 do 20 stopni. W piątek 19, a w sobotę 21 kresek.
3: Super FM z widokiem na Szczecin.
2: Przedpołudnie z radiem Super FM. Sponsorują delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Włoska jakość dla wymagających.
0: Za 26:10.

Czym żyje Szczecin? Najważniejsze tematy z naszego miasta. Super FM z widokiem na Szczecin. 16 minut i będzie godzina 10. Nie mamy ani jednego dnia odpoczynku od nieustannego hałasu, piszą mieszkańcy ulicy Druckiego Lubeckiego w petycji skierowanej do Urzędu Miasta. Ich zdaniem ruch ciężarówek powoduje drgania w domach i nadmierny hałas. W petycji mieszkańcy wnioskują również o przeprowadzenie pomiarów hałasu i rozważenie wyłączenia ulicy Druckiego Lubeckiego z ruchu dla samochodów ciężarowych w godzinach nocnych. Jak do tej petycji, pod którą podpisało się na razie niecałe 150 osób, odniesie się Urząd Miasta, niebawem się przekonamy. O tym będziemy Was informować w Super FM. Teraz

0: Tu Super FM, coraz bliżej 10:00. Wiemy, ile wyniesie minimalna pensja w przyszłym roku. W wiadomościach już za chwilę zajrzymy na naszą wschodnią granicę.
1: Przedpołudnie z radiem Super FM. Sponsorują delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Włoska jakość dla wymagających.
2: Reklama. Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
3: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blue w sercu Szczecina.
2: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
3: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
2: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin.
4: Biznes to relacje, a najlepsze rodzą się przy wspólnym stole. Restauracja Hotel Jachtowa w Szczecinie zaprasza do organizacji firmowych spotkań integracyjnych, szkoleń, konferencji, wigilii firmowych, biznesowych rautów w niepowtarzalnym klimacie z widokiem na Odrę. Smak, elegancja i profesjonalizm. Wszystko w jednym miejscu. Restauracja i Hotel Jachtowa. Ulica Lipowa 5. Wyjątkowo

0: Wyjątkowa przestrzeń na wyjątkowe chwile dla biznesu.
1: I po reklamie.
2: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
3: Projekt w sprawie podatku od zysków firm paliwowych dziś w Sejmie. Utrudnienia w ruchu pociągów w Katowicach, trwa usuwanie awarii i turystyczny rekord w Tatrach.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Miriam Lipińska. Posłowie zajmą się dziś projektem w sprawie podatku od nadzwyczajnych zysków ze sprzedaży paliw. Rząd przyjął ten projekt wczoraj, a premier apeluje do prezydenta, aby tym razem ustawę podpisał. Bo jak dodaje, od tego zależy, czy pakiet paliwowy CPN będzie mógł wrócić. Jego przywrócenie miałoby być sfinansowane właśnie z wpływów z nowego podatku. Polska jest w stałym kontakcie z amerykańską CIA i innymi zachodnimi służbami. Nie będziemy zaskoczeni rosyjskimi prowokacjami, mówi wiceszef MON Cezary Tomczyk.
4: Sygnały, które płyną oczywiście do nas, są niepokojące, bo mówią o potencjalnych zagrożeniach, o możliwych zagrożeniach zarówno dla państw bałtyckich, dla Polski, dla Europy i my robimy wszystko, żeby przede wszystkim przeciwdziałać tym sygnałom.
3: Jak podał Onet, z ostatnich rozmów polskiego rządu z administracją Stanów Zjednoczonych płynie niepokojący dla Warszawy sygnał o zaskoczeniu Amerykanów zachowaniem Władimira Putina po moskiewskiej misji szefa CIA. John Ratcliffe miał w jej ramach ostrzec Rosję przed atakiem na terytorium NATO i namawiać do negocjacji pokojowych, ale zaledwie dzień po jego wizycie w Moskwie Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę. Utrudnienia w kursowaniu pociągów w rejonie stacji Katowice. Powodem jest awaria urządzeń sterowania ruchem. Problemy mogą potrwać jeszcze kilka godzin. PKP, Polskie Linie Kolejowe, poinformowały, że na odcinku Katowice-Ligota oraz Katowice-Chorzów-Batory wprowadzono komunikację zastępczą. Pociągi mają spore opóźnienia. Niemiecki producent samochodów Mercedes-Benz wzywa właścicieli prawie 24 tysięcy pojazdów na całym świecie, by zgłaszali się do autoryzowanych stacji obsługi, bo trzeba usunąć niewielką, ale niebezpieczną fabryczną wadę konstrukcyjną, która w skrajnych przypadkach może być nawet przyczyną pożaru silnika. Chodzi o pojazdy SUV, model GLE-167, te z silnikiem diesla i te z napędem hybrydowym, wyprodukowane między sierpniem 2022 a wrześniem ubiegłego roku. I na koniec zmieniamy temat. Rekordowe ponad 2 miliony 140 tysięcy turystów wędrowało po Tatrach w te wakacje. Tatrzański Park Narodowy właśnie opublikował statystyki sprzedaży biletów wstępu. Do tej pory w lipcu i sierpniu nigdy nie było takiego tłoku na szlakach. Na rekord zanosiło się już w połowie wakacji. Na niektórych szlakach były korki, a turyści wzywali na pomoc toprowców.
5: Mieliśmy sporo już takich interwencji, chociażby w Kobylarzowym Żlebie, gdzie dochodziło do sporych zatorów i musieliśmy interweniować w takiej sprawie, tak jakby rozładowania tego.
3: Mówi jeden z ratowników, Rafał Kubacki. Od początku roku w Tatry weszło już ponad 4 miliony turystów. Zanosi się więc także na rekord frekwencji w skali całego roku i powrót dyskusji o konieczności limitowania wstępu do parku.
1: Super FM. Pogoda.
6: Do południa i po południu sporo deszczowych chmur, kropiło rano i po południu także pokropi. Nasze stacje meteo pokazują 16 stopni niedaleko Placu Lotników, 15 w pobliżu Szmaragdowego. Dzisiaj od 18 do 19 stopni.
2: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Fendler.
6: 4 minuty po godzinie 10. Błysk w oku, piękny uśmiech, wysportowana sylwetka. Nie tylko miło się patrzy na taką kobietę, ale przede wszystkim dobrze się jej słucha, gdy mówi o swojej życiowej pasji, którą jest bieganie. Stargardzianka szykuje się do międzynarodowego biegu w stolicy Łotwy. Kim jest? O tym jeszcze w tej godzinie, a za kilkanaście minut porozmawiam z Piotrem Jarząbkiem, bo on właśnie śledzi to, co się dzieje na kortach przy Wojska Polskiego.
2: Super FM z widokiem na Szczecin.
7: Przedpołudnie z radiem Super FM. Sponsorują delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Włoska jakość dla wymagających.

0: tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: W studiu Piotr Jarząbek. Piotrze, z niepokojem patrzę na to, co się dzieje za oknami. Tak myślę, czy dzisiaj o 13 wystartują te zaplanowane mecze w ramach turnieju Szczecin Open?
2: No wczoraj było znacznie ładniej, wczoraj można było grać, wczoraj były warunki do gry, no i wczoraj działo się na kortach naprawdę dużo.
1: Bardzo dużo, dwóch Polaków, mecz dnia Michalski, ale wcześniej, o czym powinniśmy powiedzieć, że mamy Polaka w kolejnej rundzie rozgrywek, Filip Pieczonka.
2: Tak jest, trzeba się cieszyć z tego awansu, bo Filip Pieczonka z kwalifikacji awansował do tego turnieju głównego, miał już w nogach dwa mecze i wczoraj podejmował Portugalczyka Tiago Pereire i w trzech setach go pokonał. Choć ta pierwsza partia padła łupem Portugalczyka, no to potem do głosu doszedł już Filip Pieczonka i jak sam przyznaje, pomagały mu w tym trybuny.
3: Przeciwnik znacznie lepiej grał, był tak naprawdę w każdym aspekcie lepszy, grał solidniej z tyłu, tak naprawdę może ja lepiej serwowałem, ale nie potrafiłem tego odpowiednio wykorzystywać.
1: No to wyszło absolutnie. To był, muszę ci powiedzieć, taki niezły thriller.
2: Tak, to prawda, to był niezły thriller, no bo jeszcze w drugim secie to trzeba powiedzieć, że Filip Pieczonka prosił o przerwę medyczną. Widać było, że zmagał się z bólem chyba lewego ramienia, ile dobrze widziałem, no ale finalnie nie przeszkodziło mu to aż na tyle, żeby nie awansować do drugiej rundy. Nie udało się to niestety Danielowi Michalskiemu,
1: on odpadł
2: w tym meczu dnia. No ale Marvin Meller zagrał znacznie lepiej.
4: Uwielbiam grać w Polsce, uwielbiam grać w Szczecinie, to też bardzo uwielbiam to miejsce. Także no, jak w pewnym momencie sobie mówiłem, że zaraz mogę nie dać rady fizycznie, to patrzyłem na te wszystkie twarze, które mi kibicowały i ciągnęły mnie do przodu.
2: Jeżeli chodzi o pozostałe mecze, no to można powiedzieć też o jednej niespodziance. Facundo Dias Acosta, rozstawiony z numerem pierwszym w tym turnieju szczecińskim, odpadł wczoraj po meczu z Danielem Galanem, a jeżeli chodzi o to, co dzisiaj, no to zaczynamy rywalizację w turnieju deblowym. Tutaj warto zwrócić uwagę na duet Szczecinian. Kacper Kniter i Oliwier Sterniczuk zagrają około godziny 15. No a w rywalizacji singlistów myślę, że mecz Diego de Dury z Kilianem Feldbauszem, no i spotkanie w meczu dnia, czyli Lasso, Diere i Luka Mikrut, to będą te dwa mecze, których szczecińskich kibiców powinny dzisiaj interesować najbardziej.
1: Masz swojego czarnego konia?
2: No myślę, że właśnie Diego de Dura wczoraj nie musiał grać, bo jego rywal skreczował bardzo szybko i dzisiaj myślę, że może być ze świeżymi nogami i pokonać Szwajcara w meczu drugiej rundy.
1: Śledzimy wszystko to, co się dzieje na kortach w ramach turnieju tenisowego Szczecin Open. Słuchajcie Super FM. Kolejne informacje niebawem na naszej antenie.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Bardzo lubimy słuchać jej piosenki. Daria Zawiałow przed momentem w Super FM, w naszym przedpołudniowym programie. 27 minut po godzinie 10. I ja muszę Państwu powiedzieć, że tutaj co 5 minut pojawiają się w naszym studiu kolejni goście. Za chwilę z nimi porozmawiamy, ale wcześniej chcę powiedzieć, że codziennie wybiera. Później prezentuje na antenie Radia Super FM te najciekawsze zaproszenia kulturalne Basia Gądek. I tak będzie już za 3 minuty.
1: Przedpołudnie z Radiem Super FM. Sponsorują delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Włoska jakość dla wymagających.
2: Reklama. Pracujesz w firmie, której nie lubisz? A może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
3: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
4: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Castorama!
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Znudziły Ci się premiery w salonach? Masz wrażenie, że ciągle oglądasz to samo? W Lip Motor Gazette przygotowaliśmy premierę, o której długo nie zapomnisz. Dwa nowe modele Lip Motor są już w Szczecinie. Od 16 do 19 września w salonie grupy Gazette przy rondzie Hakena. Testujemy B03X oraz B05. Poznaj najnowsze nasze samochody w praktyce. Sprawdź niskie koszty ładowania, zasięg i precyzję prowadzenia. B03X to miejska zwinność i łatwe parkowanie. B05 to komfort i zaawansowane systemy bezpieczeństwa. W piątek, 18 września, zapraszamy na program na żywo w Radiu Super FM, prosto z naszego salonu. Dni otwarte Lip Motor Grupy Gazette, Szczecin Ustowo 57. Przyjdź i umów jazdę próbną.
11: I po reklamie.
12: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
13: Super FM zaprasza.
14: Barbara Gądek, zapraszam na informacje o tym, co w kulturze. Druga połowa września w Willi Lenza zapowiada się intensywnie. Zabytkowe wnętrza rezydencji przy Alei Wojska Polskiego zamieniają się w tętniący życiem salon artystyczny. Zaplanowano prezentację pełnego pasji przedstawienia pod tytułem Król Tanga. Willa nie zapomina również o melomanach. 24 września w ramach Festiwalu Muzyki Przewracalnej wystąpi ceniony berliński kwartet dyplomatyczny. Zaprezentuje polską muzykę kameralną z motywami ludowymi. Dwa dni później, 26 września, wnętrza willi wypełnią dźwięki koncertu Romantycznie, podczas którego usłyszycie duet Armanda Witolda Fessarda i Dawida Ganczara. W programie znalazło się także coś dla miłośników sztuk wizualnych i kina. 23 września odbędzie się otwarta debata poświęcona twórczości Jacka Sempolińskiego, która towarzyszy trwającym w Willi wystawom malarstwa współczesnego. Z kolei 30 września wielki finał miesiąca. Uroczysta gala otwarcia festiwalu Senior Movie 2026, prezentującego twórczość filmową reżyserów powyżej 60 roku życia. Bilety na te wydarzenia oraz szczegółowy harmonogram znajdziecie na stronie internetowej instytucji. W Operze na Zamku w soboty odbędą się wyjątkowe pokazy spektaklu sensorycznego Akuku, dedykowanego najmłodszym, a także bajki muzycznej Toto, która zachwyci najmłodszych melomanów barwną oprawą i inscenizacją. Z kolei w Teatrze Lalek Pleciuga w niedzielę ruszy seria pokazów ponadczasowej klasyki. Na scenę powróci Śnieżka w zachwycającej oprawie lalkowej. Będzie też kolejna okazja, by zobaczyć najnowszą propozycję Pleciugi dla dorosłych. Historię pierwszej zmarszczki. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych.
12: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
4: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Przedpołudnie z radiem Super FM. Sponsorują delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok aeroklubu. Wino Toscani. Włoska jakość dla wymagających.

0: Super FM z widokiem na Szczecin, 19 minut do godziny 11. W takiej sytuacji ja zawsze mówię, szkoda, że Super FM nie jest telewizją, bo wszystko to, co się dzieje przed wejściem na antenę, zobaczylibyście, jak tutaj jest wesoło i radośnie, mimo że właśnie za oknami jest tak szaro, buro. Joanna Korpowska, HR Inclusion, dyrektora operacyjna, jest z nami po mojej prawej stronie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I po mojej lewej stronie tym razem Joanna Sawicka-Budziak, prezeska Fundacji Możesz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Jak sobie radzicie, drogie panie, z taką pogodą, z taką aurą, jak jest dookoła szaro, buro i jeszcze w dodatku kap z nieba i tak jeszcze trochę chyba pokapie dzisiaj.
2: No właśnie, ja po pierwsze się uśmiecham i przypominam sobie, jak było wczoraj, czyli to piękne słońce i piękne chmurki. Zrobiłam zdjęcia, więc w razie czego mogę w telefonie
0: i to
2: otworzyć...
0: I w towarzystwie.
2: Otworzyć zdjęcia i popatrzeć na to i uśmiecham się, bo ten deszcz też nam jest potrzebny. Tak to musi być. Trochę musi poświecić słońce, trochę musi popadać deszcz. Więc ja akceptuję tak jak jest, tak przychodzi.
1: A ja dodam jeszcze, państwo nie widzicie, ale Asia zawsze tutaj ma akcenty kolorystyczne ubioru, więc wydaje mi się, że to też daje energii, a ja znów jestem bardzo kompatybilna z pogodą, więc jak pada, to ja też trochę padam i ubieram się bardzo stosownie do pogody, więc to, co robię, żeby było mi lepiej, to czekam na słońce i afirmuję, może jutro już wzejdzie.
0: Jak to jest, jak dwie Jaśki ze sobą się spotykają i myślą sobie, zróbmy coś wspólnego razem, i ta rozmowa tak szybko układa się w jedną całość, już wiecie, o czym wspólnie myślicie?
2: Nie, to tak szybko to nie jest. Są najpierw małe współprace i poznajemy się. Tak było tutaj z nami, że poznałyśmy się tak mocno, jeżeli chodzi o współpracę, rok temu. Przy konferencji, którą Joanna robiła z
1: Urzędem Marszałkowskim i z Kuratorium Oświaty, bo faktycznie było to wydarzenie kierowane głównie do placówek oświatowych i związane z drogą edukacyjną osób z niepełnosprawnościami do osiągnięcia takiej samodzielności już. I tutaj też pojawiła się pierwsza współpraca z drugą Asią.
2: Tak, i Fundacja Możesz uświetniała to wydarzenie wystawą zdjęć z Festiwalu Talentów i pokazywaliśmy osoby z niepełnosprawnościami, które mamy przepięknie udokumentowane i te fotografie towarzyszyły tej konferencji. To była nasza pierwsza współpraca i taki to był zalążek tego, okej, była oświata, zróbmy coś dla biznesu, coś dla ludzi, no bo edukujemy, mamy narzędzia, jest fantastycznie, ale później te osoby z niepełnosprawnościami wchodzą na rynek pracy i już nie jest tak pięknie, jak nam się wydaje. I wiemy obie z naszego doświadczenia, że jest bardzo duża robota do zrobienia. Jeżeli chodzi o firmy, o przedsiębiorców, o HR, o to, żeby zmienić trochę sposób myślenia o osobach z niepełnosprawnościami.
0: Jak to jest, pytam Joannę Korpowską, jak to jest w tej chwili, jak w ogóle firmy myślą w kategorii no właśnie zatrudnienia takich osób? Czy dalej mamy jeszcze jakieś bariery, jakieś wątpliwości? Jak to dzisiaj wygląda?
1: Ja nawiążę do tego, co powiedziała Asia, jest robota do zrobienia w tym obszarze, w budowaniu świadomości i tak naprawdę, żeby faktycznie realnie włączać, żeby tych osób było więcej, żeby świadomość była większa, żeby zrozumieć, że niepełnosprawność to jest cecha, a nie cała osobowość i wartość danej osoby, no to jeszcze trochę przed nami. Między innymi po to kolejne wydarzenie, które organizujemy właśnie z Fundacją Możesz i HR Inclusion, żeby tą świadomość budować. Natomiast ku uciesze, myślę, że zarówno Fundacji Możesz, jak i tutaj naszej firmy HR Inclusion jest coraz więcej firm, które rozumieją wartość tego, że są osoby, które mierzą się z wyzwaniem zdrowotnym, a to im nie przeszkadza, żeby jakościowo wykonywać swoją pracę, dlatego coraz więcej takich zatrudnień i coraz więcej na Pomorzu Zachodnim, co nas cieszy szczególnie.
0: I to będzie pierwsza konferencja tego typu w naszym mieście.
1: Biznes i inkluzja, odsłona pierwsza, ale już mamy nadzieję, że nie ostatnia.
0: Do kogo kierujecie właśnie tą możliwość spotkania się, przedyskutowania, bo za chwilę trochę porozmawiamy o programie tej konferencji.
1: No zdecydowanie do biznesu, czyli tutaj zapraszamy firmy, przedsiębiorców mniejszych, przedsiębiorstwa duże, żeby zobaczyły dzięki naszym prelegentom, dzięki wystąpieniom, jak realnie, bezpiecznie i jakościowo można włączać, tworzyć realną inkluzję w organizacji i włączać osoby, które mierzą się z jakimiś wyzwaniami zdrowotnymi, a jednocześnie są jakościowymi pracownikami w pracy. Więc zdecydowanie głównie przedsiębiorcy, liderzy, HR-owcy, czyli takie osoby, które zajmują się się tą strategią zatrudnienia w firmie.
0: Jasiu, teraz pytanie do Janny Sawickiej-Budziak. I tak się zastanawiam, jak tworzyłyście program tej konferencji?
2: Wiesz, zderzyły
0: czy to
2: się...
0: naturalnie wyszło, czy jednak mimo wszystko gdzieś tam ścierałyście się między sobą?
2: No, były małe się, no musiały być, no oczywiście, ale zderzyły się dwa światy, no bo ja jestem bardzo blisko osób z niepełnosprawnościami, Asia jest bardzo blisko biznesu, ale osoby z niepełnosprawnościami też i jej i całej jej organizacji są bliskie, więc po prostu spotkałyśmy się i rozmawiałyśmy, co jest ważne i gdzie brakuje tej komunikacji, bo my z poziomu systemu możemy robić różne rzeczy, może być dofinansowanie do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, ale jeżeli przedsiębiorca się boi i mówi nie, ja nie chcę, bo to będą same problemy, póki on nie zobaczy tak naprawdę tego człowieka, uśmiecham się, bo muszę to powiedzieć, mi przypomina jedne z naszych urodzin, bo my robimy jako fundacja urodziny i świętujemy i zapraszamy różnych ludzi z różnych światów, tam nie konkretyzujemy, że to biznes, nie biznes, tylko ludzi, którzy nas wspierają. I pamiętam taką jedną historię, jak właśnie pani, która zatrudnia ludzi, prowadzi swój biznes, podeszła do mnie, to jest moja znajoma i mówi tak, wiesz co, ja dziękuję ci za to zaproszenie, bo ja zobaczyłam, bo na urodzinach są osoby z niepełnosprawnościami, są, które pracują, które przychodzą do nas i tak, zobaczyłam te osoby z niepełnosprawnościami, one są takie fajne, takie uśmiechnięte, bo ja zawsze widziałam takich, no powiedziałabym, roszczeniowych. Ja mówię, widzisz, no bo tak jak w świecie, jesteśmy różni i w każdej grupie znajdziemy różne osoby, więc myślę, że połączyłyśmy nasze światy i chcemy pokazać z jednej strony system, z drugiej strony te osoby, jakie są możliwości i jakie wartości może zyskać organizacja, kiedy zatrudni osobę z niepełnosprawnością albo ze szczególnymi potrzebami, bo o tym będziemy mówić.
0: Konferencja Biznes i Inkluzja to już niebawem, 20 października. Za chwilę o tym powiemy, jak dołączyć, jak przyłączyć się do tej konferencji. Naszymi gośćmi są w przedpołudniowym programie Janna Sawicka-Budziak, prezeska Fundacji Możesz i Joanna Korpowska, HR Inclusion, dyrektor operacyjna tej firmy.

0: Joanna Korpowska, Joanna Sawicka-Budziak goszczą w naszym przedpołudniowym programie i dwie Jaśki powiedziały, no to musimy pogadać jeszcze o agendzie, bo tam jest tyle ciekawych rzeczy. To drogie panie, to porozmawiajmy o agendzie konferencji Biznes Inkluzja.
1: No bo jeżeli chcemy Państwa zaprosić, to musimy powiedzieć na co tak naprawdę. Ja chyba szczególnie cieszę się z kilku rzeczy. Jeżeli Asia będziesz chciała tutaj coś dopowiedzieć, to zapraszam, ale bardzo się cieszę z panelu biznesowego. Tam wystąpi przedstawiciel firmy Amazon, Fiege, Momox. To są firmy, które już zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami. Oni realnie powiedzą, jak to robić mądrze, jak się to u nich sprawdziło, więc to jest bardzo dobra wskazówka dla przedsiębiorców. Drugą rzeczą, z której się naprawdę bardzo cieszę, to obecność Małgorzaty Ome, która już opowie z takiej strony psychologicznej, ale też takiej społecznej, jak stereotypy mogą ranić, też w kontekście biznesowym i jak zmienić, jak otworzyć tę głowę na to, żeby wyjść poza stereotypy i realnie patrzeć na tego człowieka jako z tej samej gliny i dzięki temu faktycznie możemy osiągać takie trwałe, fajne relacje biznesowe i prywatne, więc to będzie ciekawe wystąpienie. Dyrektor Pefrono nam już opowie o takich narzędziach wsparcia finansowego dla firm, które już zatrudnią osoby z niepełnosprawnościami. No ja to chyba najbardziej na koncert czekam.
2: No właśnie, bo nie możemy mówić o osobach z niepełnosprawnościami bez tych osób, więc będą też w roli prelegentów i chyba nie chcę zdradzać tak wszystkiego do końca, ale będzie piękny koncert i będziemy wszyscy razem i będziemy z jednej strony i mówić o osobach z niepełnosprawnościami i pokazywać te osoby, pokazywać je aktywne zawodowo, bo to jest bardzo ważne, czyli nie jesteśmy w teorii, my jesteśmy w praktyce. My bardzo mocno jesteśmy osadzeni w tej praktyce i możemy powiedzieć i te dobre historie, i te słabsze historie, bo będzie też czas na wymienianie swoich doświadczeń, bo też zadbałyśmy o to, żeby była przestrzeń taka networkingowa, żeby był czas na porozmawianie w kuluarach, bo nie wszystkie pytania można zadać wprost, więc będzie taka możliwość. Ja wiem, że to będzie naprawdę dobre wydarzenie z dobrymi ludźmi, więc bardzo, bardzo zapraszam Was wszystkich serdecznie. Dołączcie do nas, bądźcie z nami tego 20 października, już tak powiem.
0: To za chwilę jeszcze zapytam, jak dołączyć do tej konferencji. Ja, gdybym był przedsiębiorcą i gdybym miał wątpliwości, to po tej naszej rozmowie już nie miałbym tych wątpliwości. I po pierwsze, na pewno bym przyszedł na tę konferencję, a po drugie, chyba bym starał się zmienić coś w koncepcji mojej firmy, by być może również pomyśleć o tych osobach, które są po prostu wykluczone. I teraz na koniec pytanie dla tych słuchaczy, którzy po raz pierwszy usłyszeli o tej konferencji, jak dołączyć, gdzie kupić bilety i w jakiej cenie są te bilety i co stanowią te bilety, bo to też jest ważne.
2: Tak, to jest istotne. Biznesinkluzja.pl, taka jest strona internetowa, którą stworzyliśmy, dedykowaliśmy tej konferencji, czyli tam wszystkie informacje znajdziecie, dokładnie prelegentów, tytuły. Bilet kosztuje 150 zł. Myślę, że symboliczne 150 zł i te 150 zł idzie na działania fundacji statutowe i wspiera nasze działania tego, żebyśmy mogli mówić więcej, robić programy takie pokazujące osoby z niepełnosprawnościami, bo na tym nam najbardziej zależy. Czy ja coś jeszcze powinnam Joanna powiedzieć? Oczywiście, jak jest potrzebna faktura, tam faktura się wystawia automatycznie dla tych takich przyziemnych tematów. Ja zapraszam, żeby każdy, kto się zastanawia, nawet dzisiaj nie musicie mieć na oku nikogo takiego, ale zastanawia się, czy w ogóle w mojej organizacji jest takie miejsce, to będą problemy, będą wyzwania. Na pewno będą, ale każdy nowy pracownik na pokładzie to jest wyzwanie. Znowu kształtuje nam się zespół na nowo, ale czasami warto skorzystać z tych nowych zasobów. Uśmiecham się szeroko, bo wiem, jak za każdym razem do nas przychodzi do fundacji nowa osoba i mówimy, o, dobrze, że jesteś, bo pokazujesz nam coś, na co my nie zwracaliśmy uwagi.

0: Przedpołudnie z radiem Super FM. Sponsorują delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Włoska jakość dla wymagających.
1: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
2: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
3: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Biznes to relacje, a najlepsze rodzą się przy wspólnym stole. Restauracja Hotel Jachtowa w Szczecinie zaprasza do organizacji firmowych spotkań integracyjnych. Szkoleń, konferencji, wigilii firmowych, biznesowych rautów w niepowtarzalnym klimacie z widokiem na Odrę. Smak, elegancja i profesjonalizm. Wszystko w jednym miejscu. Restauracja i hotel jachtowa. Ulica Lipowa 5. Wyjątkowa przestrzeń na wyjątkowe chwile dla biznesu.
5: Praca się zmienia, technologie się zmieniają. A ty? Postaw na studia podyplomowe na Politechnice Morskiej w Szczecinie i zdobądź wiedzę, którą możesz wykorzystać od razu w pracy. Big Data. Sztuczna inteligencja, analiza danych i technologie cyfrowe. Morskie elektrownie wiatrowe, do tego nowoczesna energetyka, zarządzanie energią i projekty infrastrukturalne. Rozwijaj się z ekspertami i praktykami branży. Nie czekaj na przyszłość. Przygotuj się na nią na Politechnice Morskiej. Rekrutacja trwa do 30 września.
1: I po reklamie.
6: Jest 11. Wiadomości Super FM.
7: Dron znaleziony w Rusinowie miał głowicę bojową. Sejmowa debata nad ustawą, która może sfinansować nowy pakiet CPN i orędzie szefowej Komisji Europejskiej o stanie Unii.
1: Super FM. Wiadomości.
7: Miriam Lipińska. Znaleziony w poniedziałek w Rusinowie w zachodniopomorskim dron miał głowicę bojową wraz z zapalnikiem, poinformowała prokuratura, dodając, że została odseparowana od reszty urządzenia i z uwagi na warunki bezpieczeństwa zneutralizowana od razu na plaży. Urządzenie zostało zabezpieczone do dalszych badań laboratoryjnych. Jak mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, to dron nowego typu, co oznacza, że Rosja rozwija system dronów z silnikiem odrzutowym.
8: Wszystko wskazuje, że to były testy nowego drona, który mógł również

0: przelecieć przez terytorium całej Republiki Litewskiej, później obwód królewiecki nad wody Bałtyku.
1: Wstępne ustalenia wskazują, że to dron typu Gerbera 2. Sejm pracuje nad przyjętym wczoraj przez rząd projektem o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Jeśli ustawa wejdzie w życie, według zapowiedzi premiera, wpływy z nowego podatku mają sfinansować przywrócenie pakietu CPN. Teraz głosowania nad tą nową propozycją będzie testem z odpowiedzialności, mówił podczas sejmowej debaty Paweł Bliźniuk z KO.
2: Otóż mamy do podjęcia decyzję, czy stajemy w sytuacji kryzysowej po stronie kierowców, konsumentów, obywateli, przedsiębiorców, czy też po stronie wielkich koncernów paliwowych.
3: Jak można przedstawiać drugi raz ten sam projekt i oczekiwać innego rezultatu niż za pierwszym razem?
1: Odpowiadał Zbigniew Kuźmiuk z PiS-u. Poprzednią ustawę w tej sprawie prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego, a rządowy dokument ma przejść szybką ścieżkę legislacyjną, tak by w założeniu w przyszłym tygodniu mógł trafić na biurko prezydenta. Europa musi być zjednoczona, by stawić czoło współczesnym wyzwaniom, zaznaczyła Ursula von der Leyen podczas orędzia o stanie Unii, którego wysłuchał Tomasz Orchowski.
4: Nic nie może nas odwieść od zbudowania zjednoczonej Europy, podkreślała przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen. Los Europy i Europejczyków musi pozostać w ich rękach. Wybór jest jasny, silna i niezależna Europa walcząca o swoje wartości czy ograniczenia związane z podziałami i zależnościami. Von der Leyen zwracała między innymi uwagę na zbyt dużą dysproporcję w relacjach handlowych z Chinami. Wykorzystamy wszystkie narzędzia, by przywrócić równowagę. Słowa są dobre, ale czyny lepsze. Mamy też groźne zależności. Na przykład bierzemy z Chin ponad 80% krytycznych surowców. Ale to da się zrobić tylko, gdy Europa będzie zjednoczona. Dlatego główną osią orędzia von der Leyen była jedność i współpraca.
1: I na koniec sport. To już pewne. 6 października Leo Messi na dobre pożegna się z reprezentacją Argentyny. A z tej okazji rodzima federacja przygotowała specjalne wydarzenie. Mecz towarzyski Argentyny z reprezentacją Beninu. Oczywiście w Buenos Aires. Jeden z najlepszych piłkarzy w historii futbolu. Definitywne zakończenie kariery reprezentacyjnej ogłosił 31 sierpnia. W 207 meczach dla Argentyny Leo Messi zdobył 125 goli. W 2022 roku poprowadził Albicelestes do tytułu Mistrza Świata.
5: Super FM. Pogoda.
6: Po południu także pokropi. Jutro synoptycy obiecują więcej przyjaśnień. Teraz szczecińskie termometry pokazują odpowiednio 16 stopni na placu Rodła, 16 także na Pomorzanach.
5: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Fendler.
6: 4 minuty po godzinie 11. Monika Adamowska z Zamku Książąt Pomorskich. Już w naszej radiowej poczekalni Święto Gryfa zbliża się i o tym wydarzeniu już za chwilę w Super FM.
5: Super FM z widokiem na Szczecin.
7: Przedpołudnie z radiem Super FM. Sponsorują delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Włoska jakość dla wymagających.

0: nie zauważy.
1: Super FM z widokiem na Szczecin. Kwadrans po godzinie 11 i zapowiadana Monika Adamowska z Zamku Książąt Pomorskich. Dzień dobry, Moniko.
0: Dzień dobry.
1: Będziemy rozmawiać o zbliżającym się święcie Gryfa, które po latach powraca do Zamku Książąt Pomorskich.
0: No, po latach, ale nie po tak wielu latach. Wiadomo, była pandemia, ale też duże, ogromne inwestycje w zamku, które troszeczkę nas ograniczały z wielkimi wydarzeniami, a święto Gryfa to jest najważniejsze, no i też pełne rozmachu wydarzenie, więc rzeczywiście troszeczkę musieliśmy przystopować, ale dobra wiadomość, wracamy na razie na tarasy, ale przed nami jeszcze tocząca się właśnie wielka inwestycja na dziedzińcach i pewnie po ich otwarciu jeszcze większy rozmach. 26 września w sobotę zapraszamy na święto Gryfa. Zawsze to święto było w ostatni weekend, właśnie w pobliżu tego ostatniego weekendu wrześniowego i to nie jest przypadek, ponieważ my nawiązujemy do ważnej daty, do takiej daty, podczas której kiedy to wystawiony został dokument z pierwszym obrazowym przedstawieniem Gryfa. To było 29 września 1214 roku. Nasi dwaj książęta, Bogusław II i Kazimierz II, jego brat, wystawili ten dokument dla klasztoru w Trzebnicy, a potwierdzili nim to, że ten klasztor może mieć ważelnię soli w Kołobrzegu i jeden z jego statków będzie zwolniony, kiedy będzie wpływał na książęce terytorium, żeby dokonać zakupu śledzi. Ten dokument przetrwał w archiwum państwowym we Wrocławiu. Oczywiście mówi się, że takie dokumenty mogły być wcześniejsze. Ten dokument z taką pieczęcią konną księcia i na tarczy widzimy Gryfa, czyli to mityczne stworzenie pół lwa, pół orła. Dzisiaj ten Gryf nam się kojarzy z symbolem Szczecina, Pomorza Zachodniego, ale pamiętajmy, że był jako znak i godło używany przez pierwszych władców Pomorza i dlatego jest taki dla nas ważny na Zamku Książąt Pomorskich.
1: Święto Gryfa powraca tak na Zamek Książąt Pomorskich, tak jak powiedziałaś, przed pandemią było mnóstwo okazji do tego, żeby właśnie świętować. Teraz także będzie. Spoglądam na plan tegorocznej imprezy. Mnóstwo atrakcji, Monika.
0: Tak, ten program jest dosłownie wypełniony, można nawet powiedzieć przepełniony. To są atrakcje i dla dorosłych, i dla dzieci. Takie wydarzenia, takie duże imprezy plenerowe z reguły organizujemy z myślą o tym, żeby rodziny przychodziły, się dobrze bawiły. Od 12 w sobotę 26 września do wieczora, bo ostatnie wydarzenia się zaczynają o 18. Cały dzień taki pełen ciekawych wydarzeń. Oczywiście jak zwykle będą rozmaite parady, prezentacje, potyczki bojów. Tak. I to w tym roku będzie kilka tych pokazów. Będą pokazy bojów z czasów księcia Warcisława I, ale też z późniejszych epok, już Kazimierz V, więc te pokazy też będą. Przepiękna parada w samo południe Gwardii Gryfa. Już Szczecinianie pokochali Gwardię Gryfa i ona nam często towarzyszy. Będzie prezentacja tej Gwardii Gryfa, ale też sporo takich wątków historyczno-muzycznych. Dla mnie, ja na pewno też z wielką uwagą będę uczestniczyć, będzie prezentacja kultury muzycznej drogami gryfitów. Tutaj zaprosiliśmy pana Stanisława Mazurka, świetnego lutnika, ale też znawcę, eksperta polskich zabytków muzycznych. On sam też kolekcjonuje, więc on pokaże nam średniowieczne instrumenty i będą też prezentacje różnych rzemiosł dawnych, bo i przyjedzie kat. Tym razem będzie to kat z Elbląga, więc już wiem, że to będzie kat z Elbląga, ale też będą rozmaite warsztaty tworzenia gryfa, stemplowania tkanin, takich właśnie dawnych rzemiosł i rozmaite zielarki i dawna kuchnia, więc troszeczkę przeniesiemy się w tę epokę. Pomogą nam w tym drużyna Grodu Trzygłowa i rycerze z Międzyrzecza tym razem. ale Gwardia Gryfa przygotowała także spektakl Pod skrzydłami Gryfa. On, ten tytuł przypomina naszą słynną publikację Pod skrzydłami Gryfa. Ja powiem, że tego dnia ta publikacja, piękne, fantastyczne opracowanie tego tematu Gryfa, Pod skrzydłami Gryfa, będzie w specjalnej promocyjnej cenie i będzie można, wszyscy ci, którzy marzyli o niej od lat, że będą mogli ją w tej cenie nabyć. Ale też mamy na koniec coś niezwykle ciekawego, bo pani profesor Agnieszka Gut z Uniwersytetu Szczecińskiego opowie w ogóle, dlaczego ten gryf stał się herbem książąt pomorskich i bardzo ciekawą historię gryfa, a zakończy ten dzień fantastyczny koncert Impresje średniowieczne. Artystka z Berlina, Joanna Kordylewicz, która niezwykły instrument ze sobą przywiezie, fidel płocką. I właśnie posłuchamy koncertu na średniowiecznym instrumencie smyczkowym, który został tak naprawdę odkryty niedawno, bo w latach 80. XX wieku podczas wykopalisk archeologicznych. I ta artystka specjalizuje się w grze na tym instrumencie, z tym, że jej ambicją jest nie tylko, żeby odtwarzać tę dawną muzykę, tę przeszłość, ale ona chce takiej współczesnej energii temu nadawać, więc myślę, że to będzie fantastyczny koncert.
1: Muzyka, prezentacja Gwardii Gryfa, zresztą sporo atrakcji dla rodziców, ale także dla najmłodszych. Święto Gryfa już 26 września na terenie zamkowych tarasów, a zapraszała Monika Adamowska, Zamku Książąt Pomorskich. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.

0: Jak zawsze, nostalgiczny Jeremi Sikorski w przedpołudniowym programie 27 po 11. Super FM z widokiem na Szczecin. O tym informowaliśmy na naszej antenie, a my przypominamy: pediatra, nefrolog, chirurg plastyczny, w sumie 20 osób, lekarzy i studentów medycyny po raz kolejny jedzie do Afryki, by nieść pomoc potrzebującym w jednej z najbiedniejszych prowincji Kenii. Lekarze ze Szczecina wyruszają do Afryki. Więcej o tym dowiecie się, wchodząc na naszą stronę Super FM.
1: Przedpołudnie z radiem Super FM. Sponsorują delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Włoska jakość dla wymagających.
2: Reklama. Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
3: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blue w sercu Szczecina.
2: Zadbano o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
3: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
2: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
3: Dobra, zdradź sekret.
2: Jaki sekret?
3: No, ten twój patent na zakupy.
2: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
3: Tylko w Modivo?
2: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
3: I co z tym cashbackiem?
2: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
3: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
4: I po reklamie.
5: Super FM z widokiem na Szczecin.
4: Przedpołudnie z radiem Super FM. Sponsorują delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Włoska jakość dla wymagających.

doskonali jak zawsze. Formacja w Maroon 5 w przedpołudniowym programie, 14 minut do południa. Znaleziony w poniedziałek na Pomorzu Zachodnim bezzałogowiec to według wstępnych ustaleń rosyjski dron Gerbera 2. Miał on głowicę bojową, która została zneutralizowana, tak podaje szczecińska prokuratura. Do tego tematu powrócimy w wiadomościach Super FM już w samo południe.

0: końca, jak na lekarstwo próbujemy łapać dystans do jesiennej aury. Za chwilę wiadomości w południe, a po nich popołudniowa prognoza pogody w Super FM.
1: Przedpołudnie z radiem Super FM. Sponsorują delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Włoska jakość dla wymagających.
2: Reklama. Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
3: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowym

0: spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
1: Biznes to relacje, a najlepsze rodzą się przy wspólnym stole. Restauracja Hotel Jachtowa w Szczecinie zaprasza do organizacji firmowych spotkań integracyjnych, szkoleń, konferencji, wigilii firmowych, biznesowych rautów w niepowtarzalnym klimacie z widokiem na Odrę. Smak, elegancja i profesjonalizm. Wszystko w jednym miejscu. Restauracja i Hotel Jachtowa. Ulica Lipowa 5. Wyjątkowa przestrzeń na wyjątkowe chwile dla biznesu.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur, 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Znudziły Ci się premiery w salonach? Masz wrażenie, że ciągle oglądasz to samo? W Lip Motor Gazette przygotowaliśmy premierę, o której długo nie zapomnisz. Dwa nowe modele Lip Motor są już w Szczecinie. Od 16 do 19 września w salonie grupy Gazette przy rondzie Hakena. Testujemy B03X oraz B05. Poznaj najnowsze nasze samochody w praktyce. Sprawdź niskie koszty ładowania, zasięg i precyzję prowadzenia. B03X to miejska zwinność i łatwe parkowanie. B05 to komfort i zaawansowane systemy bezpieczeństwa. W piątek, 18 września, zapraszamy na program na żywo w Radiu Super FM, prosto z naszego salonu. Dni otwarte Lip Motor Grupy Gazette, Szczecin Ustowo 57. Przyjdź i umów jazdę próbną.
4: I po reklamie.
5: Jest 12. Wiadomości Super FM.
6: Będzie zbadany śrubka po śrubce, rosyjski dron znaleziony na plaży. Potem losy cen paliw, kierowcy źli, a premier apeluje do prezydenta. Będzie też o premierach lalki. Dziś serialu, wkrótce filmu. Z inną obsadą.
4: Super FM. Wiadomości.
6: Marcin Krzemiński. Rosyjski dron odnaleziony na plaży w okolicach Rusinowa trafił do analiz i badań w służbie kontrwywiadu wojskowego. W nocy został unieszkodliwiony, teraz eksperci zbadają go śrubka po śrubce, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Wszystko wskazuje, że to były testy nowego drona. To dron nowej generacji, ważne przejęcie.
6: Bo jego zbadanie da wojskowym bardzo cenną wiedzę. Bezzałogowiec najprawdopodobniej przeleciał nad terytorium Litwy i wpadł do morza, skąd przydryfował do Polski. Równolegle do badań SKW śledztwo w sprawie drona prowadzi także wojskowa prokuratura. Wstępnie dotyczy ono sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób, mającego postać eksplozji materiałów wybuchowych. W piątek prezydent ma spotkać się z wicepremierem, ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz szefem sztabu generalnego generałem Wiesławem Kukułą. Rozmowa ma dotyczyć bieżącej sytuacji bezpieczeństwa oraz współdziałania instytucji za nieodpowiedzialnych. W ciągu ostatnich tygodni Rosja dwukrotnie próbowała zaatakować dronami samoloty prezydenta Ukrainy. O tym z kolei poinformował sam Wołodymyr Zełenski. Pierwszy incydent miał mieć miejsce w Mołdawii, kolejny podczas powrotu do Ukrainy przez Kiszyniów. Według Zełenskiego był to element rosyjskiej strategii zastraszania zarówno jego, jak i zagranicznych przywódców. Na stacjach paliw wciąż drogo, nawet w małych miastach powiatowych ceny zbliżają się do 8 zł za litr benzyny i 9 za diesel.
8: Pora sytuacja. I ludzie nie wyjdą na ulicę, to dobrze nie będzie.
9: Kurczę, no drogo jest, tak? To był podróg gazu przykładowo 3 zł, a diesel 9, no to jest różnica, nie?
6: Z kierowcami na jednej ze stacji rozmawiał Adam Kaźmierczak. Premier apeluje do prezydenta o podpis pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, bo po tym podpisie rząd

0: będzie mógł wprowadzić limity cen na stacjach.
1: To nie ludzie mają płacić za ten kryzys paliwowy. To nie Polacy odpowiadają za ten kryzys paliwowy. Ja nie mam wpływu na politykę prezydenta Trumpa.
0: Nad rządowym projektem pracuje Sejm. Niewykluczone, że trafi on na biurko prezydenta w przyszłym tygodniu. Poprzednią ustawę prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. To adaptacja na miarę naszych czasów. Takie głosy słychać o serialu Lalka, który dziś ma premierę na jednym z serwisów streamingowych. Stanisława Wokulskiego gra Tomasz Szuchart, a Izabelę Łęcką Sandra Drzymalska. To pierwsza z najnowszych ekranizacji powieści Bolesława Prusa. Za 2 tygodnie w kinach będzie można zobaczyć jeszcze jedną wersję Lalki z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych. Bardzo jestem jej ciekaw, mówi reżyser serialu Paweł Maślany.
2: Chociaż nie rywalizujemy, to i tak rywalizujemy, bo i tak wszyscy to porównują nieustannie, odnoszą się do tego i będą tworzyć swoje rankingi, konkursy i decydować, która bardziej ta, która bardziej tamto. Ale my ze sobą nie rywalizujemy. No, jesteśmy kolegami, lubimy się, no i każdy robi swoje.
0: Premiera kinowej wersji Lalki 28 września w Teatrze Wielkim w Warszawie.
3: Super FM. Pogoda.
4: Popołudniowy spacer po pracy, jeśli już to koniecznie pod parasolem. 17 stopni w tej chwili na Placu Grunwaldzkim, 16 na Słonecznym, 16 stopni także w Podjuchach.
5: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Pędler.
4: 3 minuty po południu skarbówka chce podatku od mieszkańców. Chodzi o reklamy na elewacjach. O co dokładnie chodzi? O tym powiemy jeszcze w tej godzinie. Popołudniowa porcja zaproszeń kulturalnych już czeka w Super FM i także jeszcze w tej godzinie.
5: Super FM z widokiem na Szczecin.

Środowe popołudnie z Radiem Super FM trwa, tymczasem Skarbówka chce podatku od mieszkańców. Już mówię, fiskus chce opodatkować mieszkańców za reklamy na elewacjach, od lat przegrywając spory o opodatkowanie dochodów wspólnot i spółdzielni z wynajmu części budynków mieszkalnych. Fiskus próbuje sięgnąć po podatek od samych mieszkańców. Jak informuje dziennik Gazeta Prawna, Skarbówka wysuwa argument, że skoro obowiązek remontowania budynków spoczywa na właścicielach lokali, to dochody z wynajmu elewacji przeznaczone na ten cel dają im realną korzyść majątkową. Wspólnota miałaby w związku z tym przekazywać mieszkańcom informacje PIT-11. Wspólnoty mogą zostać obciążone dodatkowymi obowiązkami. Takie podejście oznaczałoby jednak dodatkowe, skomplikowane obowiązki dla wspólnot, a sąd administracyjny tymczasem pieniądze z najmu, mówi, należą do wspólnoty. Stanowisko fiskusa zakwestionował Wojewódzki Sąd Administracyjny. Uznał, że przychód z najmu pozostaje w majątku wspólnoty. Pieniądze nie są wypłacane właścicielom, oddawane im do dyspozycji, ani przeznaczane na spłatę ich konkretnych zobowiązań. Sam fakt, że zgromadzone na funduszu remontowym środki mogą w przyszłości zmniejszyć wydatki mieszkańców, nie oznacza jeszcze powstania po ich stronie przychodu podlegającego PIT. Z jednej strony oczywiście mówimy o korzyściach wynikających z instalacji reklam, a czy ktoś w końcu w szczecińskiej przestrzeni pomyśli w kwestii uporządkowania reklam i billboardów, bo są miejsca w naszym mieście, które naprawdę przytłaczają mieszkańców.

0: Olek Klepacz i formacja nieżywych schabów przed momentem Super FM w nagraniu Ławka. Dwa głośne wydarzenia, dwie premiery, jedna to wspólne brzmienie, projekt muzyczny chóru Politechniki Morskiej, który do współpracy tym razem zaprosił formację Happy Set. Za chwilę więcej o tym wydarzeniu, gdzie i kiedy będzie można się wybrać na ten wyjątkowy koncert w zaproszeniach od Basi Gądek.
1: Reklama. Pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
2: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
3: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w AquaTeam, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. AquaTeam. Naucz się pływać.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Castorama!
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
5: I po reklamie.
6: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
5: Super FM zaprasza.
7: Barbara Gądek. Przed nami dwa głośne i wyczekiwane wydarzenia na szczecińskiej mapie kulturalnej. Za miesiąc, 10 października w Teatrze Polskim odbędzie się premiera spektaklu Jądro Ciemności w reżyserii Tadeusza Pyrczaka. Inspiracją dla twórców stał się wstrząsający reportaż Svena Lindqvista. Sztuka przenosi klasyczną opowieść Konrada we współczesny świat mediów i polityki, stawiając gorzkie pytania o język wyższości, przemoc i to, jak łatwo oswajamy ludzkie tragedie. O oprawę wizualną wydarzenia zadbał wybitny, wielokrotnie nagradzany artysta Aleks Drewiński, tworząc plakat do tej inscenizacji. Z kolei w muzycznym kalendarzu Szczecina czas na absolutny hit. W piątek, 25 września, przyniesie kolejną odsłonę kultowego projektu Wspólne Brzmienia. Złota Sala Filharmonii Szczecińskiej stanie się świadkiem niezwykłej fuzji. Chór Politechniki Morskiej pod dyrekcją profesor Sylwii Fabiańczyk-Makuch połączy siły z legendą polskiego rocka, zespołem Happy Sad. Największe przeboje grupy zabrzmią w zupełnie nowych, potężnych aranżacjach na głos chóralny i rockowe instrumenty. Szykuje się gorący początek jesieni na szczecińskich scenach. Więcej informacji oraz bilety znajdziecie na stronach internetowych Teatru Polskiego i Filharmonii.
6: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
8: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Teraz łączymy się z naszym reporterem Piotr Jarząbek. Jest niedaleko Urzędu Marszałkowskiego i za kilkanaście minut powinna rozpocząć się konferencja i czeka nas, Piotrek, zmiana rozkładu jazdy pociągów.
2: Dokładnie tak, wszystko się zgadza. Chodzi o horyzontalny rozkład jazdy. Kilka słów wyjaśnienia oczywiście należy się naszym słuchaczom. To jest pomysł, który powstał kilka miesięcy temu i on miałby usystematyzować i tak trochę rozbudować siatkę połączeń kolejowych między tymi największymi miastami w Polsce. No i właśnie, przedstawiciele PKP i PLK przyjechali do Szczecina, do Urzędu Marszałkowskiego i z przedstawicielami władz województwa rozmawiają o tym, jak w województwie zachodniopomorskim miałoby to wyglądać, do czego doszli, czy do jakiegoś konsensusu. No to się dowiemy z tego, co spoglądam na zegarek, około 20 minut, bo o 13 powinna rozpocząć się ta konferencja, no i jej efekty, wszystko to, co zostanie powiedziane, oczywiście nasi słuchacze usłyszą w popołudniowym programie Radia Super FM, ale to był dzień, zapraszamy po godzinie 16.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Jeden z najbardziej rozpoznawalnych gitarzystów w Polsce, Grzegorz Skawiński i formacja Kombi. Sen się spełni. Już za chwilę 13 i najnowsze wiadomości z kraju, ze świata w Super FM.
1: Posłuchaj w Super FM. Nie czekaj, aż zdrowie przypomni ci o sobie. W Klinice Zdrowia rozmawiamy o tym, co naprawdę ważne. O profilaktyce, leczeniu, zdrowiu i codziennym dbaniu o siebie. Klinika Zdrowia. W każdy czwartek po 13 w Radiu Super FM. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk. Klinika Zdrowia, bo lepiej wiedzieć wcześniej.
2: Na program zaprasza organizator pierwszego szczecińskiego forum psychoonkologicznego i opieki paliatywnej oraz sponsor Kliniki Zdrowia, forumonkologiczne.com.
1: Posłuchaj w Super FM.
3: Reklama. Pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
4: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
5: W Waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanie.

0: 5. Wyjątkowa przestrzeń na wyjątkowe chwile dla biznesu.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: I po reklamie.
3: Jest 13:00. Wiadomości Super FM.
4: Potężny paraliż węzła kolejowego w Katowicach, o tym za chwilę. Potem o pomyśle z Brukseli powołania Europejskiej Rady Bezpieczeństwa. Będą też rekordowe wakacje w Tatrach.
2: Super FM. Wiadomości.
4: Marcin Krzemiński. Na początek paraliż węzła kolejowego w Katowicach. Wszystko przez poważną awarię sterowania ruchem, do której doszło o 3:00 w nocy. Choć kolejarze mówią, że usterkę już naprawiono, to jej skutki pasażerowie odczuwać będą do końca dnia. Na miejscu jest Grzegorz Kozioł. Grzesiu?
5: No to jest naprawdę ciężki dzień dla pasażerów na Śląsku. Pociągi są opóźnione nawet kilka godzin, a niektóre w ogóle nie wyjechały w trasę.
6: O 4:00 miałem pociąg mieć 4:18 i tak.
5: Dokąd?
6: Do Bielska.
5: Rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk wyjaśnia.
7: Pociągi Kolei Śląskich są opóźnione znacznie. Te opóźnienia sięgają w przypadku pojedynczych pociągów nawet 200 minut.
5: Przewoźnicy wprowadzili wzajemne honorowanie biletów. Jest komunikacja zastępcza, a składy dalekobieżne omijają Katowice. Warto przypomnieć pasażerom o prawie do ubiegania się o odszkodowanie lub zwrot kosztów za opóźnione bądź odwołane połączenie.
4: Chodziło o zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonariuszom i podróżnym, mówią rządzący. Rano podczas zmasowanego ataku Rosji w Ukrainie ewakuowano czasowo polskie przejścia graniczne. Anna Gbiterek-Zabłocka.
8: Służby obawiają się tego, co wydarzyło się w niedzielę. Było to pierwsze takie zdarzenie w czasie wojny w Ukrainie, że drony uderzyły tuż przy przejściu granicznym w Dorohusku. Po ukraińskiej stronie, ale jednak bardzo blisko Polski. Stąd ewakuacje i zawieszanie odpraw będą się zdarzać, mówi wicewojewoda Wojciech Wołoch.
9: Przejścia funkcjonują w tym trybie, który był wprowadzony po 2022 roku. Natomiast ta inność polega na tym, że w chwili zagrożenia ten ruch jest zawieszany.
8: Jak mówi rzecznik nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej Dariusz Sienicki, na przejściach są wyznaczone miejsca do ewakuacji.
4: Szefowa Komisji Europejskiej chce powołać Europejską Radę Bezpieczeństwa. Chodzi o uzupełnienie luki w zagrożeniach hybrydowych, możliwość uruchamiania specjalnej reakcji, a nie zastąpienie NATO na wypadek agresji zbrojnej. Nie możemy mieć złudzeń. Cyberataki, sabotaże, podpalenia, wtargnięcia dronów, te zagrożenia intensyfikują się każdego dnia. Dlatego kiedy rośnie poziom zagrożenia, tak też musi rosnąć przygotowanie Unii. Wyjaśniała Ursula von der Leyen podczas orędzia o stanie Unii Europejskiej. Szczegóły nowej propozycji Europejskiej Rady Bezpieczeństwa nie są jeszcze znane, ale mają być do niej zaproszone również Kanada, Wielka Brytania, Norwegia i Ukraina. Makabryczne odkrycie w Koszalinie. W mieszkaniu na Wyspiańskiego znaleziono ciała dwóch osób, 69-latki i 63-latka z ranami ciętymi i kłutymi. Policja zatrzymała 53-letniego mężczyznę. To mieszkaniec lokalu, który wpuścił do środka służby i wskazał, gdzie znajdują się ciała ofiar. Ponad 2 miliony 140 tysięcy turystów wędrowało po Tatrach w wakacje. To absolutny rekord. Nigdy do tej pory w lipcu i w sierpniu nie było takiego tłoku na szlakach. Na rekord zanosiło się już na początku wakacji, mówi ratownik Topru Rafał Kubacki.
10: Mieliśmy sporo już takich interwencji, chociażby w Kobylarzowym Żlebie, gdzie dochodziło do sporych zatorów i musieliśmy interweniować w takiej sprawie, tak jakby rozładowania.
4: Od początku roku w Tatry weszło już ponad 4 miliony turystów. Wszystko więc wskazuje na to, że w skali roku również będzie rekord.
2: Super FM. Pogoda.
11: Popołudnie i wieczór pochmurne i w deszczu. Za to jutro więcej przejaśnień. Od 19 do 20 stopni. W piątek znów chmury i deszcz, by w sobotę było pogodniej i cieplej. Nawet do 22 kresek.
3: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Fendler.
11: 3 minuty po godzinie 13:00. Już za chwilę spotkanie z ekspertem Pawłem Skotnickim i audycja Polak mądry przed szkodą.
3: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: Zdejmij z siebie stres. Przejmij kontrolę nad przyszłością. Radiowa instrukcja bezpiecznego życia. Rusza program Polak Mądry przed Szkodą. Przed mikrofonem nasz ekspert od spraw najważniejszych, Paweł Skotnicki.
1: Dzień dobry, z tej strony Paweł Skotnicki. Witam Was w programie Polak Mądry przed Szkodą w Radiu Super FM. Dzisiaj część druga z trzech o śmierci. Tydzień temu była strona prawna, kto dostanie wasze mieszkanie, dziś finanse pod kątem długów, kto zostanie z waszym kredytem, bo spadek to nie tylko to, co macie, to także to, co jesteście winni, to jest pakiet. Nie da się wziąć mieszkania bez kredytu, który na nim wisi. Zawsze się bierze plusy i minusy.
0: Polak mądry przed szkodą, bo lepiej zapobiegać niż płacić.
1: Zanim przejdziemy dalej, dwa słowa o tym, czym w ogóle jest dług. Ma on wiele imion, czy to jest zobowiązanie, czy to jest kredyt, pożyczka, leasing, raty, karta, debet. Ale pod każdym z tych imion kryje się to samo. Człowiek albo ludzie, bo kredyt często bierze się we dwoje, dostaje już dzisiaj to coś, czyli na przykład mieszkanie, samochód, sprzęt, wakacje, a płaci się za to przez lata. Natychmiastowa gratyfikacja i wieloletnie zobowiązanie. W mieszkaniu można mieszkać od pierwszego dnia, ale cichym, przypominającym o sobie co miesiąc drugim właścicielem jest bank. A dług jest człowieka przez 30 lat. I właśnie o tej drugiej części, o tych latach dzisiaj porozmawiamy. Bo lata spłaty planowaliście, zakładając jedno, że będziecie żyć.
0: Polak mądry przed szkodą, bo lepiej zapobiegać niż płacić.
1: Weźmy bardzo popularny dług w Polsce. Kredyt na mieszkanie. To umowa między bankiem a konkretnym człowiekiem. Bank pożyczył pieniądze i zabezpieczył się na mieszkaniu. To właśnie jest hipoteka. Umowa ma dwie strony. Kiedy jednej z nich zabraknie, umowa nie znika. Umowa może ulec rozwiązaniu, ale to nie znaczy, że zadłużenie znika. Przechodzi na tych, którzy po tym człowieku dziedziczą. Razem z mieszkaniem. W pakiecie. Wróćmy do sytuacji Marka i Ani. Mieszkanie za 600 tysięcy, kredyt 400 tysięcy, rata 2,5 tysiąca. Czy ktoś przy podpisywaniu tej umowy zapytał Marka, co się stanie z kredytem, gdy go zabraknie? W umowie jest odpowiedź, tylko nikt jej nie czyta. Więc przeczytam za Was. Kredyt nie umiera razem z kredytobiorcą. Marek umiera, kredyt żyje. Odsetki są naliczane, a raty lub spłata dalej wymagane. Konto Marka bank blokuje do końca sprawy spadkowej. Pieniądze na nim są, ale Ania nie ma do nich dostępu. Konto zablokowane, a rachunki wymagalne na bieżąco, w każdym miesiącu, miesiąc po miesiącu. Czynsz, prąd, przedszkole Antosia, nikt nie zawiesza tych rachunków na czas żałoby, a w umowie kredytowej praktycznie zawsze jest zapis. Gdy sytuacja finansowa kredytobiorcy się zmieni, bank ma prawo działać. Śmierć to jest właśnie taka zmiana. Jeśli Marek brał kredyt sam, bank rozwiązuje umowę. Może zawrzeć nową umowę z Anią, ale sprawdzi jej zdolność kredytową. Jedna pensja, rata 2,5 tysiąca. Jeśli zdolności nie ma, stary kredyt trzeba spłacić natychmiast i to z wysokimi odsetkami naliczonymi po terminie około 20%. Jeżeli kredyt brali we dwoje, bank może nic nie zrobić, dopóki wpływają raty. Może sprawdzić też, czy Ania sama udźwignie ten kredyt, ale może też wypowiedzieć umowę nie sprawdzając niczego i wtedy Ania na szybko szuka nowego kredytu, bo za chwilę są wysokie odsetki i ryzyko utraty mieszkania. Bank nie nosi czerni, bank czyta umowę. Ale przecież kredyt jest ubezpieczony w banku i słyszę to bardzo często. Opowiem Wam historię, po której Wasze zaufanie do ubezpieczeń zrobionych przez banki może ulec zmianie. Maciej będzie naszym bohaterem. Miał 26 lat, kiedy jego tata zachorował na nowotwór. Walczył przez rok. Na łożu śmierci powiedział synowi: przyjmij spadek, niczym się nie martw, kredyt jest ubezpieczony. Po pogrzebie Maciek poszedł do banku i usłyszał, że ubezpieczenie, które sprzedano ojcu razem z kredytem, nie obejmuje śmierci z powodu nowotworu. 350 tysięcy złotych zostało do spłaty z jego własnej kieszeni. I to był dopiero początek. Spłacanie długów po ojcu zajęło Maćkowi 4 lata. Spłacanie własnych długów, które przez to powstały, kolejne 5 lat. 9 lat życia. Całą tę historię opowiem w podcaście, bo każdy jej etap to jest osobna lekcja. Stąd jedna zasada na dziś. Zadam Wam pytanie, które zadaję swoim klientom. Co wolicie zostawić rodzinie? Dom czy kredyt na dom? Mieszkanie czy kredyt na mieszkanie? I wszyscy odpowiadają tak samo. dom lub mieszkanie. Więc długi nigdy nie powinny przeżyć dłużnika. Zapamiętajcie to zdanie, bo będę do niego wracał. Nie powinno się nikogo narażać na sytuację, w której po śmierci bliskiej osoby trzeba szukać kredytu na spłatę poprzedniego kredytu. Raz, że to trudne. Dwa, trzeba to zrobić szybko, a szybko zwykle znaczy drogo. Trzy, ta osoba może nie mieć odpowiedniej zdolności kredytowej. Cztery, po prostu nie wypada. A pięć, dom czy mieszkanie pełni symboliczną rolę ostoi bezpieczeństwa. Nikt nie chce, żeby smutni panowie niepokoili rodzinę w żałobie, grożąc, że przejmą nieruchomość. Trzeba policzyć łączną wartość zadłużenia i ubezpieczyć ją w 100%. Tak, żeby Ania mogła spłacić kredyt. Mogła, a nie musiała. Bo kredyt może jest na dobrych warunkach i lepiej go będzie szybciej nie spłacać, a gotówkę trzymać w pogotowiu. Ale ta decyzja ma należeć do Ani, nie do banku. Ubezpieczony kredyt to nie jest koszt, to jest wolność wyboru. I zostawiam was na chwilę z dobrą muzyką w Radiu Super FM. Za 3 minuty lista długów, o których zapominają nawet ci, którzy nie mają długów. I co zrobić, żeby żaden z nich nie przeżył dłużnika. Zostańcie ze mną.
0: Polak mądry przed szkodą.

0: Zdejmij z siebie stres. Przejmij kontrolę nad przyszłością. Radiowa instrukcja bezpiecznego życia. Przed mikrofonem nasz ekspert od spraw najważniejszych, Paweł Skotnicki.
1: Cześć, jeżeli dopiero teraz włączyliście Radio Super FM, to program Polak Mądry przed Szkodą, a przy mikrofonie Paweł Skotnicki. Mówimy o długach po śmierci. Przed przerwą padło ważne zdanie. Długi nigdy nie powinny przeżyć dłużnika. Jak to zrobić? Trzy kroki.
0: Polak mądry przed szkodą, bo lepiej zapobiegać niż płacić.
1: Krok pierwszy. Zróbcie listę wszystkiego, co ktoś musiałby po was spłacić. Hipoteka to już wiecie, ale dalej kredyt gotówkowy, karta kredytowa, debet na koncie, bo bank zamyka go i chce spłaty od razu, leasing na auto, tam umowa jest imienna, więc wygasa, a auto wraca do firmy leasingowej, kredyt na firmę, zaległości w ZUS-ie, zaległości w skarbówce, to wszystko przechodzi na rodzinę, dotacja z Unii, dotacja z Urzędu Pracy, wszystko może być do zwrotu, poręczenia, czyli jeżeli poręczyliście komuś kredyt, bank przyjdzie po to do waszych bliskich, no i pożyczka od szwagra, tutaj nie było żadnej umowy, ale to też jest dług, tylko trochę trudniejszy do udowodnienia. I zsumujcie teraz to wszystko razem. Marek, który mówi, że ma tylko hipotekę, mówi jednocześnie, że nie ma długów. Ma, to jest właśnie te 400 tysięcy, to jest kwota, która nigdy nie powinna przeżyć dłużnika. Krok drugi. Przeczytajcie warunki ubezpieczenia kredytu, które macie w banku. Zróbcie to dzisiaj. Czy działa przy śmierci z każdej przyczyny? Czy są tam też choroby typu nowotwór, typu zawał, typu udar? Czy na przykład działa to tylko wskutek wypadku? Jakie są wyłączenia odpowiedzialności? Czy była ankieta medyczna i czy była rzetelnie wypełniona? Bywa, że to dobre ubezpieczenie, a bywa, że jest najgorsze na rynku, ale trzeba je było wziąć, bo od tego zależała marża kredytu. Wiedzcie, jakie macie, a jeżeli zakres jest wąski, dokupcie własną polisę na kwotę kredytu. Wskażcie w niej rodzinę jako uposażonych, nie bank. No chyba, że możecie tę kiepską polisę z banku podmienić na porządną, prywatną. Wtedy uposażenie ustawia się na bank, bo wasza polisa zastępuje tamtą jako zabezpieczenie kredytu. Tylko niech to będzie koniecznie polisa na wypadek śmierci, niezależnie od okoliczności, taka, w której jedynymi wyłączeniami odpowiedzialności ubezpieczyciela są te z kodeksu cywilnego, czyli samobójstwo w ciągu pierwszych 2 lat trwania umowy i nieprawda podana w ankiecie medycznej, która miała wpływ na śmierć w ciągu pierwszych 3 lat. Poza tym niekontrowersyjnym wyłączeniem odpowiedzialności jest również czynny udział w wojnie. I tyle. Krok trzeci. Zadbajcie o pieniądze na dzień po. Bo w dniu, w którym bank dzwoni, Ania musi mieć czym odpowiedzieć. Konto Marka będzie zablokowane, a rachunki wymagalne co miesiąc, więc dwie rzeczy. Pierwsza prosta. W banku można za życia złożyć dyspozycję na wypadek śmierci. Wskazać, komu bank wypłaci pieniądze z konta od razu, bez żadnej sprawy spadkowej. To jest jedna dyspozycja. I druga rzecz, ważniejsza, polisa na życie z sumą wszystkich długów, z rodziną wskazaną jako uposażeni, a nie z bankiem. Pieniądze poza spadkiem w ciągu 30 dni idą prosto do Ani. Wtedy Ania nie prosi banku o nowy kredyt. Ania mówi bankowi, co zrobi. Spłaci wszystko od razu, albo zostawi kredyt i zatrzyma gotówkę, bo warunki są dobre. To jest cała różnica, rodzina, która musi i rodzina, która może. Długi nigdy nie powinny przeżyć dłużnika, a jeżeli już muszą go przeżyć, niech razem z nimi przyjdą pieniądze na ich spłatę. Po więcej, czyli po historię Maćka krok po kroku, 3 zachowania banku po śmierci kredytobiorcy i co naprawdę znaczy odrzucić spadek, po to zapraszam do wersji rozszerzonej w podcaście Polak Mądry przed Szkodą na super.fm. Za tydzień, w środę o 13:00, trzecia część oswajania konsekwencji śmierci, czyli finanse pod kątem odpowiedzialności za rodzinę. Policzymy, ile jesteście warci dla swojej rodziny w złotówkach i dlaczego też polisa z pracy na 30 tysięcy złotych to nie jest ubezpieczenie na życie, tylko to jest ubezpieczenie na pogrzeb. A na dziś jedno. Po szkodzie mądry jest każdy. Sztuką jest być mądrym przed szkodą. Do usłyszenia.
0: Bezpieczne finanse, spokojne życie. Polak mądry przed szkodą. To był autorski program Pawła Skotnickiego. Więcej w podcaście Polak mądry przed szkodą na super.fm. Wejdź i słuchaj, gdzie chcesz. Zaprasza Paweł Skotnicki i Radio Super FM.
2: To jest nowa piosenka. Nowość. Nowość.

0: Pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie! Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
1: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
2: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
5: I po reklamie.
4: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: Na program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
1: Pocztówki ze Skandynawii. Zaprasza Tomasz Duda.
2: Istnieje na północy Norwegii jezioro, które pewnego dnia zaczęło się wspinać po zboczach. Woda zajmowała łąki, podchodziła pod gospodarstwa, przykrywała dawne pola, drogi. Mieszkańcy musieli przenosić domy wyżej. Brzmi trochę jak początek skandynawskiej legendy, ale wydarzyło się naprawdę. Jesteśmy, tak jak powiedziałem, w północnej Norwegii, w głębi Helgelandu, nad jeziorem Rösvatne. Ogromnym górskim jeziorem, którego dzisiejszy krajobraz jest dziełem zarówno lodowców, jak i człowieka. Rösvatne leży niedaleko granicy ze Szwecją, pomiędzy górskimi obszarami Hattfjelldal i masywem Hemnes. Po regulacji hydrotechnicznej jego powierzchnia przy najwyższym poziomie wody wynosi około 219 km2. Dzięki temu jest drugim co do wielkości jeziorem Norwegii. Największa pozostaje jedynie Mjøsa. Tylko że Rösvatne zupełnie jego nie przypomina. Nie ma tutaj ani większych miast, ani żadnych promenad. Są za to góry, brzozowe lasy, torfowiska, no jakieś pojedyncze gospodarstwa. No i oczywiście tafla wody, tak rozległa, że czasami bardziej przypomina fiord albo śródlądowe morze. Najpiękniej idzie się tędy, albo jedzie, Vilmarksvejen, czyli tak zwaną drogą dziczy. Liczy niespełna 140 km, no i prowadzi przez jedno z najbardziej pustych górskich wnętrz Helgelandu. Ta droga, na której no, nie warto się w zasadzie spieszyć, bo za kolejnymi zakrętami może pojawić się renifer, może samotne gospodarstwo, może jakiś piękny widok na jezioro, na góry. Ale jeszcze zanim pojawiło się tutaj to stałe norweskie osadnictwo rolnicze, góry i doliny wykorzystywali Samowie, zajmujący się łowiectwem, rybołówstwem, no później hodowlą reniferów. Ta ich obecność wciąż zapisana jest na przykład w nazwach krajobrazu. Na przykład charakterystyczna góra Hatten, wznosząca się na prawie 1130 metrów w pobliżu południowego krańca jeziora, po południowo-samsku nazywa się Arpie, czyli ta, która stoi samotnie. W pobliskim Hattfjelldal działa dzisiaj również Centrum Języka i Kultury Południowo-Samskiej. Najbardziej dramatyczna zmiana przyszła jednak dopiero w XX wieku. W latach 50. Rösvatne przekształcono w ogromny zbiornik energetyczny. Woda podniosła się prawie o 10 metrów, no i połączyła to jezioro z sąsiednim Tustervatne. Zalanych zostało ponad 900 hektarów ziemi uprawnej, a 21 gospodarstw musiało przenieść zabudowania. Dzisiaj patrząc na spokojną taflę jeziora widzimy jednocześnie dzieło lodowca, dawną drogę Samów, no krajobraz Sak, jeden z najbardziej spektakularnych przykładów przemiany norweskiej przyrody właśnie przez energetykę wodną. No powiem wam, że kiedy wieczorem góry odbijają się w tej nieruchomej wodzie, trudno uwierzyć, że pod jej powierzchnią nadal istnieją fragmenty dawnego świata. Pola, drogi, miejsca, którymi jeszcze 70 lat temu chodzili ludzie, a miejscami nawet i tajemnicze zabudowania. Jezioro ma więc wiele tajemnic, które warto odkrywać, a najlepiej na miejscu. Do usłyszenia.
0: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.

0: około 4 kg.
1: Dział do spraw wojskowych prokuratury rejonowej Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie wszczął w tej sprawie postępowanie. Główną kwalifikacją to jest spowodowanie zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach przez spowodowanie eksplozji materiałów wybuchowych.
0: Za co grozi od roku do 5 lat pozbawienia wolności, mówił pułkownik Bartosz Szokoniewski, zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych w poznańskiej prokuraturze. Bezzałogowiec został zabezpieczony do dalszych badań laboratoryjnych. Stołeczni policjanci zatrzymali ostatniego współoskarżonego w procesie Łukasza Żaka. To 24-letni Mikołaj N., który ukrywał się w podwarszawskim Izabeginie. Na początku sierpnia wydano za nim listę gończy. Mężczyzna został już przewieziony do aresztu. W lipcu sąd skazał sprawcę śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej Łukasza Żaka na 20 lat więzienia. Współoskarżeni zostali skazani za pomoc w próbie uniknięcia przez sprawcę wypadku odpowiedzialności karnej. Otrzymali wyroki od 2 do 5 lat więzienia. W autobnej burze po południu możliwe w południowo-zachodniej części kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia synoptycy wydali dla większości Dolnego Śląska, południowej połowy Wielkopolski i południowych krańców Opolszczyzny i Śląska. Burzom mogą towarzyszyć ulewy, silny wiatr, a miejscami nawet grad. Skoro o pogodzie mowa, polski resort dyplomacji ostrzega podróżujących do Peru i Ekwadoru przed ryzykami związanymi z El Niño. W związku z tym zjawiskiem we wspomnianych krajach mogą wystąpić wyższe temperatury i silniejsze opady niż zazwyczaj o tej porze roku. Na to oznacza m.in. zwiększone ryzyko groźnych powodzi oraz lawin błotnych. Do policji wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez posła Dariusza Mateckiego. Złożył je wykonujący obowiązki rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości Sławomir Cudak. Chodzi o możliwość popełnienia przestępstwa naruszenia miru domowego, a konkretnie słynny skok przez płot uczelni. Poseł PiS, który jest przeciwny powołaniu Cudaka, dostał się w ten sposób na teren uczelni. Zawiadamiający został już przesłuchany, a materiały dotyczące skoku posła Mateckiego trafiły do prokuratury. Już nie ligą konferencji, ale dużo mocniejszą ligą Europy będą się emocjonować kibice w Polsce tej jesieni. W tym sezonie w fazie ligowej tych rozgrywek zobaczymy aż 2 polskie zespoły, Jagiellonię i Lecha. Drużyna z Białegostoku pierwszy mecz rozegra dziś wieczorem. W Grecji zmierzy się z Olympiakosem Pireus. Michał Waszkiewicz.
2: Na papierze to Grecy są drużyną lepszą, mówi kapitan Jagiellonii Taras Romańczuk.
3: Chłodna głowa musi być cały czas. Wiemy, że nie jesteśmy na pewno faworytem w tym meczu, ale no jednak wychodzimy 11-11 grać na boisko, także będziemy walczyć.
2: Mecz Jagiellonii o 21:00, a Lech Poznań jutro zagra w Londynie z Crystal Palace.
0: Ten mecz także rozpocznie się o 21:00.

0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Na gorąco można powiedzieć, tu i teraz informujemy o tym, co dzieje się w naszym mieście, a od poniedziałku tydzień inicjatyw senioralnych. Joanna Sawicka-Budziak, czyli prezes zarządu Fundacji Możesz, która koordynuje te wszystkie działania. Na naszym facebookowym profilu Radio Super FM możecie zobaczyć film, który się bardzo internautom spodobał, z czego się oczywiście cieszymy. Są też zdjęcia, był konkurs kapeluszy, była potańcówka, ale też podkreślaliśmy i ty to mówiłaś również, że bardzo wiele różnych aktywności. Dzisiaj mamy środę i się cały czas dzieje.
2: Cały czas się dzieje, ja się bardzo cieszę, bo wiemy już z tych pierwszych spotkaniach, że są nowe osoby, które pierwszy raz wyszły z domu, żeby wejść do jakiegoś klubu seniora, żeby przyjść na spotkanie, żeby poznać nowych ludzi.
1: Bo o to w tym wszystkim chodzi.
2: Zdobyć wiedzę, więc bardzo, bardzo się cieszymy. Dzisiaj taki dzień, powiedziałabym środek tego tygodnia, jako środa, i jesteśmy w Centrum Handlowym Galaksy i mamy targi senioralne, tak to nazwałyśmy roboczo, gdzie można przyjść, zobaczyć niektóre kluby, bo nie wszyscy się tutaj nie zmieściliśmy, Uniwersytet Trzeciego Wieku, zobaczyć rzeczy, które są tworzone tam, po prostu popodglądać, być może odnaleźć jakąś pasję albo sobie coś przypomnieć, że ja lubiłam kiedyś robić, nie wiem, na szydełku.
1: Czyli oni pokazują tę swoją ofertę, co u nich się dzieje.
2: To, co robią. Dodatkowo jest z nami też ZUS, jest Centrum Usług Społecznych, można zasięgnąć informacji. To nie jest tylko dla seniorów, ale też dla młodszych osób, które chciałyby w ogóle zobaczyć, o co chodzi, i przyprowadzają ci młodsi, przyprowadzają tych starszych i mówią, weź zobacz.
1: Bo od razu się właśnie zastanowiłem, bo tak stwierdziłem, że zapytam właśnie w imieniu słuchaczy Radia Super FM, tych starszych chciałem powiedzieć, ale pomyślałem sobie, nie, no może ktoś właśnie młodszy słucha teraz i zaciągnie, tak jak wspomniałaś, babcię czy dziadka, jak to dzisiaj, od której do której? No jest już po 14, do której dzisiaj?
2: Od 12 do 18 jesteśmy do waszej dyspozycji.
1: Mówiłaś o tych różnych aktywnościach, ja jestem na stronie tis.szczecin.pl, czyli wpisujecie w wyszukiwarkę Tydzień Inicjatyw Senioralnych i wyskakuje. I tak przewijam tę listę i przewijam to oczywiście już patrząc, co się dzieje w czwartek i co się dzieje w piątek. Jest i gimnastyka, i akwaerobik, jest Dzień Fundacji Humanum, jest pokaz filmu Imperium Sztewerów. To tak randomowo, że tak powiem, coś tutaj patrzę. I w sobotę są aktywności i w niedzielę, no niedziela już nie, ale...
2: W niedzielę mamy galę podsumowującą. Spotykamy się już tak uroczyście, ci, którzy tutaj brali w tym udział, i to jest ten taki trochę smutniejszy moment, bo seniorzy już oddają klucz do miasta na ręce prezydenta.
1: Ale to tylko symbolicznie, bo dokładnie, przecież te aktywności to temu też wszystkiemu służy, żeby teraz przyciągnąć seniorów i żeby oni przez cały rok do następnego tygodnia inicjatyw senioralnych 2027 działali w tych grupach, żeby było ich coraz więcej.
2: Tak, ja myślę, że to też jest taka inspiracja, żeby pokazać, że są seniorzy, którzy są bardzo aktywni, bo w poniedziałek na scenie mogliśmy zobaczyć przepiękne zespoły taneczne, fantastyczne zespoły, które śpiewają. Ja jestem w szoku, bo też nie występowali wszyscy. Jest tego bardzo dużo w Szczecinie i chciałabym, żebyśmy o tym w ogóle wiedzieli, żebyśmy mieli świadomość, że jest, jeśli ktoś lubi śpiewać, całe życie lubił śpiewać, to i nie miał czasu realizować swojej pasji podczas swojego życia zawodowego, to dzisiaj na emeryturze może to robić. A jak ktoś lubi tańczyć, to może też tańczyć, prawie zawodowo. Przepiękne stroje, przepiękni ludzie, tak powiem, z którymi można się spotykać, spędzać czas, budować relacje.
1: Na tygodniu inicjatyw senioralnych od tego zacznijmy. Joanna Sawicka-Budziak, Fundacja Możesz, koordynujecie te wydarzenia, wszystkie szczegóły w internecie znajdziecie. Dziękujemy za wizytę w studiu.
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Do zobaczenia.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Reklama. Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
1: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
2: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
3: Biznes to relacje, a najlepsze rodzą się przy wspólnym stole. Restauracja Hotel Jachtowa w Szczecinie zaprasza do organizacji firmowych spotkań integracyjnych, szkoleń, konferencji, wigilii firmowych, biznesowych rautów w niepowtarzalnym klimacie z widokiem na Odrę. Smak, elegancja i profesjonalizm. Wszystko w jednym miejscu. Restauracja i Hotel Jachtowa. Ulica Lipowa 5. Wyjątkowa przestrzeń na wyjątkowe chwile dla biznesu.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
0: I po reklamie.
7: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
0: Super FM zaprasza.
8: Pora na kinomanów i kameralny wyjątkowy świat. Barbara Gądek. Sprawdzamy, co na wrześniowe wieczory przygotowało szczecińskie kino Zamek. Sezon kinowy w Zamku upłynie pod znakiem gorących premier, klasyki i powrotów wielkich mistrzów. W repertuarze znajdziecie m.in. najnowsze dzieło Pedro Almodovara Gorzkie Święta, niezwykle osobistą, pełną pasji opowieść o pamięci i wybaczaniu. Z kolei fani kina włoskiego zobaczą pasjonujący dramat o relacjach i kryzysach. O czym sobie nie mówimy w reżyserii Gabriele Muccino. Dla poszukiwaczy nieszablonowych historii przygotowano argentyński komediodramat Homo Sapiens, zjadliwą i celną satyrę na dylematy współczesnego człowieka. Będzie też amerykański dramat Zaproszenie z Penelope Cruz i Edwardem Nortonem, a także nagrodzony w Cannes najnowszy film Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna. Wstrząsającą podróż Thomasa Manna i jego córki przez powojenne Niemcy. Nie zabraknie też absolutnych perełek na dużym ekranie w ramach pokazów specjalnych i jubileuszowych. Zobaczycie zrekonstruowane w jakości 4K Rekwiem dla snu na 25-lecie premiery, kultowe Milczenie owiec, arcydzieło azjatyckiego kina Zawieście czerwone latarnie, a w cyklach rocznicowych i klasyce Krajobraz po bitwie Andrzeja Wajdy oraz Salto Tadeusza Konwickiego. Dopełnieniem programu będą lubiane przez widzów filmy o sztuce, w tym m.in. dokumenty poświęcone tajemnicom Dziewczyny z perłą Vermeera czy ikonicznym słonecznikom Van Gogha. Pełny harmonogram i wejściówki znajdziecie na stronie zamekszczecin.pl.
7: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
0: Super FM.
2: Super FM.

0: Lublinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Poznamy polskiego kandydata do Oscara, który będzie nas reprezentował w rywalizacji o Nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej w kategorii Najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. Na liście zgłoszonych filmów przez polskich producentów jest 7 produkcji, ale wybrany zostanie tylko jeden tytuł i zadecyduje o tym komisja pod przewodnictwem Jana Naszewskiego, cenionego na świecie agenta sprzedaży i wytrawnego miłośnika kina autorskiego. Osobiście uważam, że bez szans na zauważenie w rywalizacji o Oscary są takie filmy jak Nasza Rewolucja, Nie ma duchów w Mieszkaniu na Dobrej, Pojedynek i Przez ściany. To po prostu filmy, chociaż bardzo dobre, podobno i udane w większości, które w świadomości oscarowej w ogóle nie istnieją. W międzynarodowym obiegu praktycznie nie zaistniały, nie mają zbudowanego oscarowego fundamentu, którym jest sukces lub obecność na międzynarodowym festiwalu lub w międzynarodowym obiegu. Na mojej liście pozostały 3 filmy. Ciekawym i odważnym wyborem byłoby wskazanie na film dokumentalny Bez końca w reżyserii Michała Marczaka. Jeszcze nigdy pełnometrażowy film dokumentalny nie reprezentował naszego kraju w tej rywalizacji. Faktem jest też, że pełnometrażowe filmy dokumentalne bardzo rzadko zdobywały w latach poprzednich nominacje w kategorii pełnometrażowy film międzynarodowy. To ciągle spore wydarzenie. Ostatni taki przypadek to Flea w 2021 roku, który zresztą zdobył też nominację dla pełnometrażowego filmu dokumentalnego i pełnometrażowego filmu animowanego. Jest to jedyny taki przypadek w historii. Wybór filmu dokumentalnego byłby decyzją odważną i przełomową dla polskiej kinematografii szczególnie. Ale w mojej ocenie przebić się temu filmowi do nominacji oscarowej byłoby bardzo trudno. Film Bez końca można znaleźć w kinie Pionier 1907 w Szczecinie. Drugi z poważnych kandydatów to Dziki Dziki Wschód w reżyserii Jana Cholubka. Ten film będzie miał swoją premierę na festiwalu w Toronto, bardzo ważnym wydarzeniu krążącym wokół Oscarów. I jego droga oscarowa będzie mogła właśnie się w tym momencie rozpocząć. Sporo jednak zależy od przyjęcia filmu na kanadyjskim festiwalu i nagrodzie, którą ewentualnie tam by zdobył. Trzeci z kandydatów to Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, wyprodukowana przez Ewę Puszczyńską. Oboje współpracowali przy poprzednich oscarowych sukcesach polskiego reżysera przy Idzie i Zimnej Wojnie. Ewa Puszczyńska ma też znaczący udział w powstaniu innych międzynarodowych produkcji, w tym oscarowych Strefy Interesów Jonathana Glazera, Quo Vadis Aida czy Prawdziwy Ból. Najważniejszy argument przemawiający za Ojczyzną to udział i nagroda na festiwalu w Cannes, bo ten festiwal otwiera drogę do Oscarów i dziś trudno jest się przebić do kategorii pełnometrażowy film międzynarodowy bez udziału w tym festiwalu. W dodatku Ojczyzna przyniosła Pawlikowskiemu nagrodę za reżyserię i bardzo wiele pochlebnych opinii. Niemal wszystkie najważniejsze filmy z tegorocznego Cannes będą kandydować do tej kategorii. Rumunia, Japonia, Belgia, Niemcy już wskazały na swoje filmy z Cannes. Dołączy do nich zapewne Hiszpania i Francja. Nie mam wątpliwości, że ze wszystkich zgłoszonych polskich filmów najlepszym kandydatem do reprezentowania Polski w zmaganiach o Oscara międzynarodowego jest właśnie Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Każdy inny wybór uznać będzie można za niespodziankę.
0: I Radio Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier, najstarsze kino w Polsce.

0: Reklama.
1: Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
2: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
3: Pamiętajcie o ogrodach. Tradycyjny kiermasz ogrodniczy na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Już w najbliższym

0: porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie. I po reklamie.
3: Jest 15. Wiadomości Super FM.
4: Prezydent zaprasza do siebie ministra obrony i szefa sztabu generalnego. Powiemy po co. Kolejowa usterka w Katowicach usunięta, ale opóźnienia trwają. Polska kontra Bułgaria to dziś na siatkarskich mistrzostwach Europy.
2: Super FM. Wiadomości.
4: Marcin Krzemiński. Bezpieczeństwo Polski w kontekście niedawnych ataków Rosji tuż przy granicy polsko-ukraińskiej oraz wyłowienie z Bałtyku uzbrojonego rosyjskiego drona. To główne tematy zaplanowanego na piątek spotkania prezydenta z szefami resortu obrony i sztabu generalnego. Karol Nawrocki nie zwołał jednak Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Wawrzyniec Zakrzewski.
5: Sytuacja jest poważna, przyznaje wicepremier, szef MONU.
6: Rosja będzie eskalować, idzie do góry po drabinie eskalacyjnej. Widać to w ostatnich tygodniach wobec państw bałtyckich, Rumunii, Mołdawii, Polski, Niemiec, innych państw NATO i Unii Europejskiej.
5: A na spotkanie do Pałacu Prezydenckiego Karol Nawrocki poza Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem zaprosił także szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generała Wiesława Kukułę. Co jak się zdaje jest dla wicepremiera lepszym rozwiązaniem niż dyskusja na RBN-ie, na szerokim forum.
6: Jeśli będą tam tak jak do tej pory przedstawiciele Korony, Konfederacji, pana Brauna, to nie są to najlepsi partnerzy do dyskusji o poważnych sprawach.
5: Władysław Kosiniak-Kamysz zapewne nawiązuje tu do posiedzenia RBN-u z lutego, na którym pojawił się otwarcie prorosyjski poseł Korony Polskiej Włodzimierz Skalik.
4: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski zapowiedział kontrolę w placówkach ochrony zdrowia. Urzędnicy sprawdzą, jak podmioty lecznicze zabezpieczają wrażliwe informacje pacjentów. To pokłosie wycieku danych z firmy MyDoctor. W sierpniu w wyniku cyberataku na tę platformę wyciekły dane 19 milionów Polaków, między innymi o lekach i receptach. Uwaga kierowcy, utrudnienia na ekspresowej S11 pod Poznaniem. W okolicach Skrzynek ciężarówka uderzyła w bariery energochłonne. Nikt nie ucierpiał, ale trasa w kierunku Poznania jest zablokowana, a policja organizuje objazdy. Usterka usunięta, ale opóźnienia wciąż trwają. Awaria urządzeń sterowania ruchem kolejowym, do której doszło o świcie na stacji Katowice, spowodowała paraliż nie tylko na tym dworcu, skutkowała również odwołaniami i opóźnieniami pociągów na obszarze całego województwa śląskiego.
7: Co godzinę jest praktycznie na rozkładzie pociąg, a wszystkie są odwoływane. Pisze 20 minut, pół godziny, godzinę, dwie godziny.
8: Opóźnienie około 120 minut.
9: Zdecydowałam się zrezygnować z przejazdu, oddać bilet. Po prostu nie mogłam już dłużej czekać.
10: Mój pociąg jest opóźniony w tym momencie prawie godzinę, ale widzę, że poprzedni, który był 50 minut wcześniej, jeszcze nie odjechał.
4: Jak informują koleje, obecnie przywracana jest rozkładowa organizacja ruchu pociągów. Może to potrwać do późnego popołudnia. Czy będzie piąta wygrana pod rząd bez straty seta? Nasi siatkarze kończą dziś fazę grupową Mistrzostw Europy. Mają już pewny awans z pierwszego miejsca, a po południu zmierzą się ze współgospodarzem imprezy Bułgarią. Rozgrywający Marcin Komenda stara się jednak nie zapeszać.
11: Jest to przeciwnik bardzo groźny przed swoimi kibicami. Myślę, że będzie chciał się zaprezentować dobrze i spodziewam się trudnego starcia.
4: Pojedynek Polaków z Bułgarami w Sofii rusza o 18:00.

0: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
1: Lady Hear Me Tonight w środowe popołudnie w Super FM. 20 minut po godzinie 15. Sprawdzam, co dzieje się na drogach w Szczecinie. Na początek okolice ronda Hakena. Tutaj tłoczno na obwodnicy Przesławia. To samo dotyczy Floriana Krygiera jadąc z Podjuch. Póki co spokojnie na południowej w obu kierunkach. Podobnie jest na Mieszka Pierwszego. Hamulec przyda się za to na Cukrowej. Do skrzyżowania z ulicą do Rajkowa, ale także na południowej przed wjazdem na rondo uniwersyteckie jadąc z centrum miasta. Patrząc na mapy drogowe S3 i S6, gdzie ciężarówka uderzyła w bariery energochłonne, droga w tym miejscu powinna być już przejezdna. Na wcześniej wyłączony z użytku był prawy pas w stronę Nowogardu. W tym incydencie nie doszło do poszkodowanych osób. A ze względu na przebudowę na autostrady A6 czeka Was korek pomiędzy węzłami Kijewo i Podjuchy, więc tam sugeruję...
0: Noga z gazu.
1: Dokładnie tak. Duży ruch na Pomorskiej w Dąbiu. Korkuje się zarówno w stronę Emilii Gierczak, jak i ronda Upaszki. Tłoczno również na Goleniowskiej. A jeśli jedziecie od strony Goleniowa, tak jak patrzę, to warto skorzystać z wjazdu do Szczecina węzłem Dąbie i kontynuować Tczewską do Puckiej, potem dalej Młyńską do Pomorskiej. Unikniecie tym samym włączenia się na zakorkowaną Goleniowską. Przestrzenna przejezdna do basenu górniczego. Zwolnicie za to na Gdańskiej, gdzie trwa przebudowa torowiska i zamknięty jest lewy pas ruchu w stronę centrum. Cały czas dostępny jest dla Was nasz
0: pomarańczowy telefon radia Super FM. 91 24 55.
1: Jeśli dzieje się coś na drodze, dajcie nam znać i dzwońcie.

0: Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
1: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blu w sercu Szczecina.
0: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
1: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
0: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blu Hotel Szczecin.
2: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
3: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
4: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Kaskada, ty i ja!
6: Od 15 lat tu wszystko gra!
5: Już w ten piątek i sobotę zacznij urodzinowe świętowanie z Kaskadą.
6: Graj w strefie rozrywki, a za zakupy odbieraj prezenty z wyjątkową grafiką.
5: Świętuj z nami w Galerii Kaskada.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Biznes to relacje, a najlepsze rodzą się przy wspólnym stole. Restauracja Hotel Jachtowa w Szczecinie zaprasza do organizacji firmowych spotkań integracyjnych, szkoleń, konferencji, wigilii firmowych, biznesowych rautów w niepowtarzalnym klimacie z widokiem na Odrę. Smak, elegancja i profesjonalizm. Wszystko w jednym miejscu. Restauracja i Hotel Jachtowa. Ulica Lipowa 5. Wyjątkowa przestrzeń na wyjątkowe chwile dla biznesu.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Praca się zmienia, technologie się zmieniają. A ty? Postaw na studia podyplomowe na Politechnice Morskiej w Szczecinie i zdobądź wiedzę, którą możesz wykorzystać od razu w pracy. Big Data, sztuczna inteligencja, analiza danych i technologie cyfrowe, morskie elektrownie wiatrowe, do tego nowoczesna energetyka, zarządzanie energią i projekty infrastrukturalne. Rozwijaj się z ekspertami i praktykami branży. Nie czekaj na przyszłość. Przygotuj się na nią na Politechnice Morskiej. Rekrutacja trwa do 30 września.
5: Castorama!
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Znudziły Ci się premiery w salonach? Masz wrażenie, że ciągle oglądasz to samo? W Lip Motor Gazette przygotowaliśmy premierę, o której długo nie zapomnisz. Dwa nowe modele Lip Motor są już w Szczecinie. Od 16 do 19 września w salonie grupy Gazette przy rondzie Hakena. Testujemy B03X oraz B05. Poznaj najnowsze nasze samochody w praktyce. Sprawdź niskie koszty ładowania, zasięg i precyzję prowadzenia. B03X to miejska zwinność i łatwe parkowanie. B05 to komfort i zaawansowane systemy bezpieczeństwa. W piątek, 18 września, zapraszamy na program na żywo w Radiu Super FM, prosto z naszego salonu. Dni otwarte Lip Motor Grupy Gazette, Szczecin Ustowo 57. Przyjdź i umów jazdę próbną.
8: I po reklamie. Tak gra Radio Super FM.
9: Radio Super

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: 20 minut zostało do godziny 16, tak jak patrzę na zegar tutaj w studiu Radia Super FM. Na początek plac Szarych Szeregów. W tym miejscu zwolnijcie na ulicy Piłsudskiego, Wielkopolskiej czy Wojska Polskiego, a ta ostatnia korkuje się już od węzła Łękno. A na tym węźle postoicie na ulicy Trauguta. 5 minut musicie dodać do swojej podróży jadąc Majdańskiego w stronę Pogodna. Tłoczno w okolicy pętli tramwajowej Głębokie. Tutaj jak patrzę stoi Wojska Polskiego do Ronda Knappa. No i nieco mniejszy zator jest na Zagadłowicza. Tak się troszeczkę zastanowiłem, co powiedzieć, ale faktycznie ten zator jest mniejszy, jadąc z Pilchowa. Jak zawsze o tej porze cierpliwość przyda się na Europejskiej, Dworskiej i ku Słońcu. Tutaj w obu kierunkach Derdowskiego spokojnie, no miejmy nadzieję, że nie będzie już dzisiaj obfitych opadów deszczu i niczego nie zaleje. Stoi Welecka w Mierzynie do skrzyżowania z Topolową. Tak samo powoli poruszacie się do ulicy Długiej. Przybywa zmotoryzowanych na Floriana Krygiera jadąc z Podjuch. Zatrzymacie się już za skrzyżowaniem z Ustowską. Można oczywiście ten zator ominąć. Wystarczy skręcić we wspomnianą Ustowską, a potem kontynuujecie jazdę Szczawiową do Tamy Pomorzańskiej. Na Włościańskiej, gdzie zawsze spory ruch, dzisiaj tak jak patrzę, spokojnie. A już o 15.55 w programie Ale to był dzień powita Was Michał Kaczmarek i to on przedstawi dla Was kolejną pomoc drogową, a ja słyszę się z Wami jutro po 9 w programie Super FM z widokiem na Szczecin. Tomek Janicki, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.
0: Na program zaprasza sponsor WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

0: Zaprasza Michał Kaczmarek.
1: Szczecin zostanie włączony do linii kolejowej, która będzie przejeżdżać przez najszybsze w Polsce pociągi na wzór francuskich pojazdów TGW. Od tej informacji, ważnej z punktu widzenia pasażerów, zaczniemy nasze spotkanie. Aczkolwiek mobilność to będzie temat, który w Radiu Super FM pojawi się dzisiaj kilkukrotnie. Będzie m.in. o paliwach. Ceny, co tu dużo mówić, biją kolejne rekordy i w porannej rozmowie dużo na ten temat rozmawialiśmy, ale jeszcze jedna sprawa dotyczy na przykład ulicy Druckiego Lubeckiego i ciężkich samochodów, które przejeżdżają przez tę ulicę hałasując niesamowicie głośno. Mieszkańcy protestują i piszą petycję do Urzędu Miasta. Te tematy, ale nie tylko, w radiowym podsumowaniu dnia w Radiu Super FM, magazyn Ale To Był Dzień, zaczynamy właśnie teraz. Michał Kaczmarek, dzień dobry, jest mi bardzo miło spędzić z wami ponad dwie godziny.
0: Ale

0: Reklama.
1: Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
2: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
3: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w AquaTeam, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach, na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. AquaTeam. Naucz się pływać.
4: Biznes to relacje, a najlepsze rodzą się przy wspólnym stole. Restauracja Hotel Jachtowa w Szczecinie zaprasza do organizacji firmowych spotkań integracyjnych, szkoleń, konferencji, wigilii firmowych, biznesowych rautów w niepowtarzalnym klimacie z widokiem na Odrę. Smak, elegancja i profesjonalizm. Wszystko w jednym miejscu. Restauracja i Hotel Jachtowa. Ulica Lipowa 5. Wyjątkowa przestrzeń na wyjątkowe chwile dla biznesu.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
8: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
7: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
8: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić,

0: Super FM. Prosto z naszego salonu. Dni otwarte Lip Motor Grupy Gazet, Szczecin Ustowo 57. Przyjdź i umów jazdę próbną.
1: I po reklamie.
2: Jest 16. Wiadomości Super FM.
3: Służby apelują o czujność. To w kontekście ostatnich incydentów. Maciej Berek wciąż niezaproszony przez prezydenta na ślubowanie. Za chwilę też pytanie.
4: Who is Wojciech King?
3: A chodzi o bardzo poważną sprawę.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Marcin Krzemiński. Po ostatnich incydentach, jak tak dywersji w Polsce i sąsiednich krajach, służby specjalne apelują. Bądźmy czujni, zgłaszajmy sytuacje, które wydają się nam podejrzane pod numer alarmowy 112. Chodzi na przykład o nietypowe zachowania przy mostach, na stacjach kolejowych, czy porzuconą paczkę, albo drona latającego w nietypowych godzinach.
5: Dmuchajmy na zimne, jest to niezmiernie ważne, żeby takie rzeczy wyłapywać. Służby są po to, żeby przyjechać i każdy taki sygnał sprawdzić i zapewniam, że to służby zrobią.
3: Mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Pamiętajmy przy tym o swoim bezpieczeństwie, unikajmy konfrontacji z zagrożeniem, nie publikujmy zdjęć lub nagrań w mediach społecznościowych. To rosyjski dron bojowy Gerbera 2. To śledczy o urządzeniu znalezionym na plaży w Rusinowie na Pomorzu Zachodnim, mówi prokurator pułkownik Bartosz Okoniewski.
6: Zawierał w sobie głowicę wraz z detonatorem. Ładunek był w masie około 4 kg.
3: Saperom udało się wyciągnąć głowicę bojową bez naruszenia konstrukcji drona. Wojskowi śledczy prowadzą postępowanie w sprawie spowodowania zdarzenia zagrażającego wielu osobom. Grozi za to nawet 10 lat więzienia. Dodatkowe śledczy badają incydent pod kątem użycia statku powietrznego do przekroczenia granicy państwa bez wymaganego zezwolenia. Południowo-zachodnia Polska z ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed burzami zagrzmi dziś w sumie w 4 województwach, głównie w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Tam najwięcej powiatów z alertem, miejscami możliwy grad. Choć dziś powinna rozpocząć się kadencja Macieja Berka jako sędziego Trybunału Konstytucyjnego, Karol Nawrocki nadal nie zaprosił nowego sędziego na ślubowanie. Jak mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, Maciej Berek nie spełnia jednego z wymogów formalnych do objęcia tego stanowiska.
7: Sędzia Trybunału Konstytucyjnego musi spełniać te same kryteria, co sędzia Sądu Najwyższego. W przypadku pana Macieja Berka chodzi o 10 lat wykonywania zawodu radcy prawnego, a nie wpisania na listę radców prawnych.
3: Inaczej twierdzi jednak nowo wybrany sędzia, który twierdzi, że wykonywał zawód radcy prawnego przez 17 lat. Teraz pytanie.
4: No przede wszystkim, who is Wojciech King? To jest moje podstawowe pytanie.
3: Pyta prawnik i poseł Polski 2050 Paweł Ślis, a chodzi o posła Koalicji Obywatelskiej Wojciecha Króla i jego nazwisko przetłumaczone na język angielski. Znalazło się we wniosku już drugim zresztą prokuratury europejskiej do Sejmu o uchylenie królowi immunitetu i aresztowanie w sprawie korupcyjnej. Wniosek przetłumaczono z polskiego na angielski i zawiera według posłów sporo błędów, nie tylko dotyczących nazwiska.
4: Przykład zarzutem było to, że otrzymał czasy w Tajlandii. Opisane to szczegółowo. Natomiast pan poseł Król nigdy nie był w Tajlandii.
3: Śledztwo dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję w ramach zamówień w sprawie modernizacji infrastruktury tramwajowej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Mimo błędów Komisja Regulaminowa Sejmu przychyliła się do wniosku Prokuratury Europejskiej.
1: Super FM. Pogoda.
8: Poranek i przedpołudnie mieliśmy z deszczem, popołudnie i wieczór już bez opadów, aczkolwiek monotonna aura, niskie ciśnienie i generalnie takie uczucie takiego powiedzmy jesiennego przygnębienia będzie z nami przez najbliższe dni. 17 stopni na termometrach, jutro rano około 10. W ciągu dnia na szczęście więcej słońca, ale chmury nie zamierzają nam do końca tygodnia odpuścić.
1: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
8: Dzień dobry. 4 minuty po godzinie 16. Czas najwyższy zacząć nasze spotkanie w środę. Dziś 16 dzień września. Czas na pierwsze radiowe podsumowanie dnia, a w nim m.in. nowe projekty PKP, porażająco wysokie ceny paliw, czy hałas nadruckiego lubeckiego i petycja mieszkańców do władz miasta. O tym, ale nie tylko o tym, bo będzie też pomoc drogowa i dużo doskonałej muzyki. Michał Kaczmarek, zapraszam. Zaczynamy.

0: to był dzień.
1: Mira Fiori, nowy Artur Rojek w Radiu Super FM. 11 minut po godzinie 16. Nowe będą także inwestycje kolejowe w Polsce i w województwie zachodniopomorskim. PKP pochwaliło się dzisiaj w Szczecinie planami. Plany raczej bardziej długofalowe niż krótkofalowe, aczkolwiek pomarzyć też przyjemna rzecz. A więc jak te kolejowe marzenia dla naszego regionu będą wyglądały? Piotr Jarząbek.
2: Zintegrowana sieć kolejowa i horyzontalny rozkład jazdy. Tak nazywają się dwa najnowsze projekty polskich kolei państwowych. Zakładają usystematyzowanie połączeń między większymi miastami w Polsce, a także rozbudowę połączeń regionalnych. Powstaje więc naturalne pytanie, kiedy będą efekty? Ano nie szybciej niż za 10 lat, mówi Piotr Rachwalski, przedstawiciel firmy Port Polska, partnera projektu.
3: Cały program ZSK zaczyna się w 35 roku i od tego momentu planujemy rozwój sieci, zarówno jeśli chodzi o połączenia w ramach horyzontalnego rozkładu jazdy, gdzie do tego czasu musimy dostosować tą sieć i zdiagnozować i zlikwidować wszelkie wąskie gardła. Jeśli mówimy o nowych inwestycjach, trzeba sobie jasno powiedzieć, patrząc na perspektywę, rozpoczęcie teraz prac daje skutek w postaci budowy za co najmniej 10 lat. Takie są realia budowy inwestycji liniowych w Polsce. Chodzi o wywłaszczenia, zgody środowiskowe, projekty.
2: Czyli zakładając, że wszystkie dokumenty byłyby gotowe na czas i inwestycje rozpoczęłyby się w tym 2035 roku, no to zgodnie ze słowami Piotra Rachwalskiego potrwałyby nawet do 10 lat, co od dziś daje nam już prawie dwie dekady. Są jednak też dobre wiadomości, takie, że w planach często przewija się Pomorze Zachodnie, zapewnia Rafał Banaszkiewicz, pełnomocnik zarządu PKP PLK.
4: W zakresie naszych inwestycji to chociażby połączenie Szczecin-Berlin, na którym już jesteśmy na etapie postępowania przetargowego oraz modernizacja linii kolejowej Szczecin-Świnoujście celem dostosowania dla ruchu towarowego i długości pociągów 750 metrów oraz poprawy parametrów również dla pasażerów, ale też na Dodrzanka, gdyż to jest kręgosłup tak naprawdę transportowy z punktu widzenia ruchu towarowego i obsługi portów w Szczecinie-Świnoujściu, jak również całego rejonu Polic, który się rozwija. A więc te inwestycje, jak inne lokalne, czy linia Szczecin-Kołobrzeg, na której zaczynamy pierwszy etap, jaki jest dokumentacja, przygotowanie dokumentacji projektowej, pozyskanie decyzji administracyjnej, to jest taki nasz plan realizacji do 35 roku.
2: Trzeba przyznać, że brzmi to wszystko dobrze, ale jak nam się przypomni, że niektóre z tych inwestycji będą gotowe nawet za 20 lat, no to aż tak wesoło już nie jest.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel, restauracja jachtowa. Ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: Możecie podgłośnić, będę mieć dla Was dzisiaj raczej więcej dobrych komunikacyjnych wiadomości niż złych, a to nie zdarza się często, więc mam nadzieję, że będę mieć takie informacje do przekazywania znacznie częściej niż tylko jedno popołudnie w tygodniu. Środek tygodnia raczej bezproblemowy na Prawobrzeżu. Chciałbym się powiedzieć, tak, nareszcie. Dokładnie tak, nareszcie Prawobrzeże jest przejezdne i cieszmy się z tego, bo ani na węźle Kijewo, ani w Podjuchach, ani na szosie Stargardzkiej nie ma wielkich zatorów. Nie mówię, że tam w ogóle to jest jazda jakaś super dynamiczna i zero w ogóle aut dookoła, no nie, bo na przykład w stronę węzła Kijewo od Podjuch zdarzają się momenty, gdzie trzeba zdjąć nogę z gazu, podobnie jest zresztą na basenie górniczym, albo na przykład na ulicy Pomorskiej. Niemniej jednak pamiętam takie momenty w tym tygodniu, kiedy musiałem Was mocno ostrzelać przed Prawobrzeżem, więc można powiedzieć, że te dzisiejsze delikatne zatory, chociażby na przykład przed wjazdem na Rondo Upaszki, to dosłownie 2-3 minuty czekania i potem bez problemu jedziemy dalej. Podobnie jest zresztą na przykład na ulicy Struga i przy zjeździe z Łubinowej, czy przy zjeździe z Rydla, czy na przykład na Gryfińskiej, czy może na Leszczynowej. To są wszystko jakieś tam takie drobiazgi, biorąc pod uwagę, jak bardzo zakorkowane potrafi być Prawobrzeże. Więc Prawobrzeże możemy sobie w pomocy drogowej odpuścić, bo tutaj jest całkiem nieźle, ale jeżeli już chcecie pokonać Most Długi, to tutaj od Ronda Portowców do samego skrzyżowania z Bramą Portową nieregularny zator, ale mocne spowolnienie, czyli tutaj tracimy impet w komunikacji. Tak samo jest w Alei Niepodległości, tutaj korek od Bogu Rodzicy, no i na Placu Zwycięstwa. Tutaj do rozwidlenia z Wojska Polskiego, Trzywoustego i Kopernika jedziemy dość powoli. Potem jak już pokonamy to skrzyżowanie, które blokuje się niemal na całej swojej długości, to i Wojska Polskiego do Placu Zgody, i Trzywoustego do skrzyżowania z Aleją Piastów, i Kopernika przez całą długość ulicy Łokietka do skrzyżowania z Narutowicza nie będą Wam sprawiać problemu. 91 2 4 5 5 czekam na Wasze kolejne drogowe sygnały, kolejna pomoc drogowa jeszcze w tej godzinie.
0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel, restauracja jachtowa. Ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

0: Melodyjny jak zawsze Rick Astley, a teraz wiadomość ważna przede wszystkim dla panów. Wiadomość prosto ze szpitala na Pomorzanach, który w najbliższych dniach zaprasza panów na badania. O szczegółach rzecznik placówki Mateusz Iżakowski.
1: 22 września zapraszamy do szpitala na Pomorzanach na urologiczne badania przesiewowe w ramach Europejskiego Tygodnia Urologii. Warto się badać, bo wiele chorób urologicznych przez długi czas może po prostu nie dawać żadnych objawów. Zapisy ruszają już dzisiaj na stronie fizjosport.org. Liczba miejsc jest ograniczona, więc serdecznie zachęcamy do rejestracji.
0: A mówił to Mateusz Iżakowski, rzecznik prasowy szpitala na Pomorzanach. 26,5 minuty po godzinie 16. Najważniejsze informacje dnia w Radiu Super FM. W tej godzinie jeszcze m.in. o przerażających prognozach dotyczących cen paliwa, a także kolejna pomoc drogowa. 91 2 4 5 5. Jeżeli widzicie jakieś drogowe zdarzenie, o którym szybko jeszcze w tej godzinie powinienem powiedzieć naszym słuchaczom, dzwońcie i piszcie na naszym facebookowym profilu.
2: Ale to był dzień. Reklama. Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
3: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blue w sercu Szczecina.
2: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje, po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
3: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
2: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin.
4: Kaskada, ty i ja!
5: Od 15 lat tu wszystko gra!
4: Już w ten piątek i sobotę zacznij urodzinowe świętowanie z Kaskadą.
5: Graj w strefie rozrywki, a za zakupy odbieraj prezenty z wyjątkową grafiką.
4: Świętuj z nami w Galerii Kaskada!
6: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
7: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Bońkowscy British Auto, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Szczecinie.
8: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
9: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie,

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.

0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa. Ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Prawobrzeże, jak już mówiłem, przejezdne bez problemów. Pytanie, jak w innych rewirach miasta ta komunikacja obecnie wygląda? Są momenty trudniejsze, na przykład przejazd przez Krygiera w stronę ulicy Cukrowej i dalej Przecławia. Trochę może nam zająć, tutaj do skrzyżowania z ulicą Dorajkowa jest tych samochodów więcej, ale na przykład to też może być zaskoczenie. Okolice Krygiera czy Ronda Uniwersyteckiego, więc Krakowska, Cukrowa, Mieszka I, też bez większych problemów. To dobra wiadomość i to dość niecodzienna wiadomość, bowiem zwykle o tej godzinie mówię wam, nie uciekajcie stamtąd, nie jest najłatwiej. Tutaj dzisiaj problemów wielkich nie widzę. Zatory mogą się jednak tworzyć przed wjazdem na Rondo Dierosa, szczególnie od strony osiedla na Ku Słońcu, bo od strony cmentarza centralnego w tym momencie na Rondo dostaniemy się bez problemu. Podobnie jest od strony Derdowskiego czy na przykład od Okulickiego. To też jest niecodzienna wiadomość. Trochę trzeba poczekać od strony ulicy Europejskiej, aczkolwiek też to nie są jakieś wielkie zatory. Przemierzam jeszcze oczami mapę miasta. Na Wyspiańskiego trochę więcej samochodów. Na skrzyżowaniu Piotra Skargi i Alei Wojska Polskiego też trochę trzeba poczekać. Wjazd na Szarych Szeregów od strony Placu Odrodzenia też może nam chwilę zająć. Tutaj najpoważniejszy problem i chyba w ogóle w mieście w tym momencie największy zator. To od Alei Piastów, a właściwie od skrzyżowania Alei Piastów i Bohaterów Getta Warszawskiego do samego ronda na Szarych Szeregów. To chyba taki newralgiczny moment. Zresztą z Szarych Szeregów w stronę Alei Piastów też do skrzyżowania z Jagiellońską jest bardzo ciężko. Potem już bez problemów. Piszcie, dzwońcie, komentujcie. Ja jeszcze bardzo chętnie będę wam te drogowe informacje dzisiaj przekazywać. Piszecie o na przykład, że z Placu Lotników przez Aleję Jana Pawła II do Placu Grunwaldzkiego czeka się i czeka się. No i rzeczywiście potwierdzam, patrzę na mapy miejskie i widzę, że tamte okolice, okolice też Bałuki Śląskiej, może nie ma tu regularnego zatoru, no ale te kilka minut możecie tam stracić.
0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa. Ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem. Tu

0: To był dzień.
1: Przewoźnicy drogowi piszą do rządu, ceny paliw muszą zostać ustabilizowane, bo jeżeli nie, to czeka nas fala podwyżek i bankructw. Mówił o tym Dariusz Matulewicz, prezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych w porannej rozmowie Radia Super FM.
2: Tak, to pismo już wczoraj wysłaliśmy do ministra infrastruktury, do wiadomości również innych ministerstw, które są powiązane z tym problemem. Natomiast jeśli chodzi o CPN i to, co widzimy, to tutaj niepokoi nas taka akcja, bo ona jakby stabilizuje sytuację pod tym względem, że osoby, które kupują paliwo na swój użytek prywatny, nie widzą faktycznego wzrostu do momentu, dopóki ta akcja trwa. A przewoźnicy widzą go natychmiast, więc to jest takie troszeczkę legitymizowanie i ułatwianie podnoszenia cen. Jeśli chodzi o inne rozwiązania, to my postulujemy, żeby rząd wprowadził rodzaj dopłat do paliwa profesjonalnego dla profesjonalistów, którzy wykorzystują sprzęt do świadczenia usług transportowych, tych usług, które są tak niezbędne dla każdego z państwa. I tutaj również na tą chwilę nie otrzymaliśmy ani odpowiedzi, ani wsparcia, jeśli o to chodzi. Rozmawialiśmy też o innych rodzajach wsparcia, no to chociażby to paliwo profesjonalne, podobnie jak jest to w tej chwili, czy przygotowywane są rozwiązania dla rolnictwa. Uważamy, że tutaj powinno być analogiczne rozwiązanie, wsparcie dla przewoźników w związku z tymi drastycznymi cenami, bo te ceny nie będą trwały w nieskończoność, one muszą się, będą skorygowane. Na
1: pewno. Oj, rozmawialiśmy o tym wiosną, że już niedługo będzie trochę łatwiej. Tutaj
2: no
1: chyba
2: i było.
1: Dwa miesiące, 8 tygodni, 9 tygodni względnego spokoju i ta sytuacja jesienią wróciła ze zdwojoną siłą. To, panie prezesie, ostatni wątek, to jak wysokich dopłat byście oczekiwali? Jaka sytuacja albo jaka rekompensata satysfakcjonuje przewoźników, żeby, powiedzmy, ten taki trudny galop zakończyć?
2: No, na tą chwilę myślę, że cena, tak jak to analizujemy, że cena paliwa w okolicach 6 zł jest tą, na którą przewoźnicy są przygotowani i która nie będzie burzyła kalkulacji, nie będzie burzyła możliwości świadczenia usług na poziomie, który przynosi zyski.
1: Podcast z porannej rozmowy Radia Super FM już do wysłuchania na naszej stronie internetowej.

0: To był dzień.
1: Zaraz 17, zaraz za 3 minuty niecałe najświeższe wiadomości, a potem kolejna część informacji ze Szczecina w środę 16 września.
0: Ale to był dzień. Reklama.
2: Pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
3: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
4: Pamiętajcie o ogrodach. Tradycyjny kiermasz ogrodniczy na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Już w najbliższy weekend. Wszystko na działkę i do ogrodu. Zapraszamy także na wałówkę z przysmakami, czyli kiermasz jadła regionalnego. Pamiętajcie o ogrodach i wałówka z przysmakami już w najbliższy weekend na Wałach Chrobrego.
5: Ty i ja.
6: Od 15 lat tu wszystko gra.
5: Już w ten piątek i sobotę zacznij urodzinowe świętowanie z Kaskadą.
6: Graj w strefie rozrywki, a za zakupy odbieraj prezenty z wyjątkową grafiką.
5: Świętuj z nami w Galerii Kaskada.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
11: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka.

0: wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur, 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
3: Jest 17. Wiadomości Super FM.
4: Paliwo cenowo do góry, ale nie wszyscy tęsknią za CPN-em. Będzie referendum strajkowe w sieci sklepów Biedronka. Polska-Bułgaria, siatkarski pojedynek już za godzinę.
2: Super FM. Wiadomości.
4: Marcin Krzemiński. Coraz drożej na stacjach paliw. Za litr 95 płacimy średnio 8 zł bez grosza. Za litr diesla 8 zł 89. Premier apeluje do prezydenta o podpis pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, bo dzięki temu rząd będzie mógł wprowadzić limity cen na stacjach.
5: To nie ludzie mają płacić za ten kryzys paliwowy. To nie Polacy odpowiadają za ten kryzys paliwowy. Ja nie mam wpływu na politykę prezydenta Trumpa.
4: Nad przyjętym przez rząd projektem pracuje już Sejm. Poprzednią ustawę dotyczącą opodatkowania nadzwyczajnych zysków koncernów prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Ewentualna perspektywa powrotu programu CPN wcale jednak kierowców tak mocno nie cieszy.
6: To jest tak, że on jak ostatnio był 2 tygodnie, a później po programie CPN wyskoczyło tak, że myślę, że oni z nawiązką to wszystko sobie nadrabiają.
7: Nie, to nie rozwiązuje problemu.
4: Rządowa obniżka cen skończyła się wraz z pierwszym szkolnym dzwonkiem, czyli 1 września. Więcej pojazdów wojskowych na drogach, zwłaszcza w województwach lubuskim, pomorskim i zachodniopomorskim, to w związku z ćwiczeniami wojskowymi Czarnoobrońca, które trwają na lądzie, w wodzie i w powietrzu do przyszłego czwartku. Co zrobić, gdy na trasie spotkamy wojskową kolumnę? Mówi Mateusz Piliński z policji.
8: Dozwolone jest wyprzedzanie kolumny wojskowej.
4: Ale nie wolno wjeżdżać między pojazdy wojskowej kolumny, trzeba ją całą wyprzedzić. Wojska apeluje też, by nie publikować w mediach społecznościowych zdjęć, nagrań, lokalizacji ani trasy przejazdu wojsk, zwłaszcza w czasie rzeczywistym. Związkowcy z sieci sklepów Biedronka zapowiadają przeprowadzenie referendum strajkowego. Ostatnia runda mediacji między Zakładową Solidarnością a przedstawicielami pracodawcy zakończyła się fiaskiem. Grzegorz Kozieł.
9: Spotkanie trwało pół godziny i jak informuje Gabriela Kaim, przewodnicząca Solidarności w Biedronce, po raz kolejny okazało się, że pracodawca nie ma zamiaru rozmawiać o postulatach załogi.
10: Niestety nasz pracodawca stał sztywno na swoim stanowisku i mówił na wszystkie postulaty głośno nie.
9: Solidarność domaga się m.in. podwyżek płac oraz wprowadzenia premii frekwencyjnej, zwiększenia liczby pracowników w sklepach sieci oraz skrócenia godzin pracy maksymalnie do 22.
4: 4 mecze, komplet zwycięstw i 1. miejsce w grupie. Polscy siatkarze na Mistrzostwach Europy spisują się świetnie. Już wiadomo, że na ich drodze do ćwierćfinału nie stanie żaden mocny zespół. Z takim za to zmierzą się już za godzinę na zakończenie fazy grupowej. Michał Waszkiewicz.
11: Jeszcze przed turniejem wszyscy byli pewni, że z Bułgarią zagramy o 1. miejsce, ale współgospodarze turnieju niespodziewanie przegrali z Ukrainą. Nie zmienia to jednak faktu, że to wicemistrzowie świata, którzy grają przed własną publicznością. Polacy do tej pory wygrali wszystkie mecze do zera, ale wciąż są elementy, nad którymi warto popracować.
12: Musimy cały czas trzymać koncentrację i proste błędy mogą dać tlen przeciwnikowi.
11: Niezależnie od wyniku dzisiejszego meczu Polacy awansują do 1/8 finału z 1. miejsca.
4: To oznacza, że o ćwierćfinał zagrają z Rumunią, Turcją lub Łotwą.
2: Super FM. Pogoda.
13: Wieczór będzie przyjemniejszy niż był poranek, to znaczy, że bez deszczu, chmur jest wciąż dużo na horyzoncie, ale mamy także na koniec dnia przejaśnienia, to dobra wiadomość. 17 stopni, wieczorem 12, nad ranem 11, jutro więcej słońca niż dzisiaj, ale chmury też nie zamierzają nas odpuszczać.
2: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
13: Chmury nie zamierzają nam opuszczać, a my też nie zamierzamy, bo dużo informacji ze Szczecina jest dzisiaj już przygotowanych dla Was, a ja będę je przez najbliższą godzinę prezentować. Między innymi Baja Poland, które wydarzyło się pod koniec sierpnia, znowu wraca ze sprawą interpelacji jednego z radnych. Odpowiedź na tą interpelację poznacie jeszcze w tej godzinie. Tak samo jak wrócimy na ulicę Druckiego-Lubeckiego, której mieszkańcy protestują przeciwko nadmiernemu hałasowi i temu, że tam ciężarówki jeżdżą zdecydowanie zbyt często. Ta informacja już za chwilę. Michał Kaczmarek, dzień dobry, 5 minut po 17.

0: Red Hoci w Radiu Super FM. Zaczynamy tę godzinę informacji. Od informacji z ulicy Druckiego-Lubeckiego powstała petycja mieszkańców, którzy domagają się regulacji m.in. ruchu ciężarowego i poziomu hałasów na tej ulicy. Ulicy rozjeżdżanej przez ciężarówki i w fatalnym stanie technicznym. Szczegóły Piotr Jarząbek.
1: Mieszkańcy ulicy Druckiego-Lubeckiego skarżą się na hałas i drgania w środku mieszkań, które ich zdaniem powoduje zbyt duży ruch samochodów ciężarowych. W tej sprawie napisali petycję do Urzędu Miasta. Problem opisywali w rozmowie z portalem w Szczecinie.pl.
2: Ruch jest na pewno zwiększony i to zauważę. Ja tu mieszkam 14 lat, więc też mam takie porównanie, jak było wcześniej, jak jest teraz. Te 3-4 ostatnie lata to jest po prostu nagminne narastanie. Jest tego coraz więcej, tirów jest bardzo dużo.
3: No na pewno trzeba by ten radar odległościowy i jest tutaj taki duży w tej chwili ruch, że tu jednak należałoby rondo zrobić.
4: Największy problem to jest hałas i ogromna prędkość, z którą wpadają tam od wiaduktu samochody ciężarowe. Niejednokrotnie zatrzymywałam się i pokazywałam po prostu na palcach, że macie 40. Prędkość ta, powiew powietrza, mało mnie nie zdmuchnął z chodnika, trzeba zejść. To jest po prostu niebezpiecznie.
1: Głównym generatorem hałasu jest nawierzchnia, twierdzi miejski radny z Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Smoliński.
5: Jest olbrzymi ruch, być może prędkość, ale też chodzi o samą nawierzchnię. Zarówno ta, po której jeździ tramwaj, jej struktura powoduje potężny hałas, jak i oczywiście te wszystkie dziury. Wydaje mi się, że przede wszystkim poprawa, nawet szybkie, drobne naprawy z naprawdę niższe koszty, a po drugie jednak przerzucenie pewnego nacisku inwestycyjnego właśnie na północ, skoro tutaj idą naprawdę potężne podatki dla miasta.
1: Propozycję rozwiązania problemu przedstawiał Rafał Kubowicz z Konfederacji.
6: Między godziną 22 a 6 rano powinno być respektowane ograniczenie 30 km na godzinę dla samochodów ciężarowych. To po pierwsze, na wzór niemieckiego Alarmschutz tak zwanego. Mam i złe, i dobre wiadomości dla mieszkańców północy tutaj, bo tak, dobre wiadomości to są takie, że na pewno najpierw trasa północna zabierze trochę tych ciężarówek z polic. Tylko problem przeniesie się oczywiście gdzie indziej, ale przeniesie, więc tu ich będzie mniej. Druga informacja to jest oczywiście od Izośka docelowo. I dopiero wtedy tak naprawdę będzie można zrobić porządny remont tutaj. Robienie go wcześniej może się wiązać z tym, że niestety przepalimy troszkę pieniędzy, a dodatkowo zupełnie nie wiemy, co się dzieje pod ziemią.
1: Jak już mówiłem, mieszkańcy w sprawie ograniczenia ruchu ciężarówek przez ulicę Druckiego-Lubeckiego złożyli petycję do Urzędu Miasta, wnioskując m.in. o faktyczną kontrolę poziomu hałasu. W serwisie internetowym na razie widnieje niecałe 150 podpisów, a jak do tego wszystkiego odniesie się szczeciński magistrat? Do tego tematu będziemy jeszcze w Radiu Super FM wracać.
0: Na przykład jutro w porannej rozmowie, gdy naszym gościem będzie Michał Przepiera, zastępca prezydenta Szczecina.

0: Słuchasz radia Super FM
1: na 97,5. To jest nowa piosenka. Nowość.

0: Chciałby się powiedzieć, że w tym momencie zostajemy bardzo blisko studia Radia Super FM, a to dlatego, że tutaj na Placu Rodła też się dzieją ładne rzeczy. Mówiąc ładne rzeczy, mam na myśli remonty, które sprawią, że betonowa przestrzeń niebawem zyska zupełnie inne oblicze. Szczegóły Andrzej Kutys.
1: Ja tutaj jestem dosłownie po sąsiedzku, wystarczy zjechać z czwartego piętra siedziby Radia Super FM z widokiem na Szczecin. Staję teraz przy ogrodzeniu, widzę koparkę, która w tym momencie prowadzi pracę. No już ta nawierzchnia dziedzińca została, można powiedzieć, zdjęta czy też skuta. To informacja, która naprawdę Was zainteresowała, chociażby na facebookowym profilu Radia Super FM, ta wizualizacja, jak ma tutaj być po tym remoncie, czyli no ładnie przede wszystkim to wszystko oświetlone, jakieś donice, nasadzenia, ławki, nowe miejsca parkingowe, miejsca też do ładowania samochodów elektrycznych. No mówiąc po prostu na miarę XXI wieku, w końcu był Jurowiec Palzim, powstał wiele lat temu i od tego czasu no ta nawierzchnia tutaj, co wiemy doskonale, przecież tak jak mówię, mamy po sąsiedzku, ta nawierzchnia tutaj już od pewnego momentu nie wyglądała najlepiej, tak więc jak informuje zarząd spółki Pazim, to się ma zmienić, te prace ruszyły, oczywiście w tym momencie są pewne utrudnienia, słyszycie gdzieś w tle prace remontowe, nie wiem czy to w tej relacji to słychać, ale zapewniam, że one się rozpoczęły, trwają i mają się zakończyć tak około początku roku 2027, więc naturalnie te drzewa, nowa roślinność, te nasadzenia to pewnie dopiero z czasem, ale to co najważniejsze tutaj rzeczywiście to miejsce przecież w samym śródmieściu naszego miasta, w samym centrum Szczecina się ma zmienić, więc miło mi śpieszę poinformować, że okolica właśnie naszej siedziby Radia Super FM w biurowcu Pazim z widokiem na Szczecin, tu się będzie chodziło przez zupełnie inny dziedziniec, zobaczcie wizualizację chociażby na naszym facebookowym profilu czy też na stronie super.fm.
0: Czyli Andrzej zjechał 4 piętra w dół i przygotował dla Was relację. No to chyba teraz będzie wracać z powrotem tutaj do radia. A w tej godzinie jeszcze między innymi sport, tylko że dzisiaj nie piłka nożna, a znowu tenis, bo to tenis w czasie Invest in Szczecin Open jest absolutnie dominujący.

0: 28 minut po godzinie 17. Najważniejsze informacje dnia w Radiu Super FM i popołudniowa rozmowa też przed nami. Marek Duklanowski, radny Prawa i Sprawiedliwości, będzie z nami po 18 na żywo, a jeszcze przed 18 Invest in Szczecin Open i Baja Poland, ale Baja Poland z bardziej samorządowego punktu widzenia.
1: Ale to był dzień. Reklama.
2: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Super FM zaprasza.
6: Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Skrzypce, sceniczna ekstrawagancja i kunszt, który od wieków zachwyca Europę. Stanisław Słowiński odwiedzi Szczecin z trasą koncertową i nowym projektem Legenda Paganiniego. Stanisław Słowiński jest jedną z najbardziej wyrazistych postaci współczesnej polskiej sceny muzycznej. Z powodzeniem łączy muzykę klasyczną, jazz, improwizację oraz muzykę filmową. Okazją do powstania płyty i nowej trasy jest 200. rocznica powstania słynnego drugiego koncertu skrzypcowego Niccolo Paganiniego ze słynną La Campanellą. Podczas niedzielnego koncertu w Filharmonii usłyszycie unikalne, nowoczesne aranżacje klasycznych dzieł genueńskiego mistrza. Najważniejszym wydarzeniem tygodnia w Teatrze Współczesnym będzie widowiskowy Frankenstein w reżyserii Grzegorza Jaremki. Kultowa powieść powraca w mrocznej odsłonie. Twórcy zapraszają widzów wprost w głębie horroru, by zmierzyć się ze strachem i pytaniami o naszą przyszłość. Do klimatu minionych lat przeniesie nas z kolei Teatr Mały, który zaprasza na spektakl Dobry Wieczór Fok w reżyserii Arkadiusza Buszki. To lekka, błyskotliwa opowieść nawiązująca do przedwojennych kabaretów, w której po świecie anegdot prowadzi sam Mieczysław Fok, a w tle pojawiają się oryginalne, archiwalne nagrania. W finale tygodnia w Teatrze Lalek Preciuga zobaczycie nie tylko bajkową klasykę dla dzieci, ale i historię pierwszej zmarszczki, pełną humoru propozycje dla dorosłych. A dopełnieniem oferty dla najmłodszych będą sensoryczne widowisko Akuku oraz bajka muzyczna Toto w Operze na Zamku. Miłego wieczoru i do usłyszenia w kolejnych audycjach.
1: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: środa
1: w Radiu Super FM, a teraz Baja Poland 2026, wydarzenie za nami, ale emocje związane z hałasem w mieście jeszcze trwają, a to za sprawą jednej z interpelacji radnych Szczecina.
2: Radny Zielonych w klubie Koalicji Obywatelskiej Przemysław Słowik kontra rajdowcy uczestnicy rajdu Baja Poland. To sprawa, która już jakiś czas temu była w szczecińskich mediach, zresztą ten filmik, którego fragment, oczywiście jego głos, jesteśmy w końcu w radiu, całość oczywiście znajdziecie na facebookowym profilu radnego Słowika. No więc radny ten filmik wrzucał pod koniec sierpnia. To były urywki z ulicy Szafera.
3: Baja Poland. Mamy hałas i smród spalin na ulicach Szczecina za publiczne pieniądze.
4: A pan tor wyścigowy pomylił? To jest tor wyścigowy?
2: Przemysław Słowik pod koniec sierpnia, dokładnie dzień później, napisał interpelację dotyczącą, cytuję, generowania hałasu i zagrożenia na ulicach Szczecina w związku z organizacją Baja Poland. Oczywiście całość w biuletynie informacji publicznej wpisujecie szczecin.eu, klikacie Rada Miasta, zakładka interpelacje i zapytania, można sobie całość znaleźć. Nie będę teraz całości cytował, natomiast no, mamy tutaj informację o tym, że mieszkańcy okolicznych budynków, mowa okolice Enea Areny, byli narażeni, ci mieszkańcy, na hałas i spaliny w porze, w której mają prawo do odpoczynku. Osoby postronne były narażone na realne zagrożenie ze strony pojazdów rajdowych poruszających się po zwykłych, ogólnodostępnych ulicach, a ulice, kontynuuje radny Zielonych, ulice miasta nie są miejscem dla rajdów samochodowych. I były też pytania, między innymi o środki, jakie miasto przeznacza na Baja Poland. Do tego zaraz wrócimy. Jaki ekwiwalent promocyjny miasto otrzymuje? Czy też podpunkt czwarty, jakie zobowiązania w zakresie ograniczenia uciążliwości dla mieszkańców, w szczególności zakazu przejazdów pojazdów rajdowych ulicami miasta poza wyznaczonymi trasami w godzinach wieczornych, nakłada na organizatora umowa zawarta z miastem i czy miasto weryfikowało ich przestrzeganie. Jest także pytanie piąte, czy miasto rozważa zakończenie finansowego wspierania wydarzenia. Tyle z interpelacji, tak jak mówię, jej całość bez problemu znajdziecie w biuletynie informacji publicznej Szczecińskiego Urzędu Miasta. Natomiast no, informuję o tym, ponieważ radny doczekał się odpowiedzi. To od odpowiedzialnego za sprawy m.in. także sportu w Szczecinie, wiceprezydenta z Koalicji Obywatelskiej, klubowego kolegę Marcina Biskupskiego, zastępcę prezydenta miasta. No i dosyć długa, dwustronnicowa odpowiedź. Natomiast, no, śpieszę donieść, że jeżeli chodzi o kwestie związane z hałasem, to no to właściwie odpowiedzi nie ma. Czy też można użyć takiego sformułowania, jest wymijająca, cytuję, umowa zawarta z organizatorem rajdu nie zawiera odrębnych, szczegółowych postanowień określających zasady przejazdu pojazdów rajdowych ulicami miasta poza wyznaczonymi trasami, ani zakazu takich przejazdów w określonych godzinach wieczornych. W związku z tym kwestie dotyczące organizacji ruchu, wyznaczania tras przejazdu, uciążliwości nie była przedmiotem odrębnych zobowiązań umownych. Jeżeli chodzi o kasę, jaką miasto przeznacza, no to już od 2013 roku można powiedzieć, że Baja w jakiś sposób się wpisała, jeżeli chodzi o promocję Szczecina. Od 2013 to jest 160 tysięcy i w 2026 roku 200 tysięcy złotych. To jest oczywiście w ramach promocji Szczecina. Ja zakładam, patrząc na pewną ogólnikowość tej odpowiedzi w kwestii związanej z hałasem, że sprawa będzie miała ciąg dalszy, także myślę, że jeszcze o radnym Przemysławie Słowiku kontra rajdowcy z Baja Poland będę wam w Radiu Super FM i w podsumowaniu dnia opowiadał.

0: Ale to jest dobry utwór. Mrozu nie ma miejsca, Jardom za nami w Radiu Super FM. 11 minut i będzie godzina 18. Teraz wiadomości sportowe. Zwykle dominuje w nich piłka nożna, ale kiedy trwa Invest in Szczecin Open, no to wiadomo, że tenis jakby tak się na pierwszy plan wysuwa.
1: W drugiej rundzie tenisowego turnieju Invest in Szczecin Open mamy jednego Polaka. Filip Pieczonka po awansie z kwalifikacji w pierwszej rundzie mierzył się z innym kwalifikantem, Portugalczykiem Tiago Pereirą, i w trzech setach pokonał Portugalczyka 2-1, choć pierwsza partia padła łupem rywala wynikiem 7-5. Później jednak górą był Pieczonka, najpierw 6-4, a potem 7-5. Po meczu natomiast Pieczonka przyznawał, że do dobrej gry ponieśli go szczecińscy kibice.
2: Ciężki mecz fizyczny, ale lecz już wiedziałem, że w trzecim secie od stanu tak 3-2, 3-3, te gemy szły bardzo równo i mecz już zaczął nie tenisowo, tylko mentalnie, kto to dowiezie. Myślę, że bardzo solidnie serwowałem, może nie od początku meczu, lecz bardzo solidnie podtrzymywałem swój serwis od czasu, gdy odrobiłem stratę przełamania w trzecim secie i w każdym gemie na returnie dawałem znać, że ten gem musi być wywalczony przez mojego przeciwnika. Widziałem wszystkie krzesełka zapełnione, znajome twarze. Uwielbiam grać w Polsce, uwielbiam grać w Szczecinie, to też bardzo uwielbiam to miejsce. Także jak w pewnym momencie sobie mówiłem, że zaraz mogę nie dać rady fizycznie, to patrzyłem na te wszystkie twarze, które mi kibicowały i ciągnąłem je do przodu.
1: Nieco mniej szczęścia miał wczoraj inny Polak, Daniel Michalski, który w meczu dnia przegrał w słabym stylu z Niemcem Marvinem Mellerem 6-2, 6-4. Jak sam mówił, to nie był jego najlepszy dzień.
3: Przeciwnik znacznie lepiej grał, był tak naprawdę w każdym aspekcie lepszy, grał solidniej z tyłu. Tak naprawdę może ja lepiej serwowałem, ale nie potrafiłem tego odpowiednio wykorzystywać, więc to on dyktował warunki, to on był tym, który był momentami bezbłędny, tak jak pod koniec meczu, kiedy wydawało mi się, że może coś się jeszcze zadzieje, to jedyne co się zadziało to, że zbierałem piłki.
1: Jeżeli chodzi o inne wyniki, no to warto wspomnieć chociażby o bezproblemowym awansie Diego de Dury, który nie musiał nawet grać całego seta, bo jego rywal Dusan Lajović skreczował przy stanie 1-5. W turnieju nie mamy już rozstawionego z numerem pierwszym Facundo Diaz Acosty. Argentyńczyk przegrał w trzech setach z Kolumbijczykiem Danielem Galanem, no i nie zobaczymy go już na szczecińskich kortach. Dzisiaj natomiast przy Alei Wojska Polskiego mieliśmy spore opóźnienie, to oczywiście w związku z pogodą. Teraz jeszcze kończą się te mecze, które według pierwotnej rozpiski miały się zacząć o godzinie 13. O nich na naszej antenie na pewno jutro będziemy mówić.
0: Jak Piotr Jarząbek obiecuje, to tak na pewno będzie. Dziękujemy bardzo za relację. 18 za 8 minut, a po 18 popołudniowa rozmowa. Ale.

0: tylko minuta już nam została do godziny 18, więc najpierw najświeższe wiadomości w Radiu Super FM punktualnie o godzinie 18, a potem popołudniowa rozmowa. Marek Duklanowski, radny Prawa i Sprawiedliwości, będzie na żywo naszym gościem.
1: Ale to był dzień. Reklama.
2: Pamiętajcie o ogrodach. Tradycyjny kiermasz ogrodniczy na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Już w najbliższy weekend. Wszystko na działkę i do ogrodu. Zapraszamy także na wałówkę z przysmakami, czyli kiermasz jadła regionalnego. Pamiętajcie o ogrodach i wałówka z przysmakami już w najbliższy weekend na Wałach Chrobrego.
1: I po reklamie.
3: Jest 18. Wiadomości Super FM.
4: Rolnicy chcą dymisji ministra rolnictwa, są niezadowoleni ze wsparcia. Maciej Berek zaczyna pracę w Trybunale Konstytucyjnym bez ślubowania. Ranny łoś błąka się po Półwyspie Helskim. To ostrzeżenie dla kierowców, by zwolnić, i prośba o informację, gdyby ktoś go zauważył.
1: Super FM. Wiadomości.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Związki rolnicze chcą natychmiastowej dymisji ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego. Według nich ministerstwo nie reaguje na rosnące ceny paliwa i nawozów. Resort odpowiada jednak, że wsparcie jest gotowe i wyniesie 52 grosze na litr paliwa. To kropla w morzu, odpowiada szef Rolniczej Solidarności Tomasz Opszański.
5: Drogie paliwo, drogie nawozy. Nie można sprzedać płodów rolnych i ceny za płody rolne są na bardzo niskim poziomie. Dlatego chodzi o to, żeby ministerstwo w końcu zaczęło pracować.
4: Rolnicy uważają też, że zostali bez pomocy po wiosennych przymrozkach i letniej suszy. Maciej Berek zaczyna dziś kadencję w Trybunale Konstytucyjnym. Nie dostał jednak zaproszenia na ślubowanie z Pałacu Prezydenckiego. Prezydent ma wątpliwości, czy Berek spełnia wymogi formalne, by zasiadać w Trybunale, mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
6: Gdyby takie dokumenty były, potwierdzające ten 10-letni okres sprawowania funkcji radcy prawnego, no to przecież rządzący by te dokumenty przedstawili. Do dziś ich nie mamy.

0: szkole jest tam właśnie...
1: I jak brzmiał ten komunikat?
0: Zbiórka w miejscu ewakuacji, podane było, że pod domem ludowym.
1: I potem do autobusu.
2: I później do autobusu. W środku była przestrzeń dla inwalidów nawet, także byli i też po balkonikach. Było to przeżycie takie, adrenalina była.
3: Na ćwiczeniach był reporter Marcin Starzec. Dzisiejsze ćwiczenia to finał wojewódzkich ćwiczeń obrony cywilnej, organizowanych w ramach trwającego przez cały tydzień Podkarpackiego Forum Bezpieczeństwa. Unia Europejska chce wzmocnić kontrolę nad paczkami przysyłanymi do wspólnoty spoza Unii. Chodzi przede wszystkim o zakupy z Chin. Do zakupów dojdzie nowa opłata. Najpóźniej od 1 listopada sprzedawcy spoza wspólnoty będą płacić dodatkowo od 2 do 4 euro za każdą paczkę wysyłaną do Unii Europejskiej. Ranny łoś błąka się po Półwyspie Helskim. Służby prowadzą intensywne poszukiwania. Nie wiadomo, co dokładnie mu się stało, ale jasne jest, że ma problemy z poruszaniem się. Zwierzę jest szukane z użyciem dronów, termowizji i noktowizorów, zarówno w dzień, jak i w nocy. Leśnicy liczą na to, że łoś radzi sobie sam i ma dostęp do pożywienia. W gotowości czeka weterynarz, pomoże zwierzęciu, jak tylko zostanie ono odnalezione. A do kierowców jest apel o ostrożność na Półwyspie Helskim i ewentualnie kontakt, jeśli ktoś zobaczy łosia.
4: O 18:00 zaprasza Michał Kaczmarek.
5: Tematy lokalne będą w popołudniowej rozmowie Radio Super FM dominować, ale nie byłbym sobą, gdybym nie zaczął od tematów ogólnopolskich, a rozmawiać będziemy z Markiem Duklarowskim, radny Prawa i Sprawiedliwości, razem z nami w studiu. Kłaniam się, dzień dobry, panie radny.
6: Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Umawialiśmy się na rozmowy stricte szczecińskie. Co prawda w wiadomościach ostatnia rzecz dotyczyła Helu i myślałem, że porozmawiamy.
5: Ale nie będę pana o łosiu jakieś, z Helu, tylko o innych rzeczach.
6: O klimatach morskich porozmawiamy, więc oczywiście witam.
5: Czy obciachem jest, jeżeli szczeciński poseł Prawa i Sprawiedliwości przeskakuje przez płot, żeby dostać się do akademii okupowanej przez jedną z posłanek PiSu?
6: Obciachem jest to, co dzieje się w tej chwili wokół wielu instytucji państwowych, trywializowanych, można tak powiedzieć, przez przedstawicieli rządu, poprzez pana, który wchodzi do uczelni z toalety, dzwoni do policji, żeby ktoś go ratował. To jest obciach. To, że ktoś przechodzi przez płot.
5: Przeskakuje przez płot.
6: Najpierw musi przejść przez niego w jakiś sposób. To, że przez niego przechodzi, nie jest niczym zdrożnym. Jeżeli jest taka potrzeba, panie redaktorze, no kto z nas nie przechodził czasami przez płoty? Kto z nas nie przechodził czasami w życiu dorosłym przez płoty? Jeżeli nie, no, panie taka radny, potrzeba po prostu.
5: Panie radny, pan powiedział o tym, że ktoś trywializuje, to właśnie trywializuje pan.
6: Chcę powiedzieć o tym, co przede wszystkim dzieje się dzisiaj w instytucjach związanych z polskim państwem.
5: Ja bym chciał z panem o sprawach lokalnych rozmawiać, ale najpierw musimy ustalić jedną rzecz. Czy pana partia wciąż jest partią poważną, czy niepoważną? Żebyśmy mogli rozmawiać o innych rzeczach, to musimy to ustalić. Moim zdaniem, jeżeli wasz poseł jest, że trochę przerzucany, jak jakaś piłka lekarska prawie, że przez płot po to, żeby zrobić show medialne.
6: Nie widziałem przerzucania, nie widziałem show medialnego. Na dzisiaj jest sytuacja bardzo poważna, bo w sposób siłowy przejmowana jest uczelnia wyższa. Sposób wydaje się dzisiaj poza wszelkim sporem niezgodny z prawem, no to nie są standardy państwa demokratycznego. W standardach państwa demokratycznego całość odbywa się na ścieżce legalnej i wtedy nie ma potrzeby nadzwyczajnych środków, a mówienie dzisiaj o przerzucaniu kogoś jak piłeczka, no to panie redaktorze, no kwestia języka rzeczywiście próbuje pewne rzeczy obrazować, ale dla mnie dzisiaj te ruchy, które są podejmowane, są ruchami do szpiku kości nielegalnymi, są ruchami, które miejsca mieć nie powinny. W poważnym państwie, w państwie, które chce być państwem demokratycznym i państwem prawa, rząd Donalda Tuska sprowadza nas do kategorii Bantustanu, do kategorii, nie wiem, Kambodży.
5: Wciąż mam takie wrażenie, panie radny, że pan
6: nie
5: odpowiada na moje pytanie, ale chyba zaczynam,
6: żebyśmy w te klimaty wchodzili.
5: Chyba rozumiem, dlaczego pan nie odpowiada na moje pytanie. I w sumie to zgadzam się, to nie jest komfortowa sytuacja dla samorządowca.
6: Jestem, panie redaktorze, za tym, żeby... Jestem,
5: tego, co robi parlamentarzysta. Nie możemy postawić kropkę, jeżeli czuje się pan zakłopotany.
6: Nie będę w stanie się tłumaczyć z tego, co dzisiaj rząd Donalda Tuska wyprawia z uczelniami państwowymi, z uczelniami wyższymi. W jaki sposób narusza ich autonomię.
5: Moje pytanie jest tutaj, policji. Pana odpowiedź jest tutaj, między tutaj,
6: siebie.
5: A tutaj jest mniej więcej metr, dwa
6: państwo,
5: metry.
6: Państwo teraz tego nie widzą, ale ma bardzo blisko siebie ręce i
5: bardzo daleko. Panie radny, przejdźmy już do tych lokalnych rzeczy, bo czuję, że pan jest zakłopotany, że musi pan się tłumaczyć z posła Mateckiego.
6: Absolutnie. Pańskie odczucia, panie redaktorze, nie są zgodne.
5: Nawet to rozumiem. Jeżeli mówimy o sprawach lokalnych, ostatnio kontrolowaliście państwo jako radni Prawa i Sprawiedliwości spółkę nieruchomości i opłaty lokalnej. Gdzie są wnioski z tej kontroli?

0: tu, panie redaktorze, można by znowu próbować zastosować tego typu standard, że haha, radni poszli sobie, korzystają z jakichś śmiesznych narzędzi. Nie, wchodzimy zgodnie z przepisami prawa i my działamy zgodnie z przepisami prawa w taki sposób, w jaki nie działa dzisiaj państwo Donalda Tuska i w jaki sposób nie działa również w dużej mierze samorząd miasta Szczecina. Jeśli idzie o kwestię organu wykonawczego, byliśmy w spółce nieruchomości i opłaty lokalne, czyli u operatora strefy płatnego parkowania w Szczecinie. Byliśmy również w Wydziale Egzekucji Administracyjnej w Urzędzie Miasta Szczecin i obraz, który pokazał się, który jawi się z tego wszystkiego, to przede wszystkim gigantyczny problem z nadzorem, z rozsądnym zarządzaniem, z kontrolą procesu, który dzisiaj przebiega w sposób wysoce niepoważny, wysoce nieodpowiedni, wysoce frustrujący dla tych mieszkańców, którzy już dostali wezwania na kilka czy kilkanaście tysięcy złotych za postój nieopłacony, ale jeszcze nie ma tej frustracji, która będzie w najbliższych miesiącach, ponieważ my powzięliśmy informację, że dzisiaj Wydział Egzekucji Administracyjnej w jakiś sposób wstrzymuje wysyłanie zawiadomień o nieuiszczonej opłacie za parkowanie w strefie płatnego parkowania, czekając na umieszczenie i ostatecznie wejście w życie naszej uchwały po 14 dniach od umieszczenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, a to pewnie będzie miało miejsce w pierwszej połowie października, czeka z wysyłką takich zawiadomień dla wszystkich, którzy mają powyżej 3 nieopłaconych postojów. Może się okazać, że bo mamy kilkaset
1: wyobrażam
0: osób
1: sobie,
0: z kilkunastoma i kilkudziesięcioma
1: prawdopodobnie takich osób będzie jeszcze więcej, ponieważ
0: tych osób jest ponad 600 dzisiaj, które mają co najmniej kilkanaście różnych zbiegów tytułów właśnie tych zawiadomień
1: no dobrze,
0: o nieuiszczonej
1: opłacie. Więc musi pan mi teraz powiedzieć, jaki jest pomysł Prawa i Sprawiedliwości na to, bo nie ukrywam, że w ostatnim czasie prezes Niolu czy władze miasta zaczęły zabierać głos w tej sprawie. Diagnoza już jest, wiemy, że ten problem nie znika, wręcz przeciwnie, zaraz znowu będzie mieć swoją kolejną emanację tutaj w opinii publicznej. Czy ten problem da się więc jakoś rozwiązać? Czy to jest tak, że no, jest już naważone piwo i prędzej czy później i tarci mieszkańcy, którzy jeszcze pewnie nie wiedzą, za moment dostaną skumulowane kary?
0: Ci mieszkańcy, którzy dostaną te skumulowane kary, tak, bo nie wiedzą w wielu sytuacjach. Znam takie relacje, gdzie ktoś posiadał karnet na parkowanie na określonych ulicach. Ten karnet dla mieszkańców mieszkających w strefie płatnego parkowania na jedną ulicę plus ulicę przyległą i po prostu nie wiedział o tym, bo liczył na to, że otrzyma SMS-em informację, nie wiedział o tym, że ten karnet mu się skończy. Był zapewniany, że tego SMS-a otrzyma i potem okazywało się, że przez kilkanaście dni parkował nieuiszczając opłaty. Można powiedzieć, patrząc z boku, no przecież mógł sobie wpisać przypomnienie, no ale po to dowiadywał się, po to był zapewniany, że dostanie stosowną informację, żeby nie musieć tego robić. I takich osób oczywiście jest dużo, dużo więcej. Ja uważam, że na dzień dzisiejszy konieczną rzeczą jest na pewno weryfikacja krok po kroku tego typu wszystkich sytuacji. Ponieważ oczywiście, pewnie w tej grupie tych co najmniej 600 osób, które będą miały te tytuły, inaczej wezwania, zawiadomienia o nieopłaconej opłacie, o nieuiszczonej opłacie w strefie płatnego parkowania. Tych osób pewnie trzeba byłoby podzielić te osoby na kilka różnych grup. Mogą to być ludzie, którzy parkują i nagminnie parkują w różnych miejscach, nie płacąc za bilety.
1: Ale
0: przecież
1: panie
0: tacy
1: radny,
0: się zdarzają.
1: Co ta weryfikacja miałaby dać?
0: Nie, chcę powiedzieć, że będą również tacy, którzy po prostu przez brak wiedzy, przez to, że ten bilet nie doszedł w odpowiednio krótkim czasie, doszli do stanu, w którym normalnie zapłaciliby po pierwszym, po drugim, po trzecim dniu, gdyby dostali takie zawiadomienie jak wcześniej za wycieraczkę, albo gdyby te tryby, machiny, bo przecież mamy kierowców naszych na szczecińskich numerach rejestracyjnych, których łatwo zweryfikować. To nie są samochody leasingowane, to nie są samochody w najmie długoterminowym, to nie są wreszcie samochody firmowe, gdzie trzeba przez firmę leasingową, przez firmę, która jest właścicielem samochodu, przez różne inne instytucje dochodzić do tego, żebyśmy wiedzieli, do kogo mamy wysłać zawiadomienie. Do mieszkańców Szczecina te zawiadomienia powinny być wysyłane niezwłocznie, a nie były. Gdyby były wysyłane niezwłocznie, być może jedna, druga, trzecia osoba z tych ponad 600, być może połowa tego całego zasobu, być może 2/3 albo i 3/4, nie doprowadziłoby do skumulowania do poziomu kilkunastu czy kilkudziesięciu tego typu zawiadomień, a na poziomie 3, 4, 5 już by zapłaciło i wiedziałoby, że ma dalej płacić w tym miejscu. I to jest zaniechanie miasta, z którym naprawdę trzeba sobie poradzić i tutaj głowa...
1: Mam wrażenie, że znowu bardziej skupiamy się na takim trochę omawianiu tego tematu, niż rzeczywiście sugerowaniu
0: teraz
1: rozwiązań.
0: Teraz jeszcze powiem, panie redaktorze.
1: Ale panie radny, tylko nie róbmy indywidualnie, tylko co
0: trzeba,
1: zrobić, żeby więcej nie rosło, bo to jest tak, że nawet jeżeli dojdzie do sytuacji, że ten problem zaległych kar zostanie rozwiązany, to moim zdaniem miasto nie powiedziało, co zrobić, żeby tych kolejnych nie było w tym
0: miasto
1: trybie.
0: Miasto w tej chwili robi oczywiście kolejne nabory na stanowiska u siebie w miejscu pracy. Miasto w dziwaczny sposób w ogóle wcześniej, mam nadzieję, że od tego są w stanie się odwrócić i sięgnąć też po tych ludzi, którzy wcześniej pracowali dla NIOL-u, a nie mieli wyższego wykształcenia, ponieważ ten moment, w którym zakupiono ostatecznie dzisiaj już 4 pojazdy, które są związane z tą e-kontrolą, one spowodowały, że tych osób, których wcześniej mieliśmy chyba około 50, które sprawdzało bilety na obszarze strefy, dzisiaj jest bodaj 11 albo 13.
1: 13.
0: I w tej sytuacji trzeba sięgnąć do tych osób, które wtedy, kiedy dokonywała się ta zmiana sposobu poboru opłaty i sprawdzania, czy postój jest opłacony, spora część z tych osób pracowała w NIOL. To były też osoby z wykształceniem, które nie było wykształceniem wyższym, średnim, czasami zasadniczym, zawodowym. I te osoby dobrze, po solidnym doświadczeniu, sprawowały się na swoich funkcjach. Ale potem dowiedzieliśmy się o tym, od prezesa NIOL-u, potem nie zostały przyjęte do urzędu, ze względu na to, że stworzono oczekiwanie, że musisz mieć tylko wyższe wykształcenie i MGR,
1: no tak,
0: przed nazwiskiem, ma ci dawać
1: to
0: doświadczenie.
1: Te osoby pracują chociażby obecnie w parkingowcu przy Małkowskiego, czy w innych miejscach, więc to nie jest tak, że te osoby zostały zwolnione. Mówił o tym prezes Maciej
0: Wabuń. Mówię o tym, że one mogły dzisiaj, wzmocnić swoim doświadczeniem ten zasób, który jest w Wydziale Egzekucji Administracyjnej, który sobie nie radzi.
1: 35 sekund nam zostało, więc ostatnie bardzo szybkie pytanie. Druckiego, Lubeckiego, Stalmacha, Willowa, rondo w tamtym miejscu, poszerzenie, sygnalizacja świetlna. Co zrobić, żeby mieszkańcy w jakiś sposób czuli się uspokojeni? Do miasta trafiła petycja w tej sprawie. Robi się coraz głośniej, że mieszkańcy mają dosyć życia między tirami.
0: Nie znam tej petycji, nie znam jej
1: ale
0: treści.
1: Temat pan zna,
0: znam oczywiście problem
1: Centrum,
0: ale i w ogóle całości spraw związanych z tym ruchem do północnych dzielnic. Oczywiście konieczna jest przebudowa tej arterii, tej nadodrzanki. Ona w wielu miejscach w tym planowanym przebiegu idzie, wjedzie troszkę dalej od domostw. Natomiast gdy mówimy o samej ulicy Druckiego, Lubeckiego, Willowej, o Stalmacha, no to tutaj oczywiście ten przebieg niestety jest dokładnie taki, jaki jest dzisiaj przewidziany. Oczywiście powinna towarzyszyć temu zmiana, jeśli idzie o kwestie torowiska tramwajowego, ale być może na dzisiaj należałoby się zastanowić nad tym, żeby ograniczyć ruch ciężkich pojazdów na tych odcinkach. Oczywiście to jest kwestia również prezydenta. Prezydent jest organem, który zatwierdza ruch na terenie miasta i też ten ruch organizuje. Być może na tych bardziej zniszczonych ulicach, zwłaszcza tam, gdzie ludziom drżą domy, wtedy kiedy jedzie ciężarówka z 24 tonami ładunku, należałoby to po prostu oszczędzić.
1: Marek Duklanowski, radny Prawa i Sprawiedliwości, był naszym gościem. Pięknie panu dziękuję, panie radny.
0: Dziękuję, tak jak piękna pogoda, życzę również pięknego wieczoru. Do widzenia.
1: Kwadrans po godzinie 18. Ja się z wami jeszcze słyszę dzisiaj po 22 w podsumowaniu dnia.

0: Super FM. Sport.
1: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Polscy siatkarze grają w ostatnim meczu w grupie B siatkarskich Mistrzostw Europy. Ich rywalami współgospodarze turnieju i wicemistrzowie świata Bułgarzy. Mimo że Polacy zapewnili sobie awans do dalszej fazy turnieju i to z pierwszego miejsca w grupie, to dla Bułgarów mecz ma kolosalne znaczenie, czy zajmą drugie, czy trzecie miejsce w grupie B. Już nie Ligą Konferencji, a dużo mocniejszą Ligą Europy będą się od dziś emocjonować kibice w Polsce. W tym sezonie w fazie ligowej tych rozgrywek zobaczymy aż dwa polskie zespoły, Jagiellonię oraz Lecha Poznań. Drużyna z Białegostoku pierwszy mecz rozegra już dziś wieczorem. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
2: W dwóch ostatnich sezonach Jagiellonia świetnie spisywała się w Lidze Konferencji. Teraz będzie mogła się sprawdzić na tle dużo mocniejszych drużyn. Dziś wieczorem ekipa z Białegostoku zagra w Grecji z Olympiakosem Pireus. Dla nas to nagroda, dla nich chyba kara, mówi trener Adrian Siemieniec.
3: Jest w nas dużo radości, jest w nas dużo entuzjazmu, jest duma z miejsca, w którym jesteśmy, no ale po drugiej stronie mamy przeciwnika, który jest rozczarowany, że nie gra w Lidze Mistrzów.
2: Na papierze to Grecy są drużyną lepszą, mówi kapitan Jagiellonii Taras Romańczuk.
4: Chłodna głowa musi być cały czas. Wiemy, że nie jesteśmy na pewno faworytem w tym meczu, ale no jednak wychodzimy 11-11 grać na boisko, także będziemy walczyć.
2: Mecz Jagiellonii o 21:00, a Lech Poznań jutro zagra w Londynie z Crystal Palace.
1: To była relacja Michała Waszkiewicza. Kończący sezon turniej tenisowy WTA Finals od przyszłego roku przez co najmniej 3 lata będzie rozgrywany w amerykańskim Charlotte. Mecze mają odbywać się w hali Spectrum Center, w której na co dzień grają koszykarze Hornets. Zmiany też w kalendarzu Formuły 1. W przyszłym sezonie odbędą się aż 24 wyścigi. Rywalizacja w przyszłym roku rozpocznie się w połowie marca w Bahrajnie, a skończy 12 grudnia w Abu Zabi. Aż 10 wyścigów poprzedzą dodatkowo punktowane sprinty, które się cieszą sporą oglądalnością wśród kibiców.
5: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: 19. Wiadomości Super FM.
1: Prezydent nie podpisze ustawy o paliwach, sugeruje jego rzecznik. Rekordowy sezon w Tatrach, na szlakach 2 miliony turystów. Ile może czekać biblioteka na zwrot wypożyczonego czasopisma? A choćby 132 lata.
0: Super FM. Wiadomości.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wszystko wskazuje na to, że prezydent po raz drugi nie podpisze ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Szef gabinetu Karola Nawrockiego, Paweł Szefernaker, pytany o rządową ustawę w tej sprawie, odpowiada, że decyzja będzie taka sama, jeśli zapisy ustawy będą takie same jak tej pierwszej. A pierwszą ustawę prezydent wysłał do Trybunału Konstytucyjnego. Z ministrem Szefernakerem rozmawiał reporter Maciej Kluczka.
2: Zdaniem prezydenckiego ministra ustawa jest niekonstytucyjna, bo zakłada nałożenie daniny na koncerny paliwowe na kilka miesięcy wstecz od daty wejścia w życie przepisów.
3: Prezydent jasno wskazał, które w jego przekonaniu przepisy są niekonstytucyjne, te, które działają wstecz. Tymczasem mam wrażenie, że pan premier kolejny raz próbuje iść na ścianę.
2: Pawła Szefernakera nie przekonują argumenty, że wysłanie ustawy do obecnego Trybunału Konstytucyjnego to jak wysłanie ustawy do czarnej dziury, bo Trybunał przez paraliż polityczny de facto nie pracuje. Premier Donald Tusk przypomina, że podobne rozwiązania mają inne państwa, a zyski, 4 miliardy złotych dla budżetu, posłużyłyby na kolejny program obniżki cen paliw.
4: Ja gwarantuję, że jeśli prezydent wreszcie podpisze ustawę o nadzwyczajnych zyskach, to zrealizujemy kolejny wariant CPN, czyli obniżenia cen paliw.
2: Nad ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych debatuje obecnie Sejm. Głosowanie odbędzie się w piątek.
1: Tatry przeżyły rekordowe wakacje. Po raz pierwszy liczba turystów na szlakach przekroczyła 2 miliony.

0: urządzeń sterowania ruchem sparaliżowała rano ruch kolejowy w Katowicach i spowodowała opóźnienia w całym województwie śląskim. Służby wyjaśniają przyczyny zdarzenia, a sprawą zajmuje się też ABW. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński podkreśla, że na razie trudno mówić o dywersji, ale sprawa jest traktowana bardzo poważnie. Mimo usunięcia awarii pasażerowie nadal muszą liczyć się z utrudnieniami i opóźnieniami pociągów. To z pewnością rekord świata, jeśli chodzi o przetrzymanie książki czy czasopisma z biblioteki. Po 132 latach do amerykańskiej biblioteki w New Hampshire wrócił numer miesięcznika o tytule Century Illustrated Monthly Magazine, wypożyczony w 1894 roku. Gazetę zwrócono zaraz po tym, jak biblioteka ogłosiła czasową rezygnację z kar dla spóźnialskich. Klient, który zwrócił czasopismo, powiedział, że zalegało ono w jego domu od zawsze i nie ma pojęcia, skąd się tam wzięło.
1: Dobry wieczór. Dobry wieczór. To Super FM.

0: Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: I po reklamie. Super FM Sport.
5: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Dziś Jagiellonia, jutro Lech. Polskie drużyny zaczynają grę w Lidze Europy. Już w pierwszej kolejce czekają je trudne starcia, bo drużyna z Białegostoku zagra na wyjeździe z Olympiakosem Pireus, a kolejorz w Londynie z Crystal Palace. Nie jesteśmy faworytami, ale to nie znaczy, że przyjechaliśmy tu tylko po naukę, mówił trener Jagi Adrian Siemieniec.
6: Nasze doświadczenie pokazało, że już niejednokrotnie mierzyliśmy się z zespołami, które funkcjonowały trochę w innej rzeczywistości, potrafiliśmy grać jak równy z równym, potrafiliśmy osiągać dobre wyniki. Nie podchodzimy w żaden sposób do tego z kompleksem. Podchodzimy z dużym szacunkiem, ale przyjechaliśmy tu wygrać spotkanie.
5: Mecz w Pireusie zacznie się o 21:00. A dziś wieczorem także rozgrywki Ligi Mistrzów, ale szczypiornistów. Do norweskiego Trondheim poleciała Industria Kielce na mecz z mistrzem Norwegii Kolstad Handball. To w ramach drugiej kolejki tych rozgrywek. Oba zespoły przystąpią do meczu w odmiennych nastrojach. Industria wygrała swoje pierwsze spotkanie ze szwajcarską Lucerną jednym punktem, a Kolstad bardzo wyraźnie uległ w Niemczech Magdeburgowi, przegrywając aż 22-37. Mecz w Norwegii zacznie się o 20:45, a jutro do rozgrywek dołączy Wisła Płock. Polscy siatkarze zagrają z Łotwą w fazie pucharowej Mistrzostw Europy w siatkówce. Podopieczni Nikoli Gribicza zapewnili sobie już pierwsze miejsce w grupie B. Dziś Łotysze niespodziewanie pokonali Turcję 3-1 i zapewnili sobie ostatnie miejsce premiowane awansem z grupy D. Spotkania 1/8 finałów planowane są w weekend. Leo Messi, który wcześniej poinformował już o planach zakończenia kariery w piłkarskiej reprezentacji Argentyny, rozegra pożegnalny mecz w narodowych barwach 6 października. Tego dnia wicemistrzowie świata zmierzą się towarzysko z Beninem w Buenos Aires.

0: 20. Wiadomości Super FM.
1: Wsparcie dla osób niepełnosprawnych zagrożone, alarmują eksperci. Rząd przekaże prezydentowi słynny już raport CIA na temat Rosji. Piłkarze i kibice Jagiellonii są już na stadionie w Grecji. Jaga debiutuje w Lidze Europy.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Organizacje społeczne obawiają się, że od przyszłego roku osoby z niepełnosprawnościami mogą mieć trudniejszy dostęp do asystentów. To dlatego, że ustawa o asystencji osobistej wejdzie w życie dopiero za 2 lata, a w przyszłym roku pieniądze będą dostawać jedynie samorządy. Pełnomocniczka rządu Monika Sikora.
3: System jest przekierowany na samorządy i NGO-sy mogą korzystać z tej ścieżki przez samorządy. To jest trochę inny system.
1: Zostaniemy bez pomocy, alarmują organizacje wspierające osoby niepełnosprawne. Mówią ich reprezentanci Kamil Kawasiński i Maria Król.
4: Z praktycznego punktu widzenia oznaczać to będzie utratę dostępu do usług asystenckich albo radykalne zmniejszenie tych usług dla kilkunastu tysięcy osób w Polsce.
5: Coś strasznego. Czy to rzeczywiście tak najłatwiej jest oszczędzać na najbardziej niepełnosprawnych, na najsłabszych? Nie było żadnych konsultacji społecznych. Nikt absolutnie nie wiedział o takiej decyzji rządu. Musimy poinformować naszych wszystkich beneficjentów, przerazić ich po prostu, trzeba tą prawdę powiedzieć.
1: Asystencja osobista to pomoc dla osób niepełnosprawnych w codziennych sprawach, tak by nie byli oni w pełni zależni od swoich rodzin. Prezydenckie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ma poznać treść raportu CIA dotyczącego m.in. bezpieczeństwa Polski. Na razie raport dostał rząd. Jutro minister spraw wewnętrznych spotka się w tej sprawie ze współpracownikiem prezydenta Bartoszem Grodeckim z BBN-u. Według dotychczasowych informacji Amerykanie zapewnili ministra o swoich gwarancjach ewentualnej obrony Polski. To ma być temat jutrzejszej rozmowy, mówi Bartosz Grodecki.
6: Przede wszystkim sytuacja bieżąca, bo to jest zawsze na agendzie, ale też i wizyta ministra koordynatora w siedzibie CIA.
1: Według analizy polskiego wojska w najbliższych miesiącach należy spodziewać się nasilenia działań hybrydowych ze strony Rosji. Nie żyje Aleksander Śnieżko, polski poeta i pisarz związany z Wileńszczyzną. Miał 81 lat. Przez lata działał na rzecz polskiej kultury na Litwie. Był autorem tomików poezji i tekstów piosenek. Za swoją działalność literacką i społeczną został odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi i odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej. Ciąg dalszy sporu o Akademię Wymiaru Sprawiedliwości. Przypomnijmy, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zmienił władzę uczelni. PiS uważa, że zrobił to bezprawnie. Pełniący obowiązki rektor komendant uczelni Sławomir Cuk.

0: wrócić.
1: A Lech Poznań jutro zagra w Londynie z Crystal Palace.
2: Mecz Jagiellonii już za godzinę.
3: Dobry wieczór. Tu Super FM.

0: Spór w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Poznamy polskiego kandydata do Oscara, który będzie nas reprezentował w rywalizacji o Nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej w kategorii Najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. Na liście zgłoszonych filmów przez polskich producentów jest 7 produkcji, ale wybrany zostanie tylko jeden tytuł i zadecyduje o tym komisja pod przewodnictwem Jana Naszewskiego, cenionego na świecie agenta sprzedaży i wytrawnego miłośnika kina autorskiego. Osobiście uważam, że bez szans na zauważenie w rywalizacji o Oscary są takie filmy jak Nasza Rewolucja, Nie ma duchu w Mieszkaniu na Dobrej, Pojedynek i Przez ściany. To po prostu filmy, chociaż bardzo dobre, podobno i udane w większości, które w świadomości oscarowej w ogóle nie istnieją. W międzynarodowym obiegu praktycznie nie zaistniały, nie mają zbudowanego oscarowego fundamentu, którym jest sukces lub obecność na międzynarodowym festiwalu lub w międzynarodowym obiegu. Na mojej liście pozostały 3 filmy. Ciekawym i odważnym wyborem byłoby wskazanie na film dokumentalny Bez końca w reżyserii Michała Marczaka. Jeszcze nigdy pełnometrażowy film dokumentalny nie reprezentował naszego kraju w tej rywalizacji. Faktem jest też, że pełnometrażowe filmy dokumentalne bardzo rzadko zdobywały w latach poprzednich nominacje w kategorii pełnometrażowy film międzynarodowy. To ciągle spore wydarzenie. Ostatni taki przypadek to Flea w 2021 roku, który zresztą zdobył też nominację dla pełnometrażowego filmu dokumentalnego i pełnometrażowego filmu animowanego. Jest to jedyny taki przypadek w historii. Wybór filmu dokumentalnego byłby decyzją odważną i przełomową dla polskiej kinematografii szczególnie. Ale w mojej ocenie przebić się temu filmowi do nominacji oscarowej byłoby bardzo trudno. Film Bez końca można znaleźć w kinie Pionier 1907 w Szczecinie. Drugi z poważnych kandydatów to Dziki Dziki Wschód w reżyserii Jana Cholubka. Ten film będzie miał swoją premierę na festiwalu w Toronto, bardzo ważnym wydarzeniu krążącym wokół Oscarów. I jego droga oscarowa będzie mogła właśnie się w tym momencie rozpocząć. Sporo jednak zależy od przyjęcia filmu na kanadyjskim festiwalu i nagrodzie, którą ewentualnie tam by zdobył. Trzeci z kandydatów to Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, wyprodukowana przez Ewę Puszczyńską. Oboje współpracowali przy poprzednich oscarowych sukcesach polskiego reżysera przy Idzie i Zimnej wojnie. Ewa Puszczyńska ma też znaczący udział w powstaniu innych międzynarodowych produkcji, w tym oscarowych Strefy interesów Jonathana Glazera, Quo Vadis Aida czy Prawdziwy ból. Najważniejszy argument przemawiający za Ojczyzną to udział i nagroda na festiwalu w Cannes, bo ten festiwal otwiera drogę do Oscarów i dziś trudno jest się przebić do kategorii pełnometrażowy film międzynarodowy bez udziału w tym festiwalu. W dodatku Ojczyzna przyniosła Pawlikowskiemu nagrodę za reżyserię i bardzo wiele pochlebnych opinii. Niemal wszystkie najważniejsze filmy z tegorocznego Cannes będą kandydować do tej kategorii. Rumunia, Japonia, Belgia, Niemcy już wskazały na swoje filmy z Cannes. Dołączy do nich zapewne Hiszpania i Francja. Nie mam wątpliwości, że ze wszystkich zgłoszonych polskich filmów najlepszym kandydatem do reprezentowania Polski w zmaganiach o Oscara międzynarodowego jest właśnie Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Każdy inny wybór uznać będzie można za niespodziankę.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino.

0: program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
1: Super FM zaprasza.
2: Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych. Po sportowych emocjach na korcie czas na kulturę pod gołym niebem. Szczecińskie korty przy Alei Wojska Polskiego stają się bezpłatną sceną kulturalną. Codziennie około 21:00, zaraz po meczu dnia, czeka Was seria darmowych wydarzeń na świeżym powietrzu. Dziś scenę przejmują aktorzy improwizatorzy. W czwartek ze swoim programem stand-upowym wystąpi Tomasz Jachimek. W piątek będzie koncert z sentymentalną muzyką lat 2000. A w sobotę na finał korty zamienią się w wielki plenerowy klub z muzyką elektroniczną. Na wszystkie wydarzenia wstęp jest całkowicie wolny. Przed nami dwa głośne i wyczekiwane wydarzenia na szczecińskiej mapie kulturalnej. Za miesiąc, 10 października w Teatrze Polskim odbędzie się premiera spektaklu Jądro Ciemności w reżyserii Tadeusza Pyrczaka. Inspiracją dla twórców stał się wstrząsający reportaż Svena Lindqvista. Sztuka przenosi klasyczną opowieść Konrada we współczesny świat mediów i polityki, stawiając gorzkie pytania o język wyższości, przemoc i to, jak łatwo oswajamy ludzkie tragedie. Z kolei w muzycznym kalendarzu Szczecina czas na absolutny hit. W piątek, 25 września, przeniesie kolejną odsłonę kultowego projektu Wspólne Brzmienia. Złota Sala Filharmonii Szczecińskiej stanie się świadkiem niezwykłej fuzji. Chór Politechniki Morskiej pod dyrekcją profesor Sylwii Fabiańczyk-Makuch połączy siły z legendą polskiego rocka, zespołem Happy Sad. Największe przeboje grupy zabrzmią w zupełnie nowych, potężnych aranżacjach na głos chóralny i rockowe instrumenty. Więcej informacji oraz bilety znajdziecie na stronach internetowych Teatru Polskiego i Filharmonii.
0: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
3: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: Jest 21. Wiadomości Super FM.
1: Szefowa Komisji Europejskiej wzywa do europejskich gwarancji bezpieczeństwa. Nowa ustawa paliwowa nie obniży cen paliw, ocenia Pałac Prezydencki. Powieść Lalka w nowych odsłonach już w internecie, a za 2 tygodnie w kinie.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pokój jest zagrożony, Europa musi być zjednoczona. Kontynent potrzebuje własnego artykułu 4 i Europejskiej Rady Bezpieczeństwa. Tak mówiła dziś szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w orędziu wygłoszonym w Parlamencie Europejskim.
3: Od dawna omawiamy format współpracy przywódców skoncentrowany na bezpieczeństwie kontynentu z udziałem partnerów jak Kanada, Ukraina, Wielka Brytania, Norwegia i innych.
1: Za zagrożenie oprócz Rosji szefowa komisji uznała ultranacjonalistów i antyeuropejskie siły, które podważają demokrację. Prezydent prawdopodobnie znów nie podpisze ustawy o dodatkowym podatku od zysków koncernów paliwowych. Według Pałacu Prezydenckiego nowy projekt jest wadliwy, bo prawo nie powinno działać wstecz, a paliwa i tak nie byłyby tańsze. Prezydencki minister Paweł Szefernaker.
4: Ta ustawa nie gwarantuje obniżenia cen, to jest nieprawda, ponieważ naniesienie kolejnego podatku spowoduje, że zarządy spółek paliwowych będą zmuszone do tego, aby podnieść cenę paliwa.
1: Głosowanie nad projektem jeszcze w tym tygodniu. Rząd obiecuje, że jeśli nie będzie prezydenckiego weta, będzie można szybko wprowadzić ponownie program CPN obniżający ceny paliw. Powstał nowy portal internetowy z dokumentami dotyczącymi Polaków deportowanych przez władze radzieckie do Azji Środkowej. Serwis ma pomóc rodzinom w odnalezieniu informacji o losach swoich bliskich. Znajduje się tam już około 3,5 tysiąca archiwalnych materiałów z Kazachstanu, Uzbekistanu i Kirgistanu. Twórcy zapowiadają, że baza będzie systematycznie uzupełniana o kolejne dokumenty. A dokumenty są dostępne pod adresem internetowym dokumentyazji.pl. Czy nasze dane w placówkach medycznych są bezpieczne? Upewnić się chce prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski. Zapowiada kontrolę w placówkach ochrony zdrowia. To pokłosie wycieku danych z firmy MyDoctor. W sierpniu w wyniku cyberataku na tę platformę wyciekły dane 19 milionów Polaków, między innymi o ich receptach. Można już korzystać z rzeki Bóbr. Wojewoda Dolnośląska uchyliła zakaz, który obowiązywał od lipca po masowym śnięciu ryb związanym z remontem zapory w Pilchowicach. Sprawę bada prokuratura. W czasie zdarzenia z rzeki usunięto ponad 23 tony martwych ryb. Powieść Lalka Bolesława Prusa doczekała się kolejnych ekranizacji. Dziś na jednej z platform internetowych pojawił się nowy serial. Główne role grają Sandra Drzymalska i Tomasz Szuchart, reżyseria Paweł Maślona. Wiele scen zawiera przemoc i wulgarny język, a to upodabnia film do lektury, twierdzi historyk literatury Alicja Urbanik-Kopeć.
5: Większość tego typu rzeczy, zarówno w Lalce, jak i w innych tekstach, Prusa nie jest opisana wprost, ale bardzo wiele z tych rzeczy są u Prusa opisywane nie wprost i są do takich rzeczy aluzje i są przez Prusa wskazywane. On zdecydowanie nie był pisarzem, który się wzdrygał przed opisywaniem tych mniej przyjemnych i ciemniejszych stron życia.
1: A za 2 tygodnie na ekrany kin wchodzi pełnometrażowy film, zupełnie inna produkcja w reżyserii Macieja Kawalskiego. W rolach głównych Kamila Urzędnika.

0: jest 22. Wiadomości Super FM.
1: Pojazdy wojskowe na drogach. Spokojnie, to tylko ćwiczenia. Pracownicy Biedronki szykują się do strajku. Będzie w tej sprawie referendum. Można już wysyłać CV do pracy na budowie elektrowni atomowej.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Więcej pojazdów wojskowych na drogach, zwłaszcza w województwach lubuskim, pomorskim i zachodniopomorskim. To w związku z ćwiczeniami wojskowymi Czarny Obrońca. Trwają na lądzie, w wodzie i w powietrzu. Do przyszłego czwartku. Co zrobić, gdy na trasie spotkamy wojskową kolumnę, mówi Mateusz Piliński z policji.
3: Dozwolone jest wyprzedzanie kolumny wojskowej.
1: Ale nie wolno wjeżdżać między pojazdy wojskowej kolumny, dodaje Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
4: Jeżeli zabierzemy się za wyprzedzanie, trzeba wyprzedzić całą kolumnę.
1: Wojsko apeluje, by nie publikować w mediach społecznościowych zdjęć, nagrań, lokalizacji ani tras przejazdu wojsk, zwłaszcza w czasie rzeczywistym. Związkowcy w sieci sklepów Biedronka zapowiadają przeprowadzenie referendum strajkowego. Ostatnia runda mediacji między Zakładową Solidarnością a przedstawicielami pracodawcy zakończyła się fiaskiem. Grzegorz Kozioł.
5: Spotkanie trwało pół godziny i jak informuje Gabriela Kaim, przewodnicząca Solidarności w Biedronce, po raz kolejny okazało się, że pracodawca nie ma zamiaru rozmawiać o postulatach załogi.
6: Niestety nasz pracodawca stał sztywno na swoim stanowisku i mówił na wszystkie postulaty głośno nie.
5: Solidarność domaga się m.in. podwyżek płac oraz wprowadzenia premii frekwencyjnej, zwiększenia liczby pracowników w sklepach sieci oraz skrócenia godzin pracy maksymalnie do 22.
1: Stołeczni policjanci zatrzymali ostatniego oskarżonego w procesie Łukasza Żaka. To 24-letni Mikołaj N., który ukrywał się w podwarszawskim Izabelinie. W lipcu sąd skazał sprawcę śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej Łukasza Żaka na 20 lat więzienia. Współoskarżeni zostali skazani za pomoc w próbie uniknięcia przez sprawcę wypadku odpowiedzialności. Otrzymali wyroki od 2 do 5 lat więzienia. Na Pomorzu Zachodnim ma powstać ponad 360 km nowych linii kolejowych. Plan zakłada m.in. powrót pociągów do Pyrzyc i Barlinka oraz lepsze połączenia z nadmorskimi miejscowościami. W regionie ma też powstać linia kolei dużych prędkości, dzięki której podróż ze Szczecina do Poznania ma zająć około godziny, a do Wrocławia niecałe 2. Generalny wykonawca Polskiej Elektrowni Atomowej zaczyna szukać pracowników. Firma Bechtel będzie szukać w wielu branżach, o czym więcej Paweł Radzewicz.
7: Rękę do budowy pierwszej polskiej elektrowni atomowej przyłożyć muszą fachowcy z bardzo różnych dziedzin, mówi reprezentujący firmę Bechtel Maciej Dzwonnik.
8: Od administracji przez inżynierię środowiska, elektrotechnikę, automatykę, energetykę, inżynierię lądową, logistykę, architekturę. Docelowo będziemy zatrudniać nawet ponad 11 tysięcy ludzi.
7: Pomóc w tym mają wirtualne targi pracy, które odbędą się na początku października, ale udział w nich zainteresowani muszą zgłosić do końca tygodnia.
1: Wyjątkowa wystawa o księżnej Dianie. O życiu księżnej opowiadają tysiące kwiatów. Otwarta w Somerset House w Londynie wystawa prezentuje 15 kwiatowych instalacji odtwarzających ikoniczne stroje i ważne momenty życia księżnej. Czerwono-różowe orchidee na przykład opowiadają o wizycie w Tajlandii. Hortensje przywołują taniec Diany z Johnem Travoltą do muzyki z Gorączki Sobotniej Nocy.
9: Ale to był dzień.
10: Przegląd najważniejszych informacji dnia. W finale dnia Radia Super FM zaczynamy od pożaru, który około godziny 10 wybuchł w nieużytkowanym budynku produkcyjno-warsztatowym przy ulicy Judyma. Sytuacja została szybko opanowana. Ogień pojawił się na poddaszu budynku, a kłęby dymu były widoczne z różnych stron miasta. Powierzchnia objęta ogniem wynosiła dużo, bo ponad 200 metrów kwadratowych, a w gaszeniu uczestniczyło 7 zastępów Straży Pożarnej. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Jeżeli mówimy o najważniejszych informacjach dnia, to niewątpliwie infrastruktura dzisiaj powinna dominować. Ogłoszono bowiem, że Szczecin zostanie włączony do linii kolejowej, którą będą przejeżdżać najszybsze w Polsce pociągi na wzór francuskich pojazdów TGV, czy na przykład pojazdów z Japonii. O szczegółach Piotr Jarząbek.

0: Chcę sobie jasno powiedzieć, patrząc na perspektywę, rozpoczęcie teraz prac daje skutek w postaci budowy za co najmniej 10 lat. Takie są realia budowy inwestycji liniowych w Polsce, jeśli chodzi o wywłaszczenia, zgody środowiskowe, projekty.
1: Czyli zakładając, że wszystkie dokumenty byłyby gotowe na czas i inwestycje rozpoczęłyby się w tym 2035 roku, no to zgodnie ze słowami Piotra Rachwalskiego potrwałyby nawet do 10 lat, co od dziś daje nam już prawie dwie dekady.
2: A jeżeli mówimy o najważniejszych informacjach dnia, to dziewiątka na pylonach stacji paliw pojawia się już dość regularnie, dziewiątka za liter diesla. Sytuacja jest bardzo poważna, o czym mówił w Radiu Super FM w porannej rozmowie Dariusz Matulewicz z Zachodniopomorskiego do Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych.
3: Podwyżki, te tak wysokie podwyżki, tak szybkie podwyżki, które miały miejsce w marcu i kwietniu, wygenerowały straty dla przewoźników, a olbrzymie zyski dla Orlenu. Więc skoro są tak olbrzymie zyski, znaczy, że albo nie było tak wysokich kosztów, albo były bardzo wysokie przychody.
2: Nie macie perspektywy, czy do końca roku ta sytuacja może się uporządkować? Myśli pan, że to będzie tak, że to jest już stan permanentny, czy coś się może zmienić?
3: Liczymy na to, cały czas liczymy na to, że te ceny nie będą tak szybko się zmieniały, czyli ta prędkość zmiany tej ceny nie będzie tak duża jak...
2: Pozostajemy w tematach infrastrukturalnych. Kolejna ważna sprawa. Ulica Druckiego, Lubeckiego, Rudiańska, Willowa są rozjeżdżane przez ciężarówki, o czym coraz częściej donoszą mieszkańcy tych okolic.
4: Ruch jest na pewno zwiększony i to zauważę. Ja tu mieszkam 14 lat, więc też mam takie porównanie, jak było wcześniej, jak jest teraz. Te 3-4 ostatnie lata to jest po prostu nagminne narastanie. Jest tego coraz więcej. Tirów jest bardzo dużo.
5: Na pewno trzeba by ten radar odległościowy i jest tutaj taki duży w tej chwili ruch, że tu jednak należałoby rondo zrobić.
6: Największy problem to jest hałas i ogromna prędkość, z którą wpadają tam od wiaduktu samochody ciężarowe. Niejednokrotnie zatrzymywałam się i pokazywałam po prostu na palcach, że macie 40. Prędkość ta, powiew powietrza, mało mnie nie zdmuchnął z chodnika, trzeba zejść. To jest po prostu niebezpiecznie.
2: A na koniec zaproszenie ze szpitala na Pomorzanach.
7: 22 września zapraszamy do szpitala na Pomorzanach na urologiczne badania przesiewowe w ramach Europejskiego Tygodnia Urologii. Warto się badać, bo wiele chorób urologicznych przez długi czas może po prostu nie dawać żadnych objawów. Zapisy ruszają już dzisiaj na stronie fizjosport.org. Liczba miejsc jest ograniczona, więc serdecznie zachęcamy do rejestracji.
2: Mówił Mateusz Iżakowski, rzecznik prasowy placówki. Ja już wam dziękuję za wspólnie spędzony czas. Środa więc nam minęła. Czas się przygotowywać do czwartku. Jutro o poranku w Radiu Super FM Michał Przepiera, zastępca prezydenta Szczecina. Zapraszam na żywo po godzinie 8 rano.
8: Ale to był dzień.
9: Radio Super FM.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.